0: Marek,
1: Alek,
2: Piotrek.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Homo homini.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał.

0: Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik,
0: dzik,
1: wściekły na.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

0: Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

lata. To nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś

ty masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oglada? Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu

0: trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Jest kapada.

0: stłupak z najniższych klas.
1: Ada,
0: nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię, małżeństwem, uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, dziś środa i zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
5: 76 tysięcy złotych maksymalnie zarobią lekarze. Zaczynają się utrudnienia na poszerzanym odcinku autostrady A2. Hiszpańska policja zatrzymała samochód pełen narkotyków, bo jechał pod prąd.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
5: Michał Wierzchoła, dzień dobry. 76 800 zł. Tyle ma wynieść maksymalne wynagrodzenie lekarzy. Taką propozycję przedstawił premier Donald Tusk.
6: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
5: Regulacja ma dotyczyć zarówno osób zatrudnionych na umowach o pracę, jak i kontraktach. Ponadto lekarz będzie zobowiązany do podjęcia zatrudnienia na przynajmniej

0: i usuwane są obumarłe drzewa, a teren przygotowywany jest do regeneracji, poinformowały Lasy Państwowe. Pożar lasów Puszczy Solskiej na granicy lubelskiego i Podkarpacia wybuchł w maju i objął obszar ponad 1000 hektarów. Polska na celowniku cyberoszustów. Należymy do państw najczęściej atakowanych w internecie. Cyberprzestępcy coraz chętniej korzystają ze sztucznej inteligencji, mówi Marcin Mazur z firmy Asset zajmującej się cyberbezpieczeństwem.
1: AI pomaga tworzyć bardziej wiarygodne wiadomości phishingowe czy komunikaty nakłaniające do wykonania niebezpiecznych działań. Coraz większym problemem są także oszustwa wykorzystujące kody QR. Wystarczy zeskanować taki fałszywy kod i zamiast do na przykład restauracyjnego menu trafiamy na stronę, która wyłudza dane albo pieniądze.
0: Jednocześnie, jak wskazują eksperci, ponad połowa pracujących przy komputerze Polaków w ostatnich 5 latach nie miała szkolenia z cyberbezpieczeństwa. Dzieci poniżej 15 lat nie będą mogły korzystać z portali społecznościowych. To we Francji. Ustawę o zakazie przyjął tamtejszy parlament. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Hiszpańska policja zatrzymała samochód przewożący prawie 100 kg narkotyków, kokainę, haszysz i marihuanę. Ułatwił to sam kierowca tego auta, bo jechał pod prąd. Tak zwrócił na siebie uwagę policji. Potem rzucił się do ucieczki, a jego pasażer wyskoczył z samochodu i uciekał pieszo. Obaj zostali zatrzymani. Kierowca, który był do tego agresywny, na proces zaczeka w areszcie.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Na trasie S3 między węzłami Legnica Południe i Jawor Północ na terenie województwa dolnośląskiego zapalił się dostawczak. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Bolkowa. Zalecany jest objazd na węźle Złotoryja na drogę wojewódzką 364 i 363. A na autostradzie A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo rozpoczynają się prace remontowe na nitce w kierunku Gdańska. Ruch przełożony jest na przeciwległą jezdnię, proszę tam zachować szczególną ostrożność.

0: Pogoda.
1: O poranku najwięcej chmur na Podlasiu oraz w Karpatach. Gdzie indziej zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu będą nadciągać większe chmury, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu na północy miejscami burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry. Michał Pierzchała przed chwilą powiedział, że w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni, ale teraz jest chłodno. Jeśli państwo będą wychodzić teraz z domu, proszę zabrać jakieś okrycie wierzchnie, kurteczkę. No ja dzisiaj użyłam i zastanawiałam się, czy czapki nie wziąć. Naprawdę jest chłodno. Asia Kruk, dzień dobry. Dzisiaj środa, 22 lipca, 203 dzień roku, do końca roku 162 dni, do końca lata 62. Słońce wstało już o 4:43. No i piękny dzisiaj poranek, oprócz tego, że chłodno. Zajdzie 18 minut przed 21, dzień potrwa równe 16 godzin i będzie krótszy od najdłuższego w roku o 47 minut. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgu. Świętujemy, proszę państwa. No jasne, że tak. Ewa Bemży i kolorowo za chwilę Lidia Stanisławska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Będzie później przegląd porannej prasy dla państwa, a ja sobie tymczasowo idę kawkę zrobić. Bo sami państwo wiedzą, trzeba zacząć dzień godnie.

Nie wiem, czy Państwo tak mają, ale za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę Dzwon z nad Doliny w wykonaniu Lidii Stanisławskiej, to sobie ciepło myślę o moim rodzinnym miejscu. I teraz też tak było. Prawie 11 minut po 6. Gdzie ta prasa? Gdzie ta prasa? Przegląd prasy porannej dla Państwa. Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Co czwarte dziecko w Polsce ogląda pato streamerów. Za chwilę się Państwo dowiedzą, jeśli jeszcze nie wiedzą, kto to taki. Dzieci oglądają nie tylko freak fighty, czyli walki na gołe pięści w internecie, ale też libacje, materiały o wykorzystaniu seksualnym, poniżaniu, biciu i rozpijaniu osób małoletnich. Takie rzeczy dzieją się w internecie, oglądają to nasze dzieci. Mówi o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej dr Konrad Ciesiołkiewicz. Ustawa karna, która no, jest szansa, że zostanie wprowadzona, ma to ograniczyć, ale to nie rozwiąże problemu. Nie możemy mieć wpływu na to, co w swojej przestrzeni robi patostreamer amerykański czy francuski, ale jeżeli te treści są promowane przez Polaków, to ustawa zadziała. Cały wywiad z doktorem Konradem Ciesiołkowiczem, politologiem, dzisiaj na stronie 7 Gazety Wyborczej, proszę to przeczytać. To dotyczy naszych dzieci czy wnuków. Rzeczpospolita i ceny mieszkań. Ile naprawdę kosztują mieszkania? Bardzo ciekawy artykuł, bo średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze niż pokazują statystyki. I tutaj są te statystyki. Na przykład, jaka jest różnica? Cena ofertowa na przykład, czy cena średnia to około 20 tysięcy, a cena za metr kwadratowy, żeby nie było, a cena sprzedaży to niewiele ponad 16 tysięcy. Podobnie, znaczy jeszcze większa różnica jest w Trójmieście, nieco mniejsza w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Proszę sobie zerknąć, strona pierwsza dzisiejszej Rzeczpospolitej. Także o pieniądzach pisze dziś Fakt na stronie 6. Ujawniono, jak będzie wyglądać waloryzacja rent i emerytur w 2027 roku. No, jest taka tabelka, tytuł wiele mówi, rząd daje tylko minimum. O co chodzi? No, o pieniądze oczywiście dla emerytów i rencistów. Strona 6, dzisiejszy Fakt. Jest jeszcze ciekawy artykuł w dzisiejszym Super Ekspresie, ale to sobie chyba na za chwileczkę zostawimy, bo teraz już wróćmy do najpiękniejszych melodii. Elvis Presley, Always on My Mind. Teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda, jest 6:13.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. 20 minut po godzinie 6 to był Cezary Fabiński i rogaliki na śniadanie. Ależ brzmi ta najpiękniejsza melodia. Perfekcyjnie po prostu. A do rogalików kawa czy herbata? Wczoraj opublikowaliśmy w mediach społecznościowych właśnie takie zdjęcie z kawą związane i Państwo nam piszą w komentarzach, że dzień zaczynam od kawy i herbaty na śniadanie, a więcej nie piję kawy. To pani Krystyna. Natomiast pani Ewa napisała, że pije tylko czarną, bez mleka. O, to zupełnie tak jak ja. Przypominamy, że można bezkarnie wypić do 7 espresso dziennie. Oczywiście nie naraz, bo by się człowiek zatelepał. Tylko gdzieś tam sukcesywnie. Ja też zaczynam dzień od kawy i dużej ilości wody i to Państwu polecam. No chyba, że ktoś nie lubi. Mamy wolność. Wojciech Młynarski, Nie ma jak umamy, już za chwilę. Później będzie Aretha Franklin, 21 minut po 6. To jest Radio Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie. Kto nie wierzy, jego.

No i koniec, choć jak dla mnie mogłaby nie kończyć. Aretha Franklin, uwielbiam pasjami, naprawdę. Say a Little Prayer z 1968 roku. Słuchaliśmy przed chwilą. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Pięknie po polsku będzie Halina Frąckowiak, a później arcypolska nazwa zespołu, bo to będzie grupa Babsztyl. Teraz 6.31 prawie. Obiecałam Państwu powrót na moment do dzisiejszej prasy. Po kulinaria. Robert Lewandowski, pisze dzisiejszy Super Express, podpisał kontrakt z Chicago Fire i od tygodnia mieszka już w Ameryce. Maryla Rodowicz intensywnie o nim myśli. Tym bardziej, że ostatnio mieli okazję spotkać się na planie wspólnego tajemniczego projektu. I od razu się bardzo polubili. Gwiazda sceny jest pewna, że za oceny piłkarzowi będzie brakowało polskich smakołyków, więc za pośrednictwem właśnie Super Expressu zaprasza go na kolację pełną jej popisowych dań. I tutaj czytam

Wiemy, jakie to są dania i to są między innymi pierożki. Pierogi Maryla Rodowicz oferuje Robertowi Lewandowskiemu. Zazdroszczę, a nie wiem, czy mu Ania pozwoli, bo to z glutenem te pierogi. Nie, no dobrze, nie naśmiewamy się. Z drugiej strony to Chicago Fire, a więc w Chicago jest mnóstwo polskich sklepów. Na pewno Robert Lewandowski sobie poradzi, jeżeli będzie chciał wyskoczyć na jakąś podwawelską, śląską, albo właśnie choćby pierogi z kapustą i grzybami. Halina Frąckowiak, Tin Pan Alley w pogodnym poranku Radia Pogoda, 6.31.

0: Nie, no wszystko nam wyjdzie oczywiście, jeżeli zaczniemy dzień z najpiękniejszymi melodiami. A jeszcze przypominam, że dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9 będzie można wygrać podwójne zaproszenie na koncert Toma Jonesa. To już jutro w Operze Leśnej w Sopocie wystąpi ten niesamowity gwiazdor. Siły witalne 1000 na 1000. Naprawdę jest wspaniały. Polecam obejrzeć na żywo właśnie tego artystę, a można to zrobić za darmo dzięki Radiu Pogoda. Po godzinie 9 zaprosimy Państwa do wzięcia udziału w takim konkursie. Więc warto się obudzić z nami i już z nami zostać. Najlepiej na cały dzień. Za chwilę Bogdan Niewinowski, później Ludmiła Warzecha wśród artystów Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: wakacje.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
11: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
12: Kia. Movement that inspires.

zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po galązkach. I chociaż błaga mi wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i klas.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, o nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te pratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita co dzień.

0: 11 minut do godziny 7. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Znają Państwo nasz numer na pamięć, ale przypomnę 22 444 4004. No i tak, pytają Państwo na przykład, czy dzisiaj też będą wyły te syreny. Nie, te ćwiczenia były tylko wczoraj i one się zakończyły, miały o 19, a skończyły, kiedy to ja dostałam tego SMS-a? Między 14 i 15, że to już koniec. W różnych sprawach Państwo do nas telefonują.
1: Dlaczego w Łodzi nie mogę słuchać Radia Pogoda stacjonarnie?
0: A no bo proszę pana, nie mamy tam akurat nadajnika. Ale skoro pan słucha, to chyba ma pan dostęp do internetu, no bo przecież przez internet można słuchać na całym świecie w dzisiejszych czasach, to już chyba nie jest taki duży problem, mam nadzieję. Jeżeli państwo mają cokolwiek z dostępem do internetu, laptopa czy smartfon, proszę zainstalować aplikację do słuchania Radia Pogoda i zabierać z sobą najpiękniejsze melodie. No gdzie państwo tylko przebywają? No właśnie, a propos gdzie na przykład się słucha Radia Pogoda, tam gdzie nie ma nadajnika. 22 444 4004. Może na wakacjach? Zapraszam. Krzysztof Krawczyk.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: Zupełnie jak na wodewilu. Engelbert Humperdinck, Quando, Quando, Quando. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a tu już za 3:07 i za chwilę będą wiadomości. Można już patrzeć w niebo i myśleć życzenia, bo spadają gwiazdy.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele. Always Emile.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka.
10: Złotą Woseba.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
11: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Gdzie Państwo słuchają najpiękniejszych melodii niestacjonarnie? Będziemy jeszcze o tym mówić, także po godzinie 7 będziemy zaglądać do kalendarza. A teraz proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
12: Limit zarobków lekarzy. Rząd proponuje prawie 77 tysięcy. Rośnie napięcie w PiS-ie. Członkowie decydują albo partia, albo stowarzyszenie. Narodowy Bank Polski znów powiększył zasoby złota i nie zamierza na tym poprzestać.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
14: Michał Pierzchała. Lekarze w publicznych placówkach zarobią miesięcznie najwyżej 76 800 zł, proponuje rząd. Premier chce, aby w sierpniu gotowe były ustawy i aby od września mogli zająć się nimi posłowie. Więcej informacji po wczorajszym posiedzeniu rządu zebrał Cezary Jaszczyk.
15: Premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie, mocny akcent kładł na wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy z publicznej ochrony zdrowia w wysokości 240 zł. To bardzo duża zmiana, która doprowadzi do tego, że wynagrodzenie nie przekroczy 76 800 zł.
16: Biedy nie ma.
15: Kwitował premier. Jedno z rozwiązań zakłada też koniec z procentem dla lekarzy za wykonanie procedury. To ma ukrócić licytowanie się między medykami a dyrektorami placówek.
17: Szpital wykonuje jakąś procedurę za 10 000 zł, tak? I teraz na pewno nie będzie tak, że jeden powie, że chce 25% od tej kwoty, a ktoś inny powie 30%.
15: Wyjaśniał wiceprezydent

0: ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
1: Na razie nie jest planowane spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Czas jeszcze jest, ale jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma co zwlekać, dlatego nakłania rodziców do składania wniosków o szkolną wyprawkę dla dziecka. To 300 zł w ramach programu Dobry Start. Wnioski można składać od początku lipca. Zrobiło to już prawie 1,5 miliona osób. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września, a wnioski można składać do końca listopada. Narodowy Bank Polski coraz bardziej złoty. Do sejfów NBP, jak właśnie podano w komunikacie, dołożono w czerwcu kolejne 18 ton złota. Obecnie w rezerwach jest nieco ponad 630 ton tego kruszcu. Centralny bank dalej zamierza złoto kupować. Celem jest 700 ton. Co prawda maksimum perseidów przypadnie dopiero za około 3 tygodnie, ale już rozpoczęły aktywność, ozdabiając letnie nocne niebo spadającymi gwiazdami. Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najobfitszych rojów meteorów. Czas jego aktywności przypada na lato, co dobrze wpisuje się w wakacyjne wyjazdy poza miasto, w rejony z mniejszą ilością sztucznego oświetlenia. O ile pogoda pozwoli, warto spoglądać w niebo. Przygotujmy się też na to, że perseidy potrafią pojawiać się w grupie po 6 do 15 meteorów w ciągu kilku minut.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Lech wygrał, Górnik przegrał. Kolejorz pokonał mistrza Danii Aarhus 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów rozgrywanym w Danii. Z kolei Górnik Zabrze na tym samym etapie rozgrywek przegrał w Stambule z Fenerbahce 0-1. Rewanż za tydzień. Belkremko Evenepoel wygrał 16. etap kolarskiego Tour de France, jazdę indywidualną na czas. Drugi ze stratą 28 sekund był Tadej Pogaczar, który zachował żółtą koszulkę lidera, a drugiego Evenepoela wyprzedza zaraz o 4 minuty i 32 sekundy.
2: Pogoda.
1: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj w większości kraju pokazywać termometry. Chłodniej tylko na północnym zachodzie i północy, od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż od północnego zachodu przybędzie chmur i tutaj mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
2: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: 4 minuty po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Dzień dobry i chwilowo w komplecie, bo to Zygmunt Kajzer.
5: Asia Kruk.
6: I Michał Pieszkała.
7: Dzień dobry. No wiecie, no lato się skończyło. Znaczy, wiesz, no,
6: Co?
7: No długie spodnie, pełne buty.
6: A, no tak, dzisiaj
7: prawie
6: chłodno.
7: Kurtka na sobie.
5: No, trzeba Michał, ale wiesz co, dzisiaj świętujemy.
7: Co?
5: 22 lipca. Okay.
6: Skoro kiedyś to było święto odrodzenia Polski, to dzisiaj jest święto odrodzenia Michała Pieszkały po urlopie.
5: Tak. Pamiętacie taki dowcip, kiedy w Polsce będzie dobrze? Jak na torcikach będzie napis Ewedel dawniej 22 lipca.
6: Nie pamiętamy, ale śmieszne. No właśnie, środa dzisiaj 22 lipca, 203 dzień roku, do końca roku 162 dni, do końca lata 62. Już za chwileczkę zresztą będziemy zaglądać do kalendarza, tutaj też te rocznice związane z 22 lipca, więc proszę się przygotować, a teraz gramy Państwu Piotr Szczepanik.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza i tego dzisiejszego, i tego historycznego. Zaczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Józef, Lena, Magdalena i Milena. Ponadto dzień aproksymacji pi. Nie wiem, o co chodzi, ale Asia wie.
1: Państwo nam to powiedzą, co to jest ta aproksymacja, bo dzisiaj jest 22 i 7 miesiąc. 22 podzielić na 7 daje właśnie 3,14, a to jest liczba pi.
0: A, dziś obchodzimy także Światowy Dzień Mózgu.
1: Obchodzimy.
0: Poza tym w roku 1973 w zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, a Polska Kronika Filmowa przeprowadzała sondę, jak obywatele wyobrażają sobie taki idealny samochód.
1: 73 rok.
2: Musi być zgrabny i szybki.
3: Ładny. Nieduży, ale bardzo zgrabny.
4: Koniecznie musi zabierać męża, żonę, dwoje dzieci, psa i teściową.
5: Dobrze by było, żeby miał dużo więcej miejsca na bagaż.
1: No i to się wszystko ziściło w maluchu. Jechałeś niedawno, to wiesz.
0: Tak, tak, a poza tym wzruszająca scena, dlatego że w Bielsku-Białej spotkałem panią, która przyglądała się z takim wzruszeniem temu samochodowi, którym jechałem, temu maluszkowi. Mówi, proszę pana, nie wiem, czy pan wie, ale ja w 73 roku te trójkąciki, te szybki do tego samochodu wstawiałam.
1: Ojejku.
0: No wzruszające to było bardzo. Zrobiłem sobie z panią zdjęcie i powspominaliśmy. Pozdrawiam, jeśli pani nas słucha.
1: Fantastycznie. A jeżeli już przy wspomnieniach jesteśmy, to pewnie państwo wiedzą, że 22 lipca władze komunistyczne to sobie zrobiły w ogóle taki dzień do przecinania wstęg wielkich projektów. 55 rok. Otwarto Pałac Kultury i Nauki i Stadion Dziesięciolecia w Warszawie. 74. Trasa Łazienkowska w Warszawie i Port Północny w Gdańsku. No tutaj ten maluch. Ale jeszcze cofnijmy się do 66 roku i zejdźmy z tych otwarć.
0: No właśnie, bo wtedy właśnie 66 rok emitowano ostatni odcinek telewizyjnego kabaretu Starszych Panów. Akurat święto tysiąclecia państwa polskiego. 16-odcinkowa przygoda ze starszymi panami zakończyła się tak.
6: No jak tu nie jechać, kiedy tak nowy szlak nas urzeka, kiedy dal oczy bawi, chociaż żal tego, co za nami.
1: No dzisiaj żałujemy, że nie ma już takich kabaretów, tak. Prawda? No właśnie. A dzisiaj urodziny obchodzi Mireille Mathieu, jedna z naszych ukochanych artystek. Byliśmy na koncercie, pamiętasz?
0: Mm-hmm.
1: Fajnie było.
0: Pięknie.
1: Zaśpiewa teraz Mireille Mathieu w Radiu Pogoda.

Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.

0: Barbara Rylska w pogodnym poranku Radia Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Ty kojarzysz, Zygmuncie, takie teorie spiskowe, że żyjemy w symulacji?
1: Tak.
0: Najgorsze, że to może być prawda. Proszę posłuchać, proszę Państwa. Nie, no oczywiście ja to mówię z lekkim przymrużeniem oka, ale tylko lekkim. Co to jest ta aproksymacja? Aproksymacja to jest matematyczne uproszczenie, w skrócie, metoda matematyczna polegająca na zastępowaniu skomplikowanych funkcji lub dużej liczby danych pomiarowych prostszymi wyrażeniami. I stąd ta aproksymacja liczby pi, której końca jeszcze ludzkość nie znalazła, upraszcza się do 3,14. Ta aproksymacja jest szeroko wykorzystywana w statystyce, informatyce, fizyce i w finansach, co dla mnie na przykład oznacza, że niektóre równania nie powinniśmy kończyć znakiem równości, tylko mniej więcej.
1: Aha. No. I w sklepie można to też, tak?
2: No, niestety
1: mniej
2: nie.
1: Mniej więcej płaci pani 8,50.
0: Niestety, tutaj mamy żywe złotówki brzęczące. Aj, tak właśnie. No więc mniej więcej 7:21, a teraz dokładnie już 7:22, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Szerzej o tym 22 lipca i atrakcjach z tym związanych, bo są i takie powiemy Państwu za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: MediaExpert.pl.
1: Kochanie, napiłbym się kawy.
2: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
1: Kaśka. Złotą Wosebę.
2: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
3: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
4: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Została ostatnia reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl. Bo w Media...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 22 lipca, za 28 minut będzie godzina 8. Jest taki dowcip, który wcale nas nie śmieszy, że Warszawa najpiękniej wygląda z Pałacu Kultury, ponieważ wtedy właśnie go nie widać. I mnie nie śmieszy ten dowcip, bo ja bardzo lubię Pałac Kultury i właśnie ten pejzaż. I o wiele ładniejszy jest ten wieżowiec od tych nowszych.
1: Ale słuchaj, pięknie podświetlony jest. Ja wróciłem wieczorem późno do Warszawy pociągiem na Dworzec Centralny i nagle patrzę, te kolory na Pałacu Kultury i Nauki zmieniające się świetnie.
0: Cudownie,
1: fantastycznie,
0: prawda?
1: To wychodzi. A dziś, proszę Państwa, 71. urodziny Pałacu. No i kilka liczb. Może 237 metrów wysokości, 40 milionów cegieł, 46 kondygnacji, teraz na 30 piętrze, zegar milenijny na 40. Najwyższy zabytek w kraju, bo tak jest, wpisany został do rejestru zabytków 19 lat temu, a dziś z okazji urodzin sporo atrakcji, na przykład za 7 zł 10 groszy po 71 urodziny.
0: Tak, tak.
1: Można będzie wjechać na taras widokowy.
0: O, wow, to taniuszka.
1: No, a tam dla najmłodszych animacje, warsztaty plastyczne, gry i zabawy. O 17.30 w Kinotece bezpłatny przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego Pałac Kultury, niekochany zabytek.
0: Polecamy gorąco.
1: Przez kogo niekochany, to niekochany, a kto go lubi, to go lubi.
0: Dokładnie tak. Przypominamy Państwu też w naszych podcastach na stronie www.radiopogoda.pl znajdą Państwo program Piotra Sworokowskiego z ubiegłego roku, jak 70. Pałac kończył. Piotr zrobił tam całą audycję i ona jest w naszych zasobach internetowych, także gorąco polecamy, można sobie przypomnieć. Także na 71. urodziny Pałacu. Tadeusz Woźniak tymczasem w Radiu Pogoda. Smak i zapach pomarańczy za 26.08.

0: No i jakoś się tak poukładało. Tutaj my o pałacu, tu Seno w Warszawie, proszę Państwa, a na zegarze 7:40.
1: Do tego pałacu to my jeszcze wrócimy, bo się Państwo wypowiadają pod numerem 22 444 4004, ale teraz przypomnijmy, co było w jednym z półfinałów, czy też rozgrywce, bo jeszcze nie dogadaliśmy, jak o tym mówić. Fundusz Czasów Pogodowych. Codziennie półfinały o godzinie 12:30. Wielki finał w każdy piątek. 2000 zł na wymarzone wakacje, czy też dopłaty do wymarzonych wakacji dla Państwa. A kto wczoraj przeszedł dalej?
2: Córką rybaka, ty byłaś.
3: Zobacz, widzę tego pana. No, łysy,
4: nie wystarczy. No niestety, czas minął, panie Marcinie. Chodziło o Rudiego Schuberta i wały jagiellońskie.
3: Dokładnie, no Rudy Schubert.
4: To oznacza, że do jutrzejszych rozgrywek przechodzi pani Aleksandra.
3: Gratulacje bardzo wielkie.
5: Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dziękuję za rywalizację.
1: Czyli pani Aleksandra wystąpi, ale z kim dzisiaj, a może z panią, albo z panem, proszę się zgłaszać na stronie www.radiopogoda.pl do zabawy Fundusz Czasów Pogodowych.
0: Zapraszamy.
1: Bardzo serdecznie. A jeśli chodzi o Rudiego Schuberta, to on ma 180 centymetrów wzrostu, więc może i jest łysy, ale na pewno nie niski.
0: Mhm. A ten pojedynek w ogóle krótki był. No, na pierwszym pytaniu się skończył.
1: No zobaczmy.
0: Jak będzie dzisiaj?
1: No, nie wiadomo.
0: Trzeba posłuchać.
1: Proszę wsłuchać.
6: Radio Pogoda.

0: Nes?
1: Fipsy, a gdybym miała fipsy.
2: Reklama.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale...
3: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedzaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: I to jest odpowiednia piosenka na pogodny poranek w Radiu Pogoda, aż słońce wyszło. Widzą Państwo? Nie? No za chwileczkę wyjdzie. Za 9 minut będzie godzina 8. 71 urodziny. Dzisiaj obchodzi Pałac Kultury i Nauki i w ogóle dużo rocznic, bo dzisiaj 22 dzień lipca. Tak. No i tak trochę sobie rozmawiamy o tym, czy się lubi, czy nie lubi Pałacu Kultury i Nauki. Mnie kiedyś denerwowało, że część wyposażenia Pałacu Kultury i Nauki pochodzi, jest ukradziona z pałaców przeróżnych, z tak zwanych ziem odzyskanych, między innymi z miejsca, z którego ja pochodzę. Z drugiej strony, jak byłam bardziej dorosła, to pomyślałam sobie, przynajmniej przetrwały. Przynajmniej armia radziecka tego nie spaliła, ani nie ukradła i nie wywiozła dalej w głąb Rosji. A Państwo jaki mają stosunek do tego Pałacu Kultury? Bo dzwonią Państwo w tej sprawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem tego samego zdania, co Państwo. Pani Asiu i Pan Zygmunt. Również jestem zwolennikiem Pałacu Kultury. Bardzo go lubię i zawsze, kiedy jestem w Warszawie, nie omieszkam zrobić sobie zdjęcia na tle Pałacu Kultury.
0: Słusznie.
1: Uważam, że to jest część naszej historii, a ci, którzy kiedyś chcieli go tam rozwalić, to uważam, że coś chyba mają w głowie nie po kolei. Dziękuję bardzo.
2: No nie, może nie aż tak.
0: Trochę żartowali może.
2: Tak, tak, tak. Ale jakoś, nie wiem, no ten pałac wrósł
0: pewnie
2: w to miasto. Jest takim punktem odniesienia.
0: Oczywiście.
2: Nie jest wysokim, charakterystycznym budynkiem, a gdzie się znajdujemy? A, tam jest pałac.
0: To już wiemy, gdzie jesteśmy. Tak. Dokładnie tak. Niech żyje nam 300, a może i 500 lat.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4 minuty i będzie godzina 8, a w wiadomościach o 8 polecimy na Marsa. To znaczy, najpierw polski sprzęt.
1: Mówisz o takim tym batoniku?
0: Nie, mówię o tej czerwonej planecie, która jest bardzo daleka i ludzkość próbuje ją zdobyć z różnymi sukcesami. Ale jest tam polski akcent, a właściwie zaraz będzie, wyjaśnimy wszystko w wiadomościach.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do Krzyżówki. Można się już zgłaszać, nagroda gwarantowana, herbata Radia Pogoda, a do zdobycia dzbanek na wodę z filtrem z limitowanej edycji Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy.
0: Proszę zatelefonować i na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
2: Radio Pogoda.

0: to promocje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Czym pachnie dobry poranek?
8: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
7: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
1: Została ostatnia reklama.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie Stan Borys z bizonami, Hanna Banaszak z Janem Izbińskim. Państwo nam powiedzą, gdzie słuchają Radia Pogoda. Niestacjonarnie, że się tak wyrażę, a teraz będą wiadomości.
12: Prawie 77 tysięcy to maksimum zarobków lekarzy w publicznych placówkach. Bezpłatny elektroniczny dziennik w szkołach, pilotaż już od września. Marsjański łazik z polskim akcentem będzie jeździł po polskiej rampie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
12: Michał Pierzchała. Znamy nowe zasady, które szykuje rząd w systemie ochrony zdrowia. Jedną z nich jest limit maksymalnych miesięcznych zarobków dla lekarzy, który ustalono na prawie 77 tysięcy złotych. Chodzi oczywiście tylko o te zarobki, które medykom finansuje NFZ. W prywatnym sektorze żadnych limitów nie będzie. Zdaniem premiera Donalda Tuska taki górny pułap sprawi, że pensje lekarzy przestaną szokować, ale też, jak to ujął, biedy nie będzie.
13: Ten limit wydaje się przyzwoity. Nie skazuje nikogo na niskie zarobki. 76 800, naprawdę to jest chyba godna kwota.
12: Żeby zarobić dozwolone maksimum, trzeba będzie pracować jednocześnie na dwóch etatach. Pełen pakiet szykowanych zmian trafi do Sejmu we wrześniu, wejdzie w życie, jeśli posłowie go poprą, a potem nie zawetuje go prezydent. Bezpłatny elektroniczny dziennik ma się pojawić w szkołach. Rządowy pilotaż rusza we wrześniu. Obecnie na rynku są dwa najpopularniejsze komercyjne systemy e-dzienników, które w podstawowej wersji są bezpłatne, ale za dostęp do wszystkich funkcjonalności, na przykład za powiadamianie o ocenach czy nieobecnościach w czasie rzeczywistym, pobierają od rodziców opłaty.
14: Zostanie w wybranych placówkach wprowadzony pilotaż, żeby sprawdzić, czy takie rozwiązanie działa lepiej i skuteczniej.
12: Rzecznik rządu Adam Szłapka dodaje, że rodzice i uczniowie będą mogli się logować do e-dziennika przez aplikację

0: zlecenia, których zadaniem jest właśnie przygotowanie głównie na atak z powietrza, przetestowanie urządzeń nadających sygnał, przetestowanie gotowości służb, przetestowanie gotowości całego aparatu administracyjnego.
1: Zarówno o początku, jak i końcu ćwiczeń Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowało poprzez alerty w telefonach komórkowych. Marsjański łazik będzie jeździł po polskiej rampie, a dokładnie zjedzie z niej na powierzchnię czerwonej planety, opuszczając lądownik. Polska firma, która rampę stworzyła, poinformowała, że kolejne testy zakończyły się pomyślnie. Były dość ekstremalne, bo odbywały się w warunkach odpowiadających marsjańskiemu środowisku. To na przykład temperatura około 70 stopni oraz całkowita próżnia. Na 2028 rok zaplanowano start misji.
2: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
3: Pogoda.
1: Po południu, głównie na północy, synoptycy prognozują lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia na ogół od 20 do 23 stopni. Mówię na ogół, bo chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy, tutaj od 17 do 19 stopni.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
3: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: 4 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
5: Jasia Kruk. Przypominamy, dziś jest środa, 22 lipca, 203 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4.43, zachód będzie o 20.42, a dzień jest krótszy od najdłuższego o 47 minut.
6: Za chwileczkę pogodna krzyżówka w Radiu Pogoda. Nagrody są do zdobycia, a telefon do wydzwonienia 22 444 4004 rzutem na taśmę. Stan Borys i Bizony, za chwilę Hanna Banaszak z Janem Izbińskim, a później bawimy się.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:08.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Adamie.
3: Witam serdecznie.
2: Jak tam panu czas mija?
3: A, bardzo dobrze.
2: No to bardzo dobrze, bo mamy dobrą wiadomość. Prezent dla pana mamy od pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Herbatka Radia Pogoda już do pana poleci pocztą. Będzie też dzbanek filtrujący na wodę, jeżeli odgadnie pan hasło w krzyżówce. To dzisiejsze. Czy jest pan gotowy na taką rozgrywkę?
0: Halo, halo, panie Adamie.
3: Jestem. Może pan poczekać?
2: Na co?
0: Tak?
2: Co się dzieje? Co się dzieje?
3: Jestem, panie Zygmuncie.
2: Co się dzieje, panie Adamie?
3: Właśnie mam pytała, z kim rozmawiam.
2: A, to pan odpowie, że z radiem. Tak, tak.
0: Tak. Zygmunt Heizera-Siakrup.
2: No właśnie.
0: W razie czego. Dobrze, ważna informacja dla tych z państwa, którzy wypełniają diagram. Będzie to pozycja numer 21.
2: Czyli wiersz numer 21 i za chwileczkę to już będzie wiadomość tylko dla pana, panie Adamie. Usłyszy pan, ile liter, jaka kategoria, no i tę zagadkę na odpowiedź, na rozwiązanie jej będzie pan miał tylko 10 sekund. Czy to jest jasne?
3: Tak.
2: Dobra.
0: No to zaczynamy. To hasło składa się z 8 liter. 8 liter. Kategoria... zespół muzyczny. I teraz będzie zagadka i 10 sekund na odpowiedź. Słynny brytyjski kwartet muzyczny z i na końcu.
2: Czyli w liczbie mnogiej. Co to takiego?
3: The Beatles.
2: Ale z i na końcu po polsku w liczbie mnogiej. No właśnie. No, dobra, panie uznamy. Adamie, dobra, uznajemy się. Pan poprawił bardzo dobrze, tak jest.
0: Bo chodziło nam o to i na końcu.
2: Czyli Beatlesi, tak,
0: czyli odpowiedział
2: mówią po
0: pan
2: polsku
0: prawidłowo, a tę formę poszukiwaną znaleźliśmy, no, w poprawce.
2: Oczywiście zaliczamy to jako poprawną odpowiedź. Komplet nagród należy do pana. Serdecznie gratulujemy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy również za udział w naszej zabawie. Proszę koniecznie pozdrowić mamusię. Ale zobacz, jak się mama interesuje, z kim syn rozmawia. Bardzo dobrze.
0: No,
2: tak to się powinno robić, oczywiście. Także proszę państwa, w wiersz numer 21 wpisujemy Beatlesi. Proszę tam zwracać uwagę na kolejność i... A zresztą nie, najważniejsza jest ta jedna, która w tej kratce się znajduje. Zbiór tych wszystkich kratek od góry do dołu daje miesięczne hasło. A to miesięczne hasło, jak się państwo domyślają, to proszę już teraz do nas pisać. Poranek, małpa, radio, pogoda. .pl. Na taki mail proszę nam przysłać to hasło. No i ktoś zdobędzie całą furę nagród, bo to między innymi koszulka Radia Pogoda, karty, bidon, parasolka i jeszcze inne prezenty dla państwa.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej mi.

0: ci będę przed urlopem śpiewać, Zygmuncie. Kasia no, Sobczyk i Czerwono Czerwony.
1: No ja sam? Jak?
0: Normalnie, jak? No. No sam ty.
1: Nie da rady. To ja sobie ściągnę Michała.
0: No chyba, że tak. 18 minut po godzinie 8, to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Pan nas słuchacz zapytał jeszcze przed godziną 7, dlaczego on nie może słuchać Radia Pogoda stacjonarnie w Łodzi, no bo nie mamy tam nadajnika, ale za to wszędzie, gdzie jest internet, można słuchać Radia Pogoda. I gdzie na przykład państwo do nas w tej sprawie dzwonią?
2: Witam, czy nie pani Asia?
0: A dzień dobry, dzień dobry.
2: Ja tylko dzwonię poinformować informacyjnie, że na Cyprze też bardzo dobrze słychać. Pozdrawiam, Ewa.
1: No i skoro na Cyprze dobrze słychać, to tym bardziej w Łodzi.
0: I w ogóle wszędzie. Gdzie jeszcze? 22 444 4004. Przypominamy, o aplikacji piszemy do słuchania Radia Pogoda na naszej stronie www.radiopogoda.pl.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: chlupie, chlapie, drepce, chłębce, szepce też. To cieniuteńką stróżką zdobi sufit, szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym,
2: że... Reklama.
3: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Została ostatnia reklama.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8:30, wracamy do urodzin.
1: Czyli urodzin między innymi Pałacu Kultury, 22 444 4004. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jestem słuchaczem Radia Pogoda i nie mogę się dosłuchać, co to za 75. rocznica Pałacu Kultury. Dopiero w 55. roku montowano iglicę na Pałacu Kultury, a byłem wtedy świadkiem tego wydarzenia, bo na polu mokotowskim mieliśmy tak zwane studium wojskowe i doskonale było widać, jak oświetla słońce Pałac Kultury, były widać dźwigi i podnoszoną iglicę. Więc skąd dzisiaj 75 lat Pałacu Kultury? Proszę o wyjaśnienie i podanie tego na antenie.
1: Och, Asiu, tak ostro.
0: No to wyjaśnij.
1: Proszę pana, to się wszystko zgadza i piękne ma pan wspomnienie z tym błyszczącym Pałacem Kultury w słońcu, wyobrażam to sobie. My od samego rana mówimy 71. rocznica, nie piąta. Troszkę pan źle usłyszał. 71.
0: A na dowód, że tak mówimy, to przypominamy, że wjazd na taras widokowy dziś kosztuje 7 zł 10 groszy.
1: Tylko tyle, więc proszę sobie odwiedzić, jeśli państwo mają ochotę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 2+1.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 23 minuty. Będzie godzina 9. René i Renato przed momentem. Bardzo mi się podoba, jak pan René, śpiewając anglojęzyczną piosenkę, wymawia takie włoskie R. Summer nights, I will bring you. Uwielbiam to po prostu. Proszę państwa, już za chwileczkę, w pogodnym poranku Radia Pogoda. Czy wybrać się do lasu? No specjaliści, naukowcy mówią, że tak, że kąpiele leśne, że to nas uspokaja.
1: No ale co się w tym lesie dzieje? Jakie niespodzianki na nas czekają, proszę państwa, trzeba być gotowym na wszystko.
0: Trzeba słuchać za chwilę Radia Pogoda.
2: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Wosebę.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
16: Została ostatnia reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
18: Codziennie niskie ceny.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 14 minut godzina 9. Z całych sił zachęcamy Państwa do tego, żeby spacerować po lesie, żeby na grzyby się wybierać, ale z drugiej strony w lesie naprawdę mogą się dziać dziwne rzeczy.
1: Tak, niedźwiedzia można spotkać, wilka, zamiast grzybów... Pumę. Tak, zachodniopomorskie tak, i tak. Puma. Co się dzieje w polskich lasach, proszę Państwa, jest kolejna historia na ten temat.
0: No tak, jak on przyleciał z tej Australii, nie wiadomo. Jest nielotem generalnie rzecz biorąc. Mowa o, proszę Państwa, emu.
1: Mówimy poważnie.
0: Emu. 190 wzrostu, waży 60 kilo. No i sobie jechała po lesie pani rowerzystka, nagle patrzy, a tu zza drzewa wyskakuje struś.
1: Wyobrażają to sobie Państwo? Właśnie jak, nie wilk, niedźwiedź, muflon,
0: nie
1: cokolwiek.
0: Pochodzi z Australii, jest nielotem, więc raczej nie doleciał. Raczej zwiał. Zwiał z jakiejś hodowli, ale nie wiadomo z jakiej. Nie wiadomo, co on w tym lesie robi. Kto jest właścicielem strusia? Może on się tam urodził?
1: Ja nie wiem, bo sobie tutaj dyskutujemy w studiu Radia Pogoda. Co by Państwo zrobili, gdyby Państwo szli sobie, czy jechali rowerem przez las i zobaczyliby Państwo strusia?
0: Generalnie emu jest spokojnym zwierzęciem, ale jak się wkurzy,
1: szczęście.
0: To kopie.
1: Ale jak ja widzę ptaka 1,90 m, to się naprawdę nie zastanawiam, czy on jest spokojny, czy nie.
0: I może przykopać.
1: Co by Państwo zrobili?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 6 minut pozostała do 9. Państwo dzwonią.
1: No pewnie, bo przed chwilą mieliśmy dla Państwa taką informację, że jedna rowerzystka jechała sobie spokojnie przez las, a tu nagle zza drzewa wychodzi struś, a konkretnie emu. No i pytamy, co by Państwo zrobili, jakby Państwo strusia w lesie zobaczyli.
2: Co bym zrobił ze strusiem? Dzień dobry. A potrzebym do niego usiadł i pojeździł sobie na strusiu po łące. Tak bym zrobił.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Siodłania strusia jeszcze w tym programie nie było, ale jest jeszcze jeden telefon, co by pani zrobiła, jakby pani w lesie strusia spotkała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Tu Wiesia. Jak ja bym go spotkała, to bym czekała, aż zniesie jajko i bym miała kolację dla całej rodziny. Dziękuję bardzo i życzę przemiłych przygód. Do widzenia, pa, pa.
0: To pa, dobry pa. Pomysł, taka jajeczniczka to ho, ho. Dla całej rodziny i sąsiadów.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy. Oj, fajnie. Po godzinie 9 wrócimy do tematu Pałacu Kultury i Nauki, który dzisiaj 71 urodziny ma, czyli 71 rocznicę, ale zapytamy też Państwa, gdzie Państwo nas słuchają niestacjonarnie, bo się okazuje, że na całym świecie.
0: Ale proszę nie zapomnieć o biletach na koncert. Będziemy mieli koncert tłumacząca.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Po 9 będzie się działo w Radiu Pogoda. Za chwilę wiadomości najważniejsze. O bliskim związku, nie wiem, czy to nazwać przyjaźnią, czy jakoś inaczej, Donalda Trumpa z Gianni Infantino. Tym od FIFA. Tak.
4: Radio Pogoda.

0: pełne snu. La, la, la,
1: la, la, la. Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: Panie Piotrze, 5 sekund.
4: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
3: No, tak, koniec, wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
4: Super.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: O, pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Została ostatnia reklama.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
13: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Zaraz po godzinie 9 Irena Santor, piosenka o sąsiedzie, a później Ewa Śnieżanka i Znajdę Miłość. I wiemy, że Państwo kochają te najpiękniejsze melodie. Proszę z nami zostać i posłuchać najważniejszych wiadomości.
14: Czy wróci pobór do wojska? Z rządu płyną sygnały, że jest to analizowane. E-papierosy podrożeją mniej więcej o 10 zł. Polubili się prezydent USA Donald Trump z szefem FIFA Giannim Infantino do tego stopnia, że ma dla niego propozycję pracy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchoła. Sprawa przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej wciąż jest analizowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Dodaje, że wszystko uzależnione jest od liczby ochotników.
15: Pamiętajmy, że pobór nie został zniesiony, tylko pobór jest zawieszony. I jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
14: Resort obrony chce wprowadzić od stycznia rezerwy w wysokiej gotowości. Tacy żołnierze w ciągu roku musieliby odbyć co najmniej kilka szkoleń. E-papierosy podrożeją. Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej akcyzę. Podwyżka dotyczy wielorazowych papierosów elektronicznych, podgrzewaczy oraz części do nich. Stawka akcyzy za urządzenie wzrośnie z 40 do 50 zł. Wyższym podatkiem będą objęte także płyny do e-papierosów, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
16: To jest z jednej strony oczywiście ograniczanie dostępności tych urządzeń nikotynowych. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
14: Ustawa trafi teraz do Sejmu. Guz ważący 5 kg wykryty w jamie brzusznej 70-letniego pacjenta usunęli chirurdzy w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Opisywali, że guz miał wielkość piłki do koszykówki dla dzieci, a ważył tyle, co piłka lekarska. Jak przekazała placówka, operacja miała miejsce prawie 2 tygodnie temu. Mężczyzna w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Na półmetku wakacji coraz większy problem jest w polskich szkołach z brakiem nauczycieli. Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku. Gdy nauczyciela nie udaje się znaleźć, można wystąpić do kuratorium o zgodę na zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji. Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali o to aż 50 tysięcy razy.
17: Ja też na przykład rok temu musiałem jedną taką osobę zatrudnić. Akurat miałem to szczęście, że kuratorium zezwoliło mi na to, ale musiałem zatrudnić osobę, która miała zaledwie licencjat, bez magisterki i bez przygotowania pedagogicznego i dostałem taką warunkową zgodę na rok.
14: Opowiada Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu. Prezydent USA Donald Trump chce, aby kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został prezydent FIFA Gianni Infantino. Pisze o tym amerykańska prasa. Według New York Post Trump uważa, że Infantino cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi. Relacje obu panów zacieśniły się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata, a na początku grudnia

0: podpisycie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. Argentyńczyk wyprzedził zdecydowanie Kyliana Mbappé i Juda Bellinghama.
1: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
2: Pogoda. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur będzie nadciągać od północnego zachodu i tutaj pojawią się przelotne opady deszczu. Po południu, głównie na północy, możliwe lokalne burze. Na termometrach w ciągu dnia w większości kraju od 20 do 23 stopni.
1: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
3: Lato w Radiu Pogoda.
4: Lato, lato, lato czeka.
5: 9:04, witamy Państwa, dzień dobry, dzień dobry.
6: Zygmunt Heiser.
5: Jasia Kruk, witamy w środę, 22 lipca, 203 dzień roku mamy. A imieniny obchodzą Józef, Lena, Magdalena i Milena.
6: Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Światowy Dzień Mózgu, Państwo o tym też mówią w swoich telefonach, Państwo mówią, że świętują, mózg należy rozwijać, między innymi brać udział w konkursach Radia Pogoda, można zdobyć wspaniałe nagrody i przy okazji potrenować pamięć i inne takie. Jeżeli ktoś ma ochotę wygrać bilety na koncert Toma Jonesa w Sopockiej Leśnej Operze już pojutrze,
5: czwartek.
6: Nie, jutro, to jutro już.
5: Jutro!
6: 22 444 4004, proszę do nas zatelefonować, na automatycznej sekretarce zostawić swoje imię i swój numer telefonu.

0: 103 i 4 FM.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 9.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda. Wygraj bilety na koncert legendy.
2: Kto dzisiaj będzie próbował? Pani Ania. Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
0: Pani Aniu, gdzie pani mieszka?
3: W Gdyni.
0: Rzut beretem do Opery Leśnej w Sopocie. Świetnie, koncert jutro o 19.
2: Zapraszamy serdecznie.
3: O 18 chyba.
0: O 18. Przepraszam, 18. A to pani nawet lepiej wie ode mnie.
3: Oczywiście.
0: No.
2: A sprawdzała pani może...
3: Czy mi pasuje, tak.
2: Aha. A sprawdzała pani, ile tam bilety kosztują?
3: Tak.
2: No właśnie.
0: No dobra.
2: To może je pani mieć za darmo, pod warunkiem, że odpowie pani na krótkie pytanie, ale będzie pani miała na odpowiedź tylko 5 sekund. Więc...
3: O kurczę.
2: Tak.
0: Nie, ale to ale wie to jest... pani, dwie możliwości odpowiedzi, A, B i wszystko jasne. To co, przystępujemy do dzieła.
3: Jasne.
0: Pani Aniu, Tom Jones nagrał utwór Thunderball. She always runs while others walk. I to był utwór do czwartej części filmów o przygodach Jamesa Bonda z 1965 roku. A pytanie brzmi tak. Kto zagrał w tym filmie główną rolę, czyli rolę agenta 007? A. Sean Connery czy B. Pierce Brosnan Chastard?
3: Sean Connery.
2: No nie. Jasne, że tak!
0: Brawo!
3: Dziękuję bardzo.
0: Są bilety.
2: Super, gratulujemy oczywiście, dziękuję, że tak. Pani Aniu, a z kim się pani wybierze?
3: Z przyjaciółką.
2: Świetnie, pozdrowienia serdeczne dla przyjaciółki.
0: I koniecznie telefonik po koncercie.
2: No,
0: dobrze?
3: Dziękuję bardzo, oczywiście. To jest moja pierwsza wygrana w Państwa radiu, więc na pewno się odezwę.
2: Ale
0: liczymy na
2: miło.
0: To. W piątek się słyszymy w takim razie.
2: No, proszę dać znać, jak tam było. Serdecznie dziękujemy, uściski,
3: dziękuję,
2: pozdrowienia
3: również
2: dla przyjaciółki. Proszę się jeszcze z nami nie rozłączać, pani Aniu. No, a jeszcze jedna taka zabawa z biletami. Jutro po 9:00.
0: Ostatnia już.
2: Ostatnia. No ale dzisiaj była przedostatnia, a przed nami Tom Jones, Green Green Grass of Home.
1: Tom Jones w Radiu Pogoda.

0: Show by Night, pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 9. Jedno z pytań dzisiejszego pogodnego poranka w Radiu Pogoda brzmi, gdzie
1: dzień
0: państwo...
1: Dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Gdzie państwo słuchają Radia Pogoda, jeśli nie stacjonarnie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej z Piaseczna się kłania. Ja słucham aktualnie w Ustroniu Śląskim, gdzie jestem na krótkim wyjeździe, a ponieważ dziś jest 22 lipca, dzień aproksymacji liczby pi,
0: no jest,
1: to wypada pojechać do jakiegoś miejsca, które ma pi w nazwie, na przykład do Piaseczna, do czego państwa zachęcam. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących.
0: No bardzo serdecznie dziękujemy.
2: No, inne miejsce?
0: Do Pizy na przykład.
2: Piwniczna.
0: No, na przykład do Piwnicznej, gdzie byśmy mogli jeszcze pojechać. To my się zastanowimy, Piaseczno jest najbliżej, no to no co, no to nie chce być inaczej. Po godzinie 10 wsiadamy w samochód i... A ja będę w Piasecznie, no, na urodzinach przyjaciółki i Zuni w najbliższy piątek. Także może nie dzisiaj, ale w piątek to na pewno. Panie Andrzeju, serdecznie dziękujemy.
3: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
7: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: No i właśnie o to chodzi. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:30.
1: Proszę Państwa, 71. rocznica dzisiaj otwarcia właściwie Pałacu Kultury. Wczoraj się śmialiśmy, że ostatnie prace i zakończono odbiory, a dzisiaj oddano ten Pałac Kultury, więc tam jak przecinano wstęgę.
0: I od razu oddali.
1: Tak, to jeszcze śmierdziało farbą. Państwo mają różne wspomnienia związane z tym Pałacem Kultury i to jest taki chyba miły przykład. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No mnie Pałac Kultury kojarzy się pozytywnie, bo jako małe dziecko uczęszczałam tam na zajęcia z gimnastyki artystycznej i sportowej. Mama mnie zapisała, ponieważ niestety, jak to się mówi, garbiłam się i chciałam je wyprostować. Te zajęcia były bardzo fajne. Potem moja młodsza córka po latach chodziła tam na zajęcia tańca towarzyskiego przez kilka lat. Także te wspomnienia mam takie pozytywne. To nam go postawił, to postawił, ale budynek jest bardzo użyteczny, mieści tam się mnóstwo różnych fajnych zajęć. Myślę, że powinien stać nadal. Powinniśmy o niego dbać. Pozdrawiam wszystkich. Barbara z Warszawy.
0: Dziękuję bardzo. A te zajęcia sportowe w Pałacu Młodzieży się odbywały. Ja też tam grałem i trenowałem w czasie studiów. Korzystaliśmy z tej hali sportowej. Tam basen znakomity.
1: No właśnie, to jest moje niezrealizowane marzenie, żeby w tym basenie popływać i sobie skoczyć.
0: Wszystko do zrobienia.
1: No właśnie. Także, no właśnie, wszystko przed nami. Niech stoi, musimy o niego dbać. Znaczy, chyba po prostu nie będzie nam to sprawiało problemu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Zdzisława Sośnicka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty godzina 10, ale wyrośliśmy. Ho, ho, ho. Ja ci powiem.
1: Poczekaj, to ja powiem inaczej. Co wspólnego ma King Kong, Godzilla, Pogodny poranek i Pałac Kultury i Nauki? Państwo sobie zobaczą w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie. Będzie nam miło, jak państwo lajka zostawią albo i nawet jakiś komentarz. Bo się tutaj staraliśmy, żeby było fajnie. No w każdym razie proszę się dobrze bawić i proszę tam zaglądać i słuchać Radia Pogoda.
2: Autopromocja.
3: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut 10. Piotr Sworakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Co w audycji?
1: Dużo najpiękniejszych melodii na lato oczywiście. Będzie też fundusz czasów pogodowych. Będzie pogodne lato. Dzisiaj rok 66. Mistrzostwo świata jeden raz w piłkarskie zdobyli Anglicy. I tam wiąże się z tym pewna historia, o której opowiem przed południem jeszcze. No a co poza tym, mówiliście oczywiście o rocznicy uruchomienia oficjalnej, uruchomienia produkcji Malucha, prawda? No to do tego też wrócę.
2: No to zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie bardzo miło po 10:00 i jutro rano też, bo spotkamy się z Państwem. Zygmunt Heizer.
0: Jasia Kruk.
2: Do usłyszenia.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
8: Została ostatnia reklama.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Let's have a party, czyli zabawmy się, zaproponuje za chwilkę Wanda Jackson, po czym usłyszymy romantyczny przebój Piotra Szczepanika, Żółte kalendarze. A teraz w Radiu Pogoda mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
12: Albo PiS, albo nic. Odliczanie do końca ultimatum prezesa Kaczyńskiego. W pogodzie lipcopad mam nowe prognozy. Niebawem będzie cieplej. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Michał Pierzchała. Kilkadziesiąt godzin i wszystko będzie jasne. Odliczamy do końca ultimatum, jakie szefostwo PiS-u dało politykom działającym w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jutra, do północy wszyscy działacze partii, którzy chcą w niej zostać, muszą zadeklarować rezygnację z działalności we wszelkich innych, mniej albo bardziej formalnych grupach. Inaczej zostaną wyrzuceni.
14: To mi się wydaje skrajnie irracjonalne po prostu, żeby największa partia opozycyjna sama siebie pozbawiła szans na zwycięstwo w wyborach.
12: Komentuje Piotr Miller, który jest jednym z najwierniejszych sojuszników byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony sporu coraz częstsze są jednak apele, aby ludzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus natychmiast zdecydowali o swoim odejściu, kończąc spory. O tym mówił na przykład kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek, którego zdaniem trwający chaos szkodzi całej prawicy i trzeba go jak najszybciej zakończyć. Sprzedająca używane samochody spółka Autocentrum AAA Auto miała uzależniać sprzedaż samochodu na kredyt od zakupu przez klienta usług do dodatkowych, co sprawiało, że kredyt brano na wyższą kwotę niż wartość kupowanego pojazdu. Taki zarzut stawia spółce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi na przykład o obowiązkowy zakup lokalizatora GPS, ubezpieczenia auta, czy takich artykułów jak gaśnica, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka, ale też na przykład pakietów gwarancyjnych. Te koszty spółka doliczała do kredytu. Koszmarne upały w południowej Europie nie odpuszczają. Temperatura w wielu miejscach znów przekracza 40 stopni w cieniu. Tymczasem w Polsce tego poranka temperatury miejscami spadły poniżej 10 stopni, na plusie szczęśliwie. Najnowsze prognozy pokazują, że ani dziś, ani jutro, ani nawet pojutrze lato nie wróci. Maksymalna temperatura i to w najcieplejszych miejscach w kraju to najwyżej 23 stopnie. Do tego w czwartek i piątek dużo deszczu i to w zasadzie wszędzie. Za to w weekend arktyczne powietrze ucieknie na północ. U nas będzie słonecznie i dość ciepło. Termometry pokażą około 30 stopni w cieniu. W tym samym czasie nie tylko na Półwyspie Iberyjskim, we Włoszech czy Grecji, ale nawet na Węgrzech niekończąco zmieniająca się w zasadzie fala upałów będzie tam powyżej 40 stopni. Dobra pogoda w Polsce nie potrwa za długo. Od poniedziałku znów prognozowane są przelotne deszcze i burze z mocnym wiatrem. Lech i Górnik zaczęły walkę o piłkarską Ligę Mistrzów. Żeby się do niej dostać, muszą pokonać trzech rywali. A blisko uporania się z pierwszą przeszkodą jest zespół z Poznania. I o tym więcej opowie teraz Przemysław Pozowski.
4: Lech pokonał wysokomistrza Danii, czyli Orchus. I to na wyjeździe, mówi trener Niels Frederiksen. Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani po tym zwycięstwie 4-1 w pierwszym meczu. To dobry punkt wyjścia przed rewanżem, ale musimy dokończyć naszą pracę za tydzień. Dużo trudniejsze zadanie czeka w rewanżu zespół z Zabrza, który przegrał w Stambule z silnym Fenerbahce 0-1, mówi z kolei trener Michal Gasparik.
10: Dobry wynik dla nas, wszystko jest otwarte.
4: A polska drużyna w Lidze Mistrzów zagrała ostatnio 10 lat temu. Dla Legii była to wtedy okazja, by zmierzyć się m.in. z Realem Madryt.
12: Kolejne mecze w walce o piłkarską Ligę Mistrzów oczywiście będziemy oglądać i relacjonować.
15: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
8: Pogoda.
12: Od 20 do 23 stopni będą dzisiaj pokazywać się termometry na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na północnym zachodzie i północy, a także w rejonach podgórskich od 17 do 19 stopni. Ma być sporo słońca, chociaż na północy synoptycy po południu prognozują lokalne burze.

0: Kocha się za nic, śpiewała Grażyna Świtała i no, można to też odnieść do tego auta, które w naszym kraju produkowano od 1973 roku. Właśnie dziś mija oficjalna rocznica początku produkcji Fiata 126P w Bielsku-Białej. Niby auto ciasne, niby niewygodne, ale przeważająca większość z nas wspomina je z czułością. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Na temat maluszka. Miałem białego maluszka, to był po liftingu, troszkę tak... Ładniejszy wygląd miał zewnątrz przynajmniej. Silnik 650 cm sześciennych pojemności. No co jeszcze? To był samochód z drugich rąk. Dwulatek. Bardzo byłem zadowolony. Co prawda długo nie jeździłem. Jeździłem nim 4 lata. Nigdy mnie nie zawiódł. Nie licząc dziury w dętce. Ale to normalna sprawa eksploatacyjna. No tak. Najdalej maluszkiem byłem w Kołobrzegu. Kolega mnie przestrzegał: człowieku, ty nie wytrzymasz, nie przejedziesz tyle kilometrów, to jest za ciasny samochód. No, zmieściliśmy się, ja i żona, i córka, i mamusia teściowa, czyli wszyscy byliśmy zadowoleni, bardzo zadowoleni. Także same miłe wspomnienia na temat maluszka. Bardzo dobry samochodzik. Pozdrawiam serdecznie pana Piotra, wszystkich radiosłuchaczy. Zbyszek z Wińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Przede wszystkim, nawet jeżeli coś się psuło w maluchu, to można było samemu to naprawić, bo elektroniki była w nim minimalna ilość. Do maluchów w państwa wspomnieniach jeszcze dzisiaj wrócimy, no, przynajmniej raz.

0: wszystkiego, czego chcesz.
1: Wszystkiego najlepszego życzyli w Radiu Pogoda Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim. A państwo komu chcieliby życzyć wszystkiego najlepszego i z jakiej okazji? Tak szczerze, z całego serca i bez cienia ironii. Może Mireille Mathieu, która dzisiaj obchodzi swoją urodziny. Usłyszymy ją po 11 w Radiu Pogoda. A może bliskim, którzy właśnie dziś świętują urodziny, imieniny, bo ja wiem, obronę pracy magisterskiej albo jakąś rocznicę. Proszę zadzwonić do Radia Pogoda i powiedzieć, komu i z jakiej dzisiejszej okazji chcą państwo dobrze życzyć.
2: Autopromocja.
3: Legendarny kabaret Teli.
4: A tak to byśmy za wojnę przedłużyli, no.
5: No hurra, może wygramy.
4: Wygramy.
3: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki. I najpiękniejsze melodie. Wakacje z Radiem Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
11: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
13: Markiza do Pergoli rzekła:
14: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
13: A stolik na to zachwycony.
15: Nasz leżak pięknie rozłożony.
13: Narożnik na to się odzywa:
16: w ogrodzie słońca się zażywa.
13: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysokotowie.
17: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors Komorniki.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
20: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Gerarda Lenormana i jego ballady o szczęśliwych ludziach. Dziś 22 lipca, więc nie minęła jeszcze połowa wakacji, a mówię o tym dlatego, że teraz będzie o praniu. Wiadomo, że na wakacjach nie jest to nasza ulubiona czynność, ale chciałoby się chodzić w czystych ubraniach. Jakiś czas temu słuchacz Radia Pogoda podzielił się z nami sposobem, w jaki marynarze piorą swoje rzeczy. Mówiąc najkrócej, wiążą je liną ze statkiem czy jachtem i wyrzucają do morza na jakiś czas, po wyciągnięciu suszą i gotowe. A jak wyprać rzeczy na stałym lądzie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Ja państwu powiem, jak Tony Halik prał swoje rzeczy, jak jeździł po tych Amerykach, po tych dżunglach, po tych różnych. On to sam powiedział, jak to robi. Na samochodzie przywiązywał kanister z wodą i do tej wody wrzucał rzeczy do prania, tam jakieś mydło i tak dalej, i z tym jechał. I samochód w trakcie jazdy się kolebał i ta pralka się cały czas ruszała, te ciuchy prały się. No i po 2 godzinach jazdy wyciągał, wyrzymał, płukał i miał wszystko czyste. Dziękuję bardzo.
0: To ja dziękuję za ten sposób, rzeczywiście prosty i skuteczny i no, najlepiej działa, jeżeli jesteśmy akurat na jakiejś objazdowej wycieczce. A może państwo znają inne sposoby ułatwiania sobie życia na urlopie? Proszę się nimi podzielić ze słuchaczami Radia Pogoda i proszę mi wierzyć, każdy sposób jest dobry, żeby się mniej namęczyć. Niekoniecznie musi chodzić o pranie. Nie graj!

0: w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Cafe w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Markiza do Pergoli rzekła:
15: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
14: A stolik na to zachwycony.
16: Nasz leżak pięknie rozłożony.
14: Narożnik na to się odzywa:
17: w ogrodzie słońca się zażywa.
14: I tak rozmowa się dziś toczy, od rana aż do samej nocy, w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Sogotowie.
18: Została ostatnia reklama.
19: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać

0: informacje.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
1: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
12: Słodkie fijołki Sławy Przybylskiej, potem Czy pani mieszka sama w wykonaniu Olgierda Buczka. Te najpiękniejsze melodie na lato usłyszymy za kilka minut, bo teraz w Radiu Pogoda czas na najważniejsze wiadomości.
13: 350 km na godzinę. Z taką prędkością mają jeździć po Polsce pociągi. Sprawdzamy, kim jest nowy szef ukraińskiego wojska i czego można się po nim spodziewać. Niebawem decyzja, czy Centrum Gdyni trafi na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
13: Michał Pieszkowa. Przez całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w maksimum 3 godziny. Zapewnia premier Donald Tusk, prezentując założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej. To odległa przyszłość, bo koniec prac planowany jest na 2050 rok. Według szefa rządu pociągi będą rozpędzać się do 350 km na godzinę i każdy powiat w Polsce ma być włączony w sieć połączeń dalekobieżnych. Tusk chce, aby podróż koleją była najbardziej preferowanym sposobem przemieszczania się Polaków. Po 6 dniach protestów Wołodymyr Zełenski zmienił głównodowodzącego ukraińskiej armii. Zgodnie z decyzją prezydenta, generała Aleksandra Syrskiego, którego dymisji domagali się protestujący, zastąpi Michajło Drapaty. Kim jest nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy i czego można się po nim spodziewać? O tym Cezary Jaszczyk.
14: Michajło Drapaty to 44-letni generał, związany z ukraińską armią od 2004 roku. Ustaliliśmy już, jakie zadania mają być realizowane w najbliższym czasie. Operacje Sił Zbrojnych trwają i mają być stabilnie kontynuowane, mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Drapaty nie jest znany szerszej opinii publicznej, ale ma na swoim koncie spektakularne akcje. Jeszcze w 2014 roku, w czasie walk w Mariupolu, Drapaty dowodził słynnym latającym bojowym wozem piechoty, który z dużą prędkością przebił się przez barykadę prorosyjskich bojowników.
13: Polak potrafi, a przykładem jest krakowski rynek, na którym jest coraz więcej koncertów i dyskotek legalnie, bo imprezy są zgłaszane jako po prostu zgromadzenia publiczne.
15: Artyści, czy quasi-artyści bardziej, zorientowali się, że dużo prostszą formą prezentowania swoich utworów jest zgłoszenie zgromadzenia publicznego, zamiast uzyskiwać zgody takie na przykład jak w Krakowie, gdzie najpierw trzeba stanąć przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, zawrzeć umowę z miastem, uiścić opłatę za zajęcie odpowiedniej powierzchni.
13: Mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek, władze Krakowa w obecnym stanie prawnym nie mogą zakazać zgromadzenia publicznego, a problem dotyczy większości dużych miast w Polsce. I jeszcze do takiego właśnie dużego miasta zaglądamy. Modernistyczne Centrum Gdyni ma szansę już w najbliższych dniach trafić na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W koreańskim Busan trwa już posiedzenie komitetu, który zajmie się polskim wnioskiem. Starania Gdyni o wpis trwają już całe lata. Tuż przed finałem pytał o nie w Trójmieście Paweł Radzewicz.
4: Gdynia była budowana w oparciu o śmiałe i spójne wizje, mówi Joanna Lehmann z Urzędu Miasta.
16: Jest to niezwykłe połączenie miasta i morza. Te związki z morzem są bardzo czytelne, nie tylko w samym układzie urbanistycznym, ale także w architekturze.
4: To wszystko sprawia, że centrum jest unikatowe w skali świata i można liczyć na pozytywną decyzję UNESCO, ostrożnie mówi wiceprezydentka Gdyni Oktawia Gorzeńska.
17: Nie mamy pewności do czasu, kiedy komitet faktycznie zdecyduje, że ten wpis jest. Uczucie z jednej strony właśnie ekscytacji, wyczekiwania, ale też wiara, że to się wydarzy.
4: Posiedzenie w Busan już trwa. Gdyński wniosek będzie rozpatrywany w okolicy weekendu.
13: Trzymamy kciuki.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
13: Pogoda. Od 20 do najwyżej 23 stopni, tyle w większości kraju dzisiaj będą pokazywać termometry. Wyjątkiem jest północny zachód i północy, tutaj chłodniej, od 17 do 19 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu głównie na północy możliwe lokalne burze.
18: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Lato, lato, lato czeka.
12: Najpiękniejsze melodie na lato wracają w Radiu Pogoda po wiadomościach. Usłyszymy Sławę Przybylską, Olgierda Buczka i Andrzeja Zauchę. Potem wrócimy do Maluchów przy okazji oficjalnego rozpoczęcia produkcji tego auta w Bielsku-Białej.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koczulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym.

0: Paryż z pocztówki opisywał Andrzej Zaucha i tak płynnie przechodzimy do spraw francuskich, a może raczej polsko-francuskich. W jaki sposób Maluch może się łączyć z Paryżem? Bardzo prosto, proszę tylko posłuchać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, Ewa z Krakowa. Słyszę, że dzisiaj o maluszkach między innymi. Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem. W 1986 roku wybierałam się do Paryża samolotem, ale znajomy mojej przyjaciółki szukał kogoś właśnie do wspólnej podróży maluchem przez Europę do Paryża. I ja się zdecydowałam na tą podróż.
0: Proszę.
1: Pamiętam, że maluszek sprawował się idealnie, chociaż po drodze czułam się troszkę tak jak ten krecik z czeskiej bajki, który takim najmniejszym samochodzikiem szucował po autostradach między innymi samochodami albo nawet pod nimi. Także takie moje doświadczenie. Nie wiem, czy dzisiaj bym się wybrała raz w taką ryzykowną podróż, bo to był samochód nie jakoś specjalnie przystosowany do takiej długiej podróży,
0: tak,
1: ale wspominam bardzo miło i tym się chciałam podzielić. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam. Wiem, co pani czuła jadąc maluchem. Też kiedyś wybrałem się z rodzicami do Francji właśnie takim autem. Zwiedziliśmy wtedy kawał tego kraju, dojechaliśmy nawet dalej niż do Paryża, a autko budziło spore zainteresowanie, zwłaszcza na autostradach. No to skoro już jesteśmy w Paryżu, czcijmy teraz dzisiejsze urodziny Mireille Mathieu, słuchając jej w piosence Paris en tango. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem.

0: 103 i 4 FM.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

Młodym być więcej nic. O co w tym wszystkim chodzi, wyjaśnił Jerzy Połomski. Niby o tym wiemy, ale zawsze warto sobie przypomnieć. A potem pośpiewać z Jerzym Połomskim to końcowe la la la la la la. Jeżeli chodzi o najpiękniejsze melodie na lato, Ewa Bem za chwilkę zaśpiewa jedną z nich, a potem usłyszymy Irenę Jarocką w kolejnej.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
11: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
12: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
13: Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Została ostatnia reklama.
16: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
16: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
16: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Wolne lato.
1: Roku 1966.
0: Z radiem Pogoda.
1: Dokładnie 30 lipca, a więc za parę dni, za kilka dni minie 60 lat. Na stadionie Wembley w Anglii rozegrano finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej między Anglią i Niemcami. Anglicy wygrali z Niemcami wtedy. Jedyny raz w historii zostali piłkarskimi mistrzami świata. I to były pierwsze mistrzostwa transmitowane satelitarnie na cały świat. Ale oczywiście nie było się bez kontrowersji, jak to w piłce nożnej. Podczas meczu angielski zawodnik Jeff Hurst strzelił gola, który nie powinien zostać uznany, kopnął piłkę tak, że uderzyła w poprzeczkę, odbiła się od linii bramkowej, nie przekraczając linii całym swoim obwodem, co udało się stwierdzić dopiero po wprowadzeniu komputerów do sprawdzania wszystkich sytuacji, po czym ta piłka wróciła na pole bramkowe, skąd wybił ją niemiecki obrońca. I tak to wyglądało w relacji komentatorów brytyjskiej telewizji.
2: Can Hurst get a shot in? There's a chance for Jeff Hurst and he's hit the bar! It must be a goal! I would have thought that went in, but he's not given it! I thought that hit the bar and went in, Maurice Edelston.
3: I'm not certain. Yes, it's given. It's given. England are in the
1: lead. No właśnie, dużo emocji, bo sędzia główny spotkania konsultował się z liniowym. To trwało, no i po tych konsultacjach gol został uznany, chociaż nie powinien. I Anglia wygrała wtedy 4-2 z Niemcami, zdobywając swoje jedyne mistrzostwo świata w piłce nożnej. Już 60 lat czekają na to, na co Hiszpanie czekali zaledwie 16. I jeszcze trochę poczekają.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

0: odnajdziesz przecie w pieśni.
1: Kącik piosenek na tematy hiszpańskie za nami, choć jedna była po angielsku. O hiszpańskich oczach śpiewał ją Engelbert Humperdinck, a potem usłyszeliśmy Wiesławę Frejmanównę śpiewającą w naszym ojczystym języku o Sewilli roku 57. Maryla Rodowicz za chwilę będzie zbierać łezkę do łezki, a potem usłyszymy triumfatorów konkursu Eurowizji z 81 roku, zespół Bugs Fizz w zwycięskiej piosence Making Your Mind Up.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No.

0: na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
1: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama. To dzisiejsze pogodne popołudnie w Radiu Pogoda rozpocznie się szczenięcą miłością, czyli przebojem Diany Ross i zespołu The Supremes z 1964 roku oraz niemal dekadę wcześniejszym przebojem Nataszy Zylskiej Pik, Pik, Pik. Te piosenki usłyszymy w Radiu Pogoda zaraz po tych wiadomościach.
5: Ambitny plan rządu na polską kolej. Będą duże zmiany. Kadrowy problem w polskich szkołach. Dramatycznie brakuje nauczycieli. MSWiA podsumowało działania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na kolei. Budujemy najnowocześniejszą sieć kolejową w Europie i nie ma w tym słowa przesady, zapewniał premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Rządzący zapowiadają budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5 tysięcy kilometrów nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości.
6: Jesteśmy tutaj ambitni i te ambicje mają sens. To nie jest tylko ambicja sportowa. Będziemy mieli najszybszą kolej w Europie. Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut. A więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut i mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
5: To w przyszłości, a w momencie, gdy premier mówił na dworcu zachodnim o szybkich połączeniach kolejowych, na stacji Warszawa Zachodnia opóźnionych było 26 pociągów. Rząd pracuje też nad reformą w ochronie zdrowia. Więcej szczegółów poznaliśmy wczoraj. Wiadomo też, że jeszcze w wakacje ministrowie przyjmą przygotowane projekty ustaw. Tymczasem Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pracuje nad wyceną części świadczeń medycznych. Zmiany są konieczne w niedoszacowanych specjalnościach, jak interna czy geriatria, tłumaczy dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś.
7: Mamy takie specjalności, które mają bardzo wysoką rentowność, czyli w naszym szpitalu zysk na poziomie rocznym 10 milionów złotych, no i choroby wewnętrzne, gdzie mamy po prostu totalny deficyt i strata tam 5-7 milionów. Wiadomo, ci, którzy przynoszą bardzo duże zyski szpitalowi, będą dużo bardziej wymagający, jeśli chodzi o swoje wynagrodzenia, a więcej zrozumienia znajdujemy u lekarzy, którzy pracują w nierentownej działalności.
5: Uporządkować sytuację mają zapowiadane przez rząd zmiany. Lekarze nie będą już na przykład dostawać procentowego wynagrodzenia za wykonanie na przykład operacji czy zabiegu, co w przypadku drogich operacji oznaczało olbrzymie zarobki. Coraz większe braki kadrowe w szkołach. Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów, najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla dyrektora jest teraz skompletowanie kadry pedagogicznej, przyznaje Jakub Bargieł, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Błoniu.
8: Widać skalę, że z roku na rok tych wakatów jest coraz więcej. Ten problem pogłębia się w szczególności w dużych miastach i okolicach: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań. No myślę, że pod Warszawą i w Warszawie jest najgorzej.
5: Tylko w tym roku dyrektorzy szkół wnioskowali do kuratorium aż 50 tysięcy razy o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji, na przykład bez przygotowania pedagogicznego. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele kształcenia integracyjnego. 275 tysięcy osób wzięło udział w wydarzeniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. MSWiA, które jest organizatorem programu, mówi o rekordowym wyniku, a wspomniane wydarzenia to pikniki edukacyjne czy treningi pierwszej pomocy. Akademia jest realizowana na podstawie rozesłanego do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce poradnika bezpieczeństwa.
1: Pogoda.
5: Najwięcej chmur dziś na północy, tam możliwy deszcz i burze. Przelotnie popadać może też w centrum i miejscami na zachodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
9: Lato, lato, lato czeka.
4: Pogodne popołudnie. Dzisiaj zaczniemy od przebojów Diany Ross i The Supremes, Nataszy Zylskiej oraz Andrzeja Dąbrowskiego. Potem wrócimy do maluchów w 53. rocznicę oficjalnego rozpoczęcia ich produkcji w naszym kraju. A za pół godziny sprawdzimy, czy pani Aleksandra utrzyma fotel lidera w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych, czy też ustąpi miejsca swojemu przeciwnikowi, bądź przeciwniczce. Ale zacznijmy od relaksu w rytmach najpiękniejszych melodii na lato. Dzień dobry.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr.

0: Zapomnij mnie. A propos prośby Andrzeja Dąbrowskiego. Są ludzie i rzeczy, których po prostu nie można zapomnieć. I jeśli chodzi o rzeczy, wśród niezapomnianych jest Maluch. Pierwszy samochód wielu Polaków, w tym słuchacze Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, panie Piotrze. Ja miałem oczywiście Malucha. W 77 roku ubiegłego wieku zrobiłem prawo jazdy. W 78 roku kupiłem prawie nowego Malucha, którego bardzo wychwalam, bardzo dobre auto. A historia związana z tym Maluchem jest taka, że tuż była zima stulecia. Mrozy, śniegi, auta nie odpalały, a mój Maluch odpalał od pierwszego razu. Pewien mechanik zdradził mi tajemnicę, żeby zapalać go na tak zwany zastrzyk. Od znajomego weterynarza dostałem strzykawkę szklaną, którą mam do dzisiaj. Gruba igła, napełniałem ją benzyną. Igła była wbita na stałe w gumę między gaźnikiem a filtrem powietrza. Zastrzyk w sanie, żeby tylko akumulator zakręcił. Zakręcił, auto paliło i wszyscy przychodzili do mnie z kablami i chcieli, żeby zapalać swoje auto. Tajemnicy nie zdradziłem dłuższy czas. Pozdrawiam serdecznie, kłaniam się pięknie. Andrzej z Wrocławia.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Andrzeju, i dziękuję, że zdradził pan tę tajemnicę słuchaczom Radia Pogoda. Odpalanie na zastrzyk. O tym jeszcze nie słyszałem. Inna sprawa, że hasło sposoby odpalania Malucha powinno mieć swoje osobne miejsce w encyklopedii. 53 lata temu oficjalnie rozpoczęto produkcję Fiata 126P w Bielsku Białej. Natomiast prawdziwy początek produkcji Malucha przypadł na początek czerwca, to był 6 czerwca bodajże. Ale kto by tam dokładnie to wszystko pamiętał? Ważne, że przecięcie wstęgi było 22.

0: Something tells me I'm into something good, czyli coś mi mówi, że zaangażowałem się na dobre, śpiewał Peter Noon przed momentem z zespołem Herman's Hermits. Za chwilkę usłyszymy autostopowy przebój Karin Stanek i Czerwono-Czarnych, a po najpiękniejszej melodii Eleni przegonamy się, czy dobra passa pani Aleksandry w rozgrywkach funduszów czasów pogodowych trwa, czy może jej miejsce dzisiaj zajmie ktoś inny, kto dołączył do funduszu, wypełniając krótki formularz na stronie radiopogoda.pl, co polecam także i Państwu.
1: Radio Pogoda. Gdzie

0: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Reklama.

0: Funduszu Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Pojutrze w Funduszu Czasów Pogodowych czeka nas rozgrywka finałowa. Stawką będzie główna nagroda, czyli 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki. Na razie ustalamy skład tego finału i na razie pani Aleksandra jest na najlepszej drodze do tej piątkowej rozgrywki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na tę najlepszą drogę do finału próbuje dzisiaj wejść pani Teresa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak nastrój u pań przed rozgrywką?
3: W porządku.
1: W porządku.
3: U mnie też.
1: Piękny chórek, bardzo mnie to cieszy. Zobaczymy, jak to się przełoży na dzisiejszą rywalizację. Przed nami pojedynek w rundach zagadek, po jednej dla każdej z pań. Rozwiązaniem będzie nazwa lub nazwisko wykonawcy piosenki, którą usłyszymy we fragmencie. Jeżeli będzie prawidłowe, przyznam punkt, a po każdej rundzie zagadek sprawdzimy punktację. Ta z pań, która będzie mieć więcej punktów, wygra, a jeśli będzie remis, gra potoczy się dalej. Po tym krótkim przypomnieniu przystępujemy do rozgrywki. Pierwsza odgaduje dzisiaj pani Aleksandra. Pytanie brzmi, kto nam teraz gra, właściwie kto nam teraz śpiewa?

0: Edward Hulewicz.
1: Edward Hulewicz, dokładnie tak. Zagadka dla pani Teresy. Pytanie jest takie samo. Kto to śpiewa?
2: Nie mam serca do sieroty, zgubionego bajdeloty. Nie mnie, nie zrozumie pan.
0: Maryla Radomy.
1: No pewnie, że tak. Stan gry 1-1, więc jest remis, czyli przed nami runda druga zagadek. Pierwsza z nich dla pani Aleksandry.

0: Alibabki?
1: No nie, pani Teresa, to partita. Także mamy zwyciężczynię. Pani Aleksandra po ciężkim boju zdobywa awans do jutrzejszych rozgrywek. Gratuluję pani Olu, jutro już półfinał.
0: Super, dziękuję.
1: Pani Tereska, mam dla pani nagrody pocieszenia w podziękowaniu za udział w tej zaciętej rozgrywce. I niech to będzie ostatnie niepowodzenie w tym tygodniu. To jest zestaw upominków od Radia Pogoda.
0: Bardzo dziękuję.
1: Także z panią Aleksandrą słyszymy się jutro o tej porze, a drugie miejsce w półfinale zajmie ktoś, kto zgłosił się do Funduszu Czasów Pogodowych na naszej stronie radiopogoda.pl. Na razie tyle da się powiedzieć o tym uczestniku półfinału. Może to będą państwo. Zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
3: Nie miałem prawie nic.

0: Fly Me to the Moon śpiewała nam w Radiu Pogoda Julie London. Nie pierwsza wykonawczyni tej najpiękniejszej melodii, ale za to autorka jednej z najbardziej pamiętnych wersji. Swoją drogą piosenka wcale nie nazywała się na początku Zabierz mnie na księżyc. Kiedy komponował ją Bart Howard, kompozytor nazwał ją In Other Words, czyli innymi słowy. I co z tego, skoro wszyscy zapamiętali pierwsze słowa piosenki? Tak zostało, jak chciała publiczność, a przede wszystkim klienci sklepów muzycznych. Za chwilkę w Radiu Pogoda posłuchamy najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu Haliny Kunickiej i Łucji Pros.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
2: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Markiza do Pergoli rzekła:
14: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
13: A stolik na to zachwycony.
15: Nasz leżak pięknie rozłożony.
13: Narożnik na to się odzywa:
16: w ogrodzie słońca się zażywa.
13: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.

0: Pogoda. 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze...

0: RadioMediaExpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
5: Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz mieli kiedyś świetne spostrzeżenie, z którego powstała jedna z najpiękniejszych melodii, żeby się ludzie kochali. Tę piosenkę usłyszymy w Radiu Pogoda tuż po najważniejszych wiadomościach, które mamy teraz dla Państwa.
6: Polska w 100 minut, czyli rząd o kolei przyszłości. PiS uruchamia licznik hańby, chodzi o aferę w Szpitalu Południowym. Kraków zachęca do zdobywania miejskich parków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
6: Miriam Lipińska. Rząd szykuje rewolucję na torach i ogłasza ambitny plan budowy w Polsce najnowocześniejszej kolei w Europie. Ma powstać m.in. blisko 3000 km nowych, szybkich linii, co z dumą zapowiadał na Dworcu Zachodnim w Warszawie premier.
7: Prędkość, jaką zakładamy, tę maksymalną kolei dużych prędkości, to 350 km na godzinę.
6: Projekt nosi nazwę Polska w 100 minut, bo właśnie tyle ma zająć przejechanie całego kraju, gdy nowoczesna kolej stanie się faktem. Donald Tusk zastrzegł, że nowa, lepsza kolej dojedzie nie tylko do najważniejszych metropolii.
7: Każdy powiat w Polsce będzie włączony w sieć połączeń dalekobieżnych.
6: W sumie ma powstać obejmująca cały kraj zintegrowana sieć kolejowa, która ma być wzorowana na najlepszych europejskich przykładach, szwajcarskim i austriackim. Mija 37 dni od wybuchu afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, a śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka. Skarżą się politycy PiSu i uruchamiają przed siedzibą rządu licznik hańby.
8: 37 dni od ujawnienia afery w Szpitalu Południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grędy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w Szpitalu Południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
6: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu. Póki co do prokuratury trafiło zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez innego lekarza z tego szpitala, doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora oddziału chirurgii. Skierował je prezes Narodowego Funduszu Zdrowia po zakończeniu kontroli w Szpitalu Południowym. Tymczasem w samym PiSie zegar też tyka. Jutro o północy mija termin ultimatum prezesa partii dla członków PiSu. Albo partia, albo Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Dziś kolejna tura spotkań parlamentarzystów z władzami partii. Ale szansa na to, że kierownictwo PiSu zmieni zdanie, jest bliska zero. Szef klubu Mariusz Błaszczak mówi twardo.
9: Albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Stowarzyszenie.
6: W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje zatwierdzające członkostwo parlamentarzystów w partii. Odkrywca krakowskich parków. W Krakowie ruszył właśnie projekt na wzór tego działającego już na górskich szlakach. Krakowskie parki można odwiedzać ze specjalną książeczką i zbierać pieczątki, które potwierdzają wizytę. Pieczątki są pochowane w drewnianych skrzynkach wykonanych przez więźniów z aresztu śledczego, tłumaczy Maciej Warcholski z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: Te budki nie są lokalizowane w najbardziej oczywistych miejscach, więc trzeba jednak ten park zwiedzić, trzeba go odkryć.
6: Chętnych nie brakuje, powstała nawet grupa zrzeszająca zdobywców parków.
11: Fajne wyzwanie, fajna taka odskocznia od codzienności.
12: No ja przyznam się, nie wiedziałam, że w Krakowie jest tyle parków i to było dla mnie taki trochę szok.
6: Zdobywca wszystkich 78 krakowskich parków otrzyma specjalną odznakę.
1: Pogoda.
6: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu. W większości regionów słonecznie, tylko na północy pochmurno, tam możliwy przelotny deszcz i burze. Przelotnie popadać może także w centrum i miejscami na zachodzie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
13: Lato, lato, lato czeka.
5: Piotr Sforakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie na lato mam teraz dla Państwa w Radiu Pogoda. Na początek dwa duety. Barbary Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem i Albano z Rominą Power, a potem jeszcze wspomnienie Tuwima, które stało się wspomnieniem Niemena. A z tematów pozamuzycznych wrócimy do życzeń wszystkiego najlepszego z piosenki Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego.

0: Czesław Niemen i wspomnienie w Radiu Pogoda. Jeszcze przed 11 słuchaliśmy m.in. Danuty Rin i Bogdana Czyżewskiego w tej najpiękniejszej melodii.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc.
0: I właśnie wtedy zaprosiłem Państwa do składania szczerych życzeń, bez cienia ironii, i w tej sprawie pojawiły się telefony, na przykład taki. Kto mówi?
2: Mira jestem. Dla Magdaleny z Lubonia życzenia najlepsze. Kochani, zachwytaj się pięknem natury i darem życia, gdziekolwiek jesteś. Wszelkiej pomyślności życzę wiosce z Czerwonaka. Pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrowienia Pani Miro, jakie piękne życzenia. Jeszcze jeden telefon z życzeniami się pojawił.
3: Chciałbym złożyć życzenia swojej wnuczce. Z okazji i ukończenia studiów dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha dla Ani z Ursynowa, a nie z Zielonego Wzgórza, życzą babcia Basia i dziadek Wacław. Aniu, idź do przodu. Pozdrawiam radio.
0: Pozdrawiam również. Proszę, jakie ładne życzenia i wszystko dla młodszej części słuchaczy, no bo tu wujostwo, tutaj babcia z dziadkiem życzą wnuczce, czyli wnuki słuchają Radia Pogoda. No i pięknie, niech tak będzie przekazane w takim razie. Ja tylko przypomnę, że Robert Janowski wraca z weekendowymi koncertami życzeń po wakacjach.

Very Cool, czyli zespół Bonnie M w najlepszej formie. Za chwilkę usłyszymy Krzysztofa Krawczyka w przeboju Ostatni raz zatańczysz ze mną, a teraz tylko takie zaproszenie na weekend do spędzenia przynajmniej części tego najbliższego weekendu w towarzystwie Radia Pogoda, tej części porannej w niedzielę, kiedy Wojciech Masiak czyta nam do śniadania, albo do drugiego śniadania, to w końcu zależy od trybu życia. W każdym razie Wojtek od 8 do 10 w każdą wakacyjną niedzielę czyta nam fragmenty lalki Bolesława Prusa. Nie tylko po to, ale między innymi po to, żebyśmy mogli sobie odświeżyć treść książki, zanim w kinach jesienią pojawi się jej nowa ekranizacja.

0: zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Została ostatnia reklama.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.

0: jestem.
1: Zakochaj się. Parara,

0: Dzisiaj mija rocznica zakończenia emisji przez Telewizję Polską kabaretu Starszych Panów. To się odbyło bodajże w 66 roku. Ostatni spektakl, ostatni wieczór ze Starszymi Panami. Także inna rocznica dzisiaj mija, 53. uruchomienia produkcji maluchów w fabryce w Bielsku-Białej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam redakcję Radia Pogoda. Kiedyś zdarzyło mi się, że z Pomorza pojechałem do Krakowa, wracając zatrzymałem się w Częstochowie. No i tak się zdarzyło, że skorzystałem, poszedłem do spowiedzi. W trakcie spowiedzi ksiądz się mnie pyta, skąd jestem, więc mówię, skąd jestem. I ja przyjechałem do Częstochowy, ja mówię, że maluchem, a on na to, że to już synku, nie będę ci dawał pokuty, bo to już, że przyjechałeś taki kawał drogi, to już była pokuta. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Wojtku. No też uważam, że kto jeździł maluchem, swoją pokutę już odbył. Temat malucha pojawił się przy okazji oficjalnej rocznicy uruchomienia produkcji tego samochodu. Co prawda prawdziwy początek nastąpił 6 czerwca 73 roku, ale PRL nie skąpił okazji do świętowania, z czego i my dzisiaj korzystamy.

Taka bonanza nam tutaj zabrzmiała. Ben Cartwright i jego synowie popędzili już w dal na swoich rączych rumakach, a my zaraz wrócimy do najpiękniejszych melodii na lato, żeby posłuchać Krystyny Giżowskiej, Zofii i Zbigniewa Framerów oraz Scotta McKenzie, a potem od 14 spędzić czas w miłym towarzystwie Moniki Tarki. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro, jak zwykle od 10.

0: elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Została ostatnia reklama.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Reklama.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Magda, wszystko w porządku?
8: Przepraszam, migrena.
9: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
10: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
11: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
12: No i co, Barbara, co?
11: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
0: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Halina Frąckowiak zaśpiewa Napisz chociaż krótki list. Ale na razie wiadomość. Jest 14.
17: Zarzuty po ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy. Popularny autokomis pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kolejny dzień z zamkniętymi nadbałtyckimi kąpieliskami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
17: Miriam Lipińska. Są zarzuty dla 26-latki z Legnicy w związku z przemocą wobec trojga ukraińskich nastolatków. Do zdarzenia doszło w sobotę na placu zabaw. Kobieta miała zaatakować dwie 13-latki i towarzyszącego im chłopca za to, że rozmawiali między sobą po ukraińsku. 26-latka przyznała się do uderzenia dzieci, ale nie potwierdziła, że doszło do tego z pobudek ksenofobicznych, mówi Jagoda Ekiert z Komendy Policji w Legnicy.
18: Grozi jej kara do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanej do dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
17: Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu w pobliżu placu zabaw. Dzieci niedługo zostaną przesłuchane w sądzie w obecności psychologa. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi tłumaczy się Narodowemu Funduszowi Zdrowia z odsyłania do niego pacjentów onkologicznych. Placówka miała wstrzymać przyjmowanie nowych pacjentów do programów lekowych. Oficjalnie temu zaprzecza, ale w internecie pojawiło się zdjęcie potwierdzającego to pisma. W odpowiedzi, która do nas dotarła, szpital przekonuje, że nie ma przerw w świadczeniach dotyczących onkologicznych programów lekowych, mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ-u.
19: Podkreślił też, że pacjenci zakwalifikowani do programów pozostają pod stałą opieką szpitala i że na bieżąco prowadzona jest diagnostyka i wykonywanie badań celem zakwalifikowania nowych zgłaszających się do Centralnego Szpitala Klinicznego osób.
17: Szpital przyznał jednak, że w ostatnim czasie kilkoro pacjentów rzeczywiście dostało od niego informację, że mogą zacząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po wcześniejszym kontakcie z NFZ. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia zarzuty Autocentrum, popularnemu autokomisowi, który ma sieć sprzedaży w całej Polsce. Urząd wszczął postępowanie po sygnałach od klientów, którzy skarżyli się, że sprzedaż samochodu na raty uzależniano od zakupu m.in. pakietu dodatkowych usług, mówi rzeczniczka UOKiK-u Kamila Guzowska.
3: W efekcie musieli spłacić wyższy kredyt niż zaplanowali, czasem o kilka tysięcy złotych.
17: Zarzuty UOKiK-u to początek postępowania, które może zakończyć się nałożeniem kary do 10% rocznych obrotów firmy. To nie pierwsze postępowanie urzędu wobec tej firmy. 3 lata temu UOKiK zarzucił jej wprowadzanie konsumentów w błąd co do cen pojazdów. Sprawa jest na etapie sądowym. Dom, w którym urodził się Adolf Hitler, został zamieniony w komisariat policji. Władze liczą, że dzięki obecności funkcjonariuszy uda się szybko sprawdzać odwiedzające to miejsce podejrzane osoby, w tym neonazistów i innych prawicowych ekstremistów. Do tej pory dom był własnością prywatną. Od 10 lat jest własnością państwa austriackiego. Komisja ekspertów wykluczyła wyburzenie budynku lub przekształcenie go w muzeum. Zaleciła natomiast przebudowę, tak by to miejsce było możliwie jak najtrudniejsze do rozpoznania. I wracamy na koniec do kraju. Wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne nadal uniemożliwiają kąpiele w Bałtyku. Z ich powodu na 120 kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi. Tak jest przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim, w Dziwnowie, Rewalu, Kołobrzegu, Mielnie czy Darłówku. Kąpać się można natomiast w Trójmieście czy na kąpieliskach na Mierzei Wiślanej, ale chętnych jest mało, bo pogoda nie zachęca do wchodzenia do wody.
1: Pogoda.
17: Na północy niebo zachmurzone, tam możliwy deszcz i burze. Przelotnie popadać może też w centrum i miejscami na zachodzie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
20: Lato, lato, lato czeka.
16: Piękna muzyka, piękne melodie z Radia Pogoda umilają nam to lato i te wakacje, za chwilę do nich wracamy, ale po godzinie 14 będę miała też dla Państwa zaproszenia na wyjątkowy, bo zagraniczny koncert do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Witam serdecznie, jak to ze mną jeszcze wita się dzisiaj z Państwem.
21: No witam serdecznie, kocham Was, wszystkiego najlepszego życzę dla Radia Pogoda. Dziękuję, Rafał z Radomska.
16: Dziękujemy, Panie Rafale, pozdrawiam, przypomnę, że jak Państwo chcą takie pozdrowienia zostawić dla słuchaczy Radia Pogoda, takie pozdrowienia, które zawsze pojawiają się na początek pogodnego popołudnia, to wystarczy zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004. Czeka tam bardzo sympatyczna, automatyczna sekretarka.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Gang Marcela i tyle złamanych serc. Kto z Państwa był kiedyś w Bułgarii? Może to była taka podróż właśnie w czasach PRL-u, na przykład maluchem, którego dzisiaj Państwo wspominają od samego rana. No, chyba tam się jechało za 4-5 dni. Ja nie wiem, bo znam tylko z opowieści, bo ja z rodzicami nie jeździłam maluchem do Bułgarii. Ale a propos Bułgarii, proszę Państwa, to teraz artyści bułgarscy przyjeżdżają do nas zaprezentować nam swoją muzykę. Zapraszamy serdecznie na wyjątkowy koncert wokalistki Mileny Kostowej, pianisty i kompozytora Iwana Garbaczewa. Oni tworzą duet i w życiu, i na scenie. I wykonują piosenki oczywiście w języku bułgarskim, także po bułgarsku różne standardy jazzowe czy współczesne interpretacje znanych piosenek. Więc jeżeli ktoś z Państwa interesuje się taką muzyką świata i chciałby pójść na ten koncert, który odbędzie się już w najbliższy piątek o 19.30 w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, no to mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy teraz zadzwonić pod nasz numer 22 444 4004 i po prostu powiedzieć, dlaczego to właśnie Państwo powinni otrzymać od nas te zaproszenia.

0: Tak właśnie gra Radio Pogoda. Wracając do Wieczoru Bułgarskiego, który już w piątek o 19.30, przypomnę, w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, to pierwsze podwójne zaproszenie trafia do słuchaczki, która zostawiła taką wiadomość.
1: Muzyka to nie tylko dźwięki, ale to podróż. W Bułgarii nigdy nie byłam, ale kto wie, być może po tym koncercie zdecyduję się tam pojechać.
0: No koniecznie, bo naprawdę warto. To piękny kraj, a zwłaszcza w czasie wakacji, bo można sobie odpocząć i wykąpać się w ciepłym morzu. A drugie podwójne zaproszenie trafia do osoby, która zostawiła taką wiadomość.
2: Dlaczego chciałabym być na tym koncercie z moim mężem? Bo uwielbiam bułgarskie wino, uwielbiam bułgarską muzykę i klimat Morza Czarnego. Z racji, że jestem geografem, a mój mąż hokeistą. Mamy wiele zbieżnych pasji, w tym podróże. I między innymi dlatego chcielibyśmy się też wybrać najpierw do Bułgarii, ale zanim to do Sopotu, porą popołudniową, wieczorową, przeszlibyśmy się elegancko ubrani ku wybrzeżu do teatru na ten wspaniały koncert. Pozdrawiam serdecznie, Monika.
0: Pozdrawiam pani Monika i to jest piękny plan, który państwo zrealizują.
3: Radio Pogoda.

0: dla...
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Media Expert. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once Emile, always Emile.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

pracować, podróżować. Można to robić, proszę Państwa, jak się ma aplikację Radia Pogoda na swoim telefonie komórkowym. Można ją ściągnąć całkiem za darmo, a potem mieć nas przy sobie bardzo blisko. Oczywiście wszędzie tam, gdzie jest zasięg internetu, no ale teraz na świecie to niemalże wszędzie w takich miejscach, zwłaszcza turystycznych, to ten internet jest, więc bez problemu można nas słuchać. Również można z nami ćwiczyć. Przypominam taki pomysł już przed kilku tygodni, że kiedy puszczamy dynamiczną piosenkę, to można szybciej spacerować, a jak jest wolniejszy utwór, to w trochę wolniejszym tempie i w ten sposób mieć takie ćwiczenie, jak to teraz się mówi, interwałowe, które zwiększy naszą wydajność. A propos koncertów, proszę Państwa, to ja przypominam, że jeszcze jutro rano, to jest już ostatnia szansa, po godzinie 9 w pogodnym poranku można będzie wygrać bilet na koncert Toma Jonesa. Jutro Sir, właściwie Tom Jones, powinnam powiedzieć, Sir Tom Jones wystąpi w Sopockiej Operze Leśnej w ramach swojej trasy Come Gather Round Tour 2026. 85 lat, a nadal w znakomitej formie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Martini Sway, a dla radiowca, proszę Państwa, nie ma nic piękniejszego niż zadowolony słuchacz.
1: Dzień dobry, Pani Moniko, w popołudniowym programie.
0: Dzień dobry.
1: Radia Pogoda. No, piękne piosenki z lat mojej młodości. Jeszcze był człowiek młody, bardzo młody, ale piękne wspomnienia. Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia życzę Pani i wszystkim radiosłuchaczom i radiosłuchaczkom Wyszek Gdyńska Mazowieckiego.
0: Dziękuję i oczywiście nawzajem. A już za kilka minut w Radiu Pogoda między innymi Anna Jantar. To będzie jej piosenka z pierwszej płyty, Żeby szczęśliwym być. A ja zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę do słuchania piosenek z jej ostatniego albumu zatytułowanego Anna Jantar. Płyty, która ukazała się tuż po jej tragicznej śmierci. A na tej płycie takie, proszę Państwa, piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, czy Nic nie może wiecznie trwać.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Markiza do Pergodzi rzekła:
16: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
15: A stolik na to zachwycony.
17: Nasz leżak pięknie rozłożony.
15: Narożnik na to się odzywa:
18: w ogrodzie słońca się zażywa.
15: I tak rozmowa się dziś toczy. Od rana aż do samej nocy. W outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
19: Została ostatnia reklama.
20: 3,17,41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8,11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
24: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
25: Radio Pogoda.
1: najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
10: Reklama. Radio Pogoda poleca oczywiście najpiękniejsze melodie na lato. Wracamy do nich za kilka minut. Pojawią się chłopcy radarowcy, więc noga z gazu i Only the Lonely Roya Orbisona. Ale na razie wiadomość. Jest 15.
11: Ostrzeżenia przed burzami. Za chwilę sprawdzimy, gdzie zagrzmi. Premier Donald Tusk zapowiada budowę kolei przyszłości. Lewica chce pomóc pracownikom zawalczyć o swoje prawa do etatu.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Zagrzmi dziś pod wieczór na Pomorzu Zachodnim, a także w części Pomorza, Wielkopolski i województwa lubuskiego. W czasie burz mocno popada do 30 mm deszczu, a lokalnie mały grad. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Rząd bierze się za kolej i zapowiada wielkie zmiany. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę zintegrowanej sieci kolejowej. Powstanie blisko 5000 km nowych linii. Połowa z nich ma obsługiwać kolej dużych prędkości. Pociągów ma być więcej, mają być dużo szybsze. Najszybsze rozpędzą się do 350 km na godzinę. Będą też jeździć częściej, łącząc nawet najdalej od siebie oddalone regiony kraju.
13: Mówimy tutaj o projekcie Polska 100 minut, a więc wszystkie duże aglomeracje z Warszawy to jest 100 minut. I mówimy Polska w 3 godziny, czyli od wschodu na zachód, od północy na południe całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
11: Mówił premier Donald Tusk na dworcu Warszawa Zachodnia. Kiedy za kilkadziesiąt lat uda się zakończyć projekt, każdego roku wszystkie pociągi w kraju będą przewozić w Polsce 800 milionów pasażerów. Dziś to niecałe 500 milionów. Lewica chce zbierać od pracowników informacje dotyczące łamania prawa pracy i interweniować w takich przypadkach w Państwowej Inspekcji Pracy. Bardzo ważna jest rola sygnalistów, mówi poseł Tomasz Trela.
14: Mamy dużo sygnałów od pracowników, którzy po prostu boją się podjąć taką interwencję. My zobowiązujemy się podjąć w imieniu tych pracowników interwencję, skierować właściwy wniosek do Państwowej Inspekcji Pracy.
11: Chodzi między innymi o zgłoszenia przypadków, gdy pracownik jest zatrudniony na tak zwanej umowie śmieciowej, a wykonuje pracę jak etatowiec. Do końca lipca grupa interwencyjna do odstraszania niedźwiedzi w Bieszczadach ma być już w pełni gotowa do działania. A strażnicy mają już na koncie pierwsze sukcesy. Udało im się już kilkukrotnie przepłoszyć niedźwiedzie bronią gładkolufową.
15: Najczęściej niestety obrywa ta samica, która pojawia się tutaj w okolicach Wołkowy i najczęstszy bohater filmików i zdjęć.
11: Mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Strażnicy wciąż czekają jeszcze na komplet sprzętu.
15: Usprzętawiamy się do końca miesiąca. Powinno już to działać tak, jak należy.
11: Zespół powstał, bo konflikty ludzi z niedźwiedziami w Bieszczadach przybierały na sile. Na wiosnę zwierzęta regularnie podchodziły pod zabudowania. Oprócz przepłaszania niedźwiedzi ma być też edukowanie mieszkańców i turystów w Bieszczadach. I na koniec o astronomicznym zjawisku roku. 12 sierpnia czeka nas całkowite zaćmienie słońca. W pełnej krasie będzie można obejrzeć je w Hiszpanii czy na Islandii. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Słońce zaćmi się zachodząc, a więc gdy będzie już nisko nad horyzontem.
12: Pogoda.
11: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północy niebo się chmurzy, tam możliwy przelotny deszcz i burze. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
16: Lato, lato, lato czeka.
10: 4 minuty po godzinie 15. Dzisiaj, proszę Państwa, świętujemy w Radiu Pogoda m.in. 80. urodziny słynnego Wróbelka z Avignonu, czyli Michał Mathieu, i gramy jej piosenki. Za chwilę kolejna z nich na naszej antenie. Powiem też Państwu o tym, że jej fryzurę, słynną zresztą na całym świecie, wymyślił Polak. Szczegóły za chwilę, a wcześniej Roy Orbison i Andrzej Rosiewicz.
12: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Maryla Radowicz, jadą wozy kolorowe, a za chwilę Mireille Mathieu, która dzisiaj obchodzi swoje 80. urodziny. Urodziła się w Awinionie i zanim została gwiazdą, dorastała w warunkach no bardzo dalekich od gwiazdorskiego komfortu. 14 dzieci gnieździło się razem z rodzicami w blaszanym baraku pozbawionym łazienki i ogrzewania, a jako najstarsza córka Mireille musiała opiekować się 13 młodszego rodzeństwa. To tata, który był kamieniarzem, odkrył jej talent, wysłał ją na pierwsze takie konkursy wokalne właśnie w Awinionie, potem pojechała na taki konkurs wokalny do telewizji, no i w ten sposób zaczęła się jej wspaniała kariera, która trwa do dziś, chociaż powoli się kończy, proszę Państwa, bo artystka właśnie jest w trasie pożegnalnej. Goodbye, my love, goodbye. Ostatnie koncerty odbędą się jesienią tego roku w Niemczech i potem już Mireille Mathieu, jak zapowiedziała, idzie na emeryturę, ale cały czas jej głos jest mocny, jest dźwięczny, nic nie stracił ze swojej wartości. No i cały czas, proszę Państwa, ta sama fryzura od wielu, wielu lat, bardzo charakterystyczna. Na pazie, albo jak niektórzy mówią, taki charakterystyczny grzybek. Tę fryzurę wymyślił fryzjer z Polski, Antoni Cierplikowski z Sieradza, zwany Antoinem, wielki fryzjer francuskich gwiazd. Nie tylko Coco Chanel, ale właśnie Edith Piaf, Brigitte Bardot, Josephine Baker, no i słynnej Mireille Mathieu.

0: Bałek Jagiellońskie, Monika, dziewczyna ratownika. Były takie lata, proszę Państwa, to było na początku lat 90., kiedy jak się przedstawiałam każdemu, że ja mam na imię Monika, to przynajmniej połowa osób mówiła Monika, dziewczyna ratownika. Teraz to się zdarza coraz rzadziej. No, być może niektórzy już zapomnieli o tym wspaniałym letnim przeboju, chociaż przyznam szczerze, że takie określenie Monika, dziewczyna ratownika jest, może być też nieco obciążające, bo przecież to trzeba być, proszę Państwa, cały czas na diecie, żeby spełnić te warunki bycia Moniką, dziewczyną ratownika. Za chwilę Maria Koterbska, serduszko puka w rytmie czacza, wrócimy też na plażę, powiem Państwu o niesamowitych właściwościach bursztynów. Co się dzieje, kiedy nosimy je przy sobie albo na sobie?
1: Radio Pogoda.

0: mi znów na łóżko, cichutko.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

komuś chłodniej, bo ostatnio upałów nie ma, no to na pewno ta piosenka rozgrzewa. Za chwilę Halina Benedyk, mamy po 20 lat, ale najpierw wracamy na plażę. Jeżeli chodzi o zbieranie bursztynów, to tych, którzy lubią to robić, to akurat pogoda w tym roku rozpieszcza, bo zwykle latem morze jest jednak spokojniejsze i tych bursztynów mniej wrzuca w tym roku, to morze no, szaleje dosyć często, więc te bursztyny pojawiają się też i latem na plaży i bardzo dużo osób je szuka. No, a współczesne badania potwierdzają, że ten bursztyn bałtycki wykazuje działanie i przeciwzapalne, i przeciwbólowe, i antybakteryjne, a to głównie przez jeden jego składnik, czyli kwas bursztynowy. I noszenie biżuterii z bursztynu, właśnie szczególnie naszyjników, pomaga podobno łagodzić bóle głowy, stawów czy mięśni, bo pod wpływem ciepła naszego ciała z powierzchni tego kamienia uwalnia się kwas bursztynowy, który przez skórę dostaje się do krwioobiegu i właśnie wtedy przynosi ulgę. Jak mówią specjaliści, bez takich skutków ubocznych typowych dla różnych farmaceutycznych rzeczy. No a szczególnie cenione są te właściwości bursztynu w łagodzeniu takich dolegliwości związanych z ząbkowaniem niemowląt. Noszenie naszyjników z bursztynu, jak przeczytałam na jednej ze stron, dla mam ma przynosić maluchom ulgę bezpiecznie i naturalnie. No i nie od dziś wiemy też, że sproszkowany bursztyn jest w kremach czy balsamach do ciała, bo regeneruje skórę, chroni przed promieniowaniem UV, no i zwiększa elastyczność skóry, co jest bardzo ważne, zwłaszcza jak mamy coraz więcej lat. No i też to jest kamień, który działa uspokajająco, bo redukuje poziom hormonu stresu, pomaga też zasypiać, a nawet wspomaga walkę z depresją czy różnymi stanami lękowymi, bo nieoszlifowane bursztyny, to trzeba zaznaczyć, że nieoszlifowane, emitują jony ujemne, które poprawiają jakość powietrza i właśnie wtedy pozytywnie wpływają na nasz nastrój. No to akurat chyba to Radio Pogoda ma właśnie wspólnego z bursztynami. Nasze najpiękniejsze melodie też pozytywnie wpływają na

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: To była Kalina Jędrusik, a państwo dzwonią.
2: Dzień dobry, pani Moniczko.
1: Dzień dobry.
2: Jak mnie pani zainspirowała, opisując właściwości bursztynu, że sięgnąłem po bursztynówkę. Do usłyszenia.
1: Wiedziałam, że się taki telefon pojawi, ale tak patrzę na zegarek za 18 minut 16, to o tej porze to chyba do użytku zewnętrznego.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie. Bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
2: Kia. Movement that inspires.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Została ostatnia reklama.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
15: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
14: Już od 400 zł studiuj.
15: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
14: Ekonomię i logistykę.
15: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
14: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
15: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
14: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
14: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
16: Reklama.
17: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
18: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
3: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
11: O, mechanik idzie.
12: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
13: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
14: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
15: Została ostatnia reklama.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
19: Radio Pogoda poleca się na środowe, pogodne popołudnie. Już niedługo na grzyby zabierze nas Helena Majdaniec. Zaśpiewa oczywiście swój słynny przebój Rudy Ryc. Ale na razie wiadomości. Jest 16.
20: Prokuratura stawia zarzuty za pobicie w poznańskim tramwaju. O ile więcej kosztuje nas tankowanie, analitycy wyliczyli. Rosną nie tylko ceny paliw, ale też napięcie w PiSie przed mijającym jutro ultimatum prezesa dla części członków.
21: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
20: Miriam Lipińska. Są zarzuty za pobicie 67-latka, który w tramwaju w Poznaniu stanął w obronie obcokrajowca. A przy okazji jest sprostowanie, bo wbrew temu, co podawano wcześniej, znieważanym nie był ukraiński nastolatek, a obywatel Indii. Dwóch poznaniaków, 38- i 41-latek, usłyszało zarzuty pobicia 67-latka i znieważenia go, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
22: Mężczyznom prokurator zarzucił także znieważenie obywateli indyjskich, również pasażerów tramwaju linii 16 z powodu ich przynależności narodowej. Dodatkowo jeden z podejrzanych odpowie także za naruszenie czynności rządu ciała jednego z obywateli Indii.
20: Obaj podejrzani najpierw zaatakowali słownie młodego obywatela Indii, a potem 67-latka, który ujął się za obcokrajowcem. Wiadomo, że byli dobrze znani policji. Mają dozór policyjny, muszą też wpłacić po 1000 zł poręczenia. Grozi im do 5 lat więzienia. Ceny paliw wciąż idą w górę, jak wyliczyli analitycy ePetrol.pl. W ciągu ostatniego tygodnia paliwa na stacjach podrożały o kilkadziesiąt złotych za litr. Najszybciej w ostatnich dniach rosła cena oleju napędowego średnio o 45 groszy na litrze. Z kolei benzyna 95 kosztuje najwięcej od 2022 roku. W PiSie narasta napięcie przed upływającym jutro terminem na złożenie oświadczenia lojalności wobec partii. Niewiele osób rezygnuje ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, dlatego rzecznik partii Rafał Bochenek już kolejny raz przypomina politykom PiSu, że muszą wybrać między członkostwem w PiSie a stowarzyszeniem. Maciej Kluczka.
0: W Prawie i Sprawiedliwości wyczuwa się coraz większe napięcie. Jutro mija termin, a do tej pory z 40-osobowej grupy Morawieckiego oświadczenie o rezygnacji złożył tylko Daniel Obajtek. Przeciwnicy Morawieckiego twierdzą, że jest więcej osób składających oświadczenie o lojalności wobec partii. Z kolei stronnicy Morawieckiego twierdzą, że to nieprawda. Mateusz Morawiecki i jego ludzie powinni postawić na lojalność wobec partii, twierdzi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
7: Wypełnienie takiego formularza to naprawdę niewielka cena, żeby być w Prawie i Sprawiedliwości.
0: A w przyszłym tygodniu władze PiS-u mają zamiar te oświadczenia przejrzeć i podjąć decyzję.
20: Zmieniamy temat. Policja i Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegają przed oszustwami, w których przestępcy wykorzystują połączenia wideo, by wiarygodnie wcielić się w inną osobę. Oszust podszywa się na przykład pod policjanta. Uruchamia połączenie wideo, występuje w mundurze, by się uwiarygodnić, ostrzega starszy aspirant Monika Przestrzelska z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Podczas rozmowy wideo oszust informuje o zagrożeniu środków lub próbie wyłudzenia kredytu. Aby uwiarygodnić swój przekaz, występuje w mundurze. Podczas rozmowy powołuje się na prowadzone postępowanie i rzekome działania policji lub prokuratury.
20: Ofiara jest też rzekomo przełączana do pracownika banku. Tu do gry wchodzi kolejny przebieraniec. Dlatego służby podkreślają, tego rodzaju nieoczekiwane połączenie wideo z banku czy policji powinno być dla nas sygnałem alarmowym. Lepiej nie działać pod presją i od razu przerwać taką rozmowę.
21: Radio Pogoda. Co jest grane?
23: Urszula Miszczak, zapraszam. Dziś Pałac Kultury i Nauki w Warszawie obchodzi 71. urodziny. Jest impreza. O 19.30 na Placu Centralnym rozpocznie się koncert. Będzie tort urodzinowy i bezpłatne silent disco. Także dzisiaj kino plenerowe w Parku Dębnickim w Krakowie. Będzie można zobaczyć wielokrotnie nagradzany i uznany na całym świecie film Perfect Days. To subtelna opowieść o codzienności, uważności i odnajdywaniu piękna w prostych chwilach. Seans o 21.00. Weekend coraz bliżej, a wraz z nim festiwal Frytka Off, który od lat należy do najważniejszych plenerowych wydarzeń organizowanych w Częstochowie. W poprzednich latach na festiwalowej scenie występowali m.in. Brodka, Nosowska, Artur Rojek, Mary z Polski. W sobotę na muzycznej scenie w Parku Lisiniec wystąpią m.in. Igo, Daria ze Śląska i Immortal Onion. Wstęp na Frytkę Off jest bezpłatny.
21: Pogoda.
20: Najwięcej chmur dziś na północy, tam możliwy deszcz i burze. Przelotnie popadać może też w centrum i miejscami na zachodzie. W pozostałych regionach słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
3: Lato, lato, lato czeka.
19: 5 minut po 16:00 to jest pogodne letnie popołudnie z Radiem Pogoda, a za kilka minut muzyczne wspomnienie wybitnego kompozytora Wojciecha Trzcińskiego. No a potem konkurs Daje Słowa. Do wygrania będzie m.in. koszulka Radia Pogoda.
21: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

Dzisiaj w Radiu Pogoda wspominamy kompozytora Wojciecha Trzcińskiego. Dzisiaj 77. rocznica jego urodzin. Urodził się w Warszawie. Zaczął karierę jako 20-latek na kiermaszu piosenki studenckiej i wtedy pracował z takimi artystami jak Magda Umer czy Piotr Frączewski. No ale później to był nie tylko wspaniały kompozytor, ale też i człowiek instytucja, bo tworzył dla Radiowego Studia Piosenki, Telewizyjnej Giełdy Piosenki. Był dyrektorem festiwali w Sopocie i w Opolu, twórcą Polskiej Nagrody Muzycznej Fryderyki. Wtedy, kiedy na naszym rynku tego brakowało, no to właśnie te Fryderyki powstały. No i tworzył dla największych gwiazd polskiej sceny muzycznej Haliny Frąckowiak, Krystyny Prońko, Izabeli Trojanowskiej, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka. No tutaj ta lista, proszę Państwa, jest bardzo długa. Należy też wspomnieć Kolędę Nockę, czyli ten słynny musical wystawiony tuż przed stanem wojennym z takimi utworami już kultowymi, jak Psalm Stojących w Kolejce, czy trochę mniej znany, ale równie znakomity psalm jadących do pracy. A u nas za chwilę piosenka, którą skomponował do słów Wojciecha Młynarskiego dla Ireny Jarockiej, z którą także współpracował. To zresztą on napisał dla niej jej słynne kawiarenki. Później pochwalił się we wszystkich wywiadach. Był z tego dumny, że one trafiły nawet na rynek japoński. Ale z drugiej strony był przez pewien czas nazywany tym panem od tych kawiarenek. No niemniej z Ireną Jarocką bardzo blisko współpracował, zresztą już przy jej pierwszej płycie długo grającej odpowiadał za produkcję i aranżację, a my słuchamy skomponowanej przez niego piosenki By coś zostało z tych dni.

0: Piosenka z jednego z najbardziej romantycznych filmów wszechczasów, czyli Uwierz w ducha. Piosenka z lat 60., ale film z początku lat 90. Pamiętają Państwo pewnie w rolach głównych Demi Moore, Patrick Swayze. No i ta słynna scena, kiedy ona lępi garnek z gliny, a Patrick Swayze jako duch jej w tym pomaga. No i cudowna też drugoplanowa rola Whoopi Goldberg, za którą chyba zresztą dostała Oscara. Za chwilę w Radiu Pogoda, proszę Państwa, konkurs daje słowo. Nagrodą gwarantowaną jest nasza butelka do wody z filtrem, oczywiście z logo Radia Pogoda, a dodatkowo można wygrać także naszą koszulkę. Więc już teraz zapraszam, można się zgłaszać. Nasz numer 22 444 4004.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Autopromocja.
3: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
12: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
13: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
14: Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: niektórych sytuacjach to można zadzierać nosa, jak na przykład się założy taką koszulkę Radia Pogoda, to czemu nie?
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: No i właśnie nasza koszulka do wygrania z napisem Pogoda mi w duszy gra. Dzisiaj walczy o nią pani Barbara. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Pani Basiu. Ale pani już ma butelkę na wodę z filtrem z limitowanej edycji, też z naszym logo, więc już gratuluję pani Barbara.
2: Dziękuję, super.
0: Mam nadzieję, że ta nagroda doda pani skrzydeł i że spełni pani...
2: Pustkę mam w głowie.
0: Pustkę w głowie? Tryma po prostu.
2: Ja tak mam.
0: Zdarza się. To proszę wszystkich słuchaczy, żeby za panią Basię trzymali kciuki. Pani Barbaro, zadanie jest następujące. Za chwilę podam pani słowo, potem pojawi się stoper i w ciągu 15 sekund pani zadanie to podanie 5 słów, które z tym moim się pani kojarzą. Dobrze?
2: Tak.
0: Na jaką literkę chciałaby pani, żeby było to słowo?
2: Na B.
0: Na B, tak jak Barbara, dobrze, niech będzie. To uwaga, ja już mam to słowo w głowie. Pani Barbaro, daję słowo bagietka.
2: Bułka, jedzenie, smaczna, dobra, lubię.
0: No i prawo udało się. I wszystkie pozytywne skojarzenia, prawda? Że pyszne, że lubię. No, a jeszcze mogłoby być masło i śniadanie, i jakaś wędlinka, prawda? I od razu człowiekowi się zachciało jeść. Pani Barbaro, gratuluję. Oczywiście koszulka Radia Pogoda należy do pani.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Chciałam powiedzieć wobec wszystkich, że pani Monika jest super.
0: Dziękuję.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Teraz proszę Państwa, wracamy na ziemię, a konkretnie na piasek, na plażę, do zbierania bursztynów i do ich niezwykłych właściwości. Kolejny telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Bursztynaj, znalazłem go na plaży. Maleńka kropelka, kropelka złotych marzeń, bursztynaj. No i tak dalej, Pani Moniko.
0: No tak.
1: A co do bursztynku, to można też zrobić pyszną naleweczkę, którą z całego serduszka polecam. Wszystkiego najlepszego, Pani Moniko, dla Pani i dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Z tej strony pogodny kierowca z Gdańska, Rafał się kłania.
0: Dziękuję Panie Rafale. No to może dokończmy, bo ten koniec też jest fajny od tych fasolek.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
15: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
0: Została ostatnia reklama.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Drogowskaz Radia Pogoda.
18: Pod wieczór burze na północnym zachodzie. W ich trakcie mocniej popada, spadnie do 30 mm deszczowej wody. Jutro zagrzmi na północy, zachodzie i miejscami na południu. Trzeba też będzie znów wyciągnąć parasole. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Kierowcom radzę omijać autostradę A1 między węzłami Lisewo i Turznowku Jawsko-Pomorskiem. W pobliżu miejscowości Brzeźno osobówka uderzyła w bariery i po tym wypadku zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi.
19: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.

0: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41. www.meble-swarzenckie.pl.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Została ostatnia reklama.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Reklama.
12: W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie na lato, które wprowadzają, mam nadzieję, w dobry nastrój. In the Mood, Glenna Millera, już za kilka minut na naszej antenie. Ale na razie wiadomość. Jest 17.
13: Szkoły przed pierwszym dzwonkiem szukają nauczycieli. Wakatów jest dużo. Kto dziś wygrałby wybory prezydenckie na Ukrainie? Jest sondaż. A na koniec o przedsiębiorczości najmłodszych. GIS opracował zasady.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Miriam Lipińska. Nauczyciele pilnie poszukiwani. Z polskich szkół płyną sygnały o bardzo dużej liczbie wakatów. Najtrudniejsza sytuacja jest w największych miastach, gdzie samorządy mają problem ze skompletowaniem kadry na wrzesień. Problem dotyczy właściwie wszystkich szkół, mówi Marcin Szeląg z Biura Prasowego Gdańskiego Urzędu Miasta.
14: Zapotrzebowanie dotyczy przede wszystkim nauczycieli specjalistów, takich jak pedagodzy, psychologowie, logopedzi czy nauczyciele współorganizujący kształcenie. Poszukiwani są również nauczyciele wychowania fizycznego, języka angielskiego, matematyki, języka polskiego oraz przedmiotów zawodowych.
13: Z danych Kuratorium Oświaty wynika, że w całym kraju jest aż 20 tysięcy wakatów. Najwięcej na Mazowszu, w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. PiS uruchamia licznik hańby. Wszystko w związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy PiSu zarzucają prokuraturze opieszałość, bo do tej pory śledczy nie przesłuchali młodego lekarza milionera i byłego członka KO Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się afera. Jak mówi Przemysław Czarnek z PiSu, rząd chcą sprawę wyciszyć.
15: 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę.
13: O której teraz ma przypominać licznik. Śledczy już wcześniej tłumaczyli, że młody lekarz zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
16: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
13: Do prokuratury trafiły wyniki kontroli czasu pracy w szpitalu brudnowskim, gdzie Kacprzyk też pracował. Tam także doszło do nieprawidłowości. Teraz prezydencki sondaż na Ukrainie. Gdyby wybory głowy państwa odbywały się tam teraz, w pierwszej turze najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełański. Na drugim miejscu uplasowałby się były naczelny dowódca armii, generał Wałerii Załużny, a na trzecim odwołany niedawno minister obrony Michajło Fedorow. To wyniki sondażu ośrodka Rating. Kadencja Zełańskiego trwa od 2019 roku, ale wybory nie mogą się odbyć ze względu na obowiązujący na Ukrainie od 2022 roku stan wojenny. Przydrożna sprzedaż lemoniady czy domowego ciasta pod lupą Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Urzędnicy opublikowali specjalne wytyczne dla dzieci i ich opiekunów, które mają zapewnić bezpieczeństwo żywności, chwaląc jednocześnie przedsiębiorczość najmłodszych, ale przypominają im też, by zadbali o higienę i o to, by sprzedawany towar się nie popsuł.
7: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami.
13: Mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Sanepidu w Warszawie. W każdym przypadku trzeba pamiętać o absolutnej podstawie, czyli czystych rękach.
17: Nie ma wakacji od mycia rąk.
13: Mówi Marek Waszczewski, rzecznik GIS-u i przypomina o karach.
17: Jeżeli chodzi o skalę mandatu, no to taki mandat wystawiany jednorazowo to jest kwota 500 zł.
13: Ale grozi on tylko za niezachowywanie higieny, bo na samą sprzedaż pozwolenia nie trzeba.
2: Pogoda.
13: Na północy przelotny deszcz i burze. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, przez 21 na Podlasiu, Pomorzu i Śląsku, 22 na Mazowszu, do 23 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
12: Wśród tych najpiękniejszych melodii, także te, które chcecie usłyszeć, bo dzwonicie, prosicie o swoje ulubione piosenki, a ja z przyjemnością spełniam te życzenia, więc kolejne spełnię już za chwilę. No i mam nadzieję, że spełnię też czyjeś takie malutkie chociaż marzenie, żeby dołączyć do Klubu Pogodnych Ludzi, bo już przygotowuję dla kogoś z Państwa członkowską legitymację klubową, no i naszą radiopogodową przypinkę.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Jak chodzi wam po głowie jakaś melodia, jakiś utwór sprzed lat, którego może dawno nie słyszeliście, chcielibyście ponownie go usłyszeć, no to od tego jest właśnie Radio Pogoda, żeby spełnić to wasze życzenie. Dzwonicie po prostu pod numer 22 444 4004, a ja słucham.
2: Dzień dobry. Pani Moniko, ja słyszałam nie tak dawno taką piękną piosenkę, chyba to jest tytuł Chwytaj Dzień. Mhm. Jest to wykonanie Kai i Zbigniewa Wodeckiego. Z tym, że to chyba jest ciekawostką też, że właściwie to nagranie powstało już po śmierci Zbigniewa Wodeckiego.
1: Tak.
2: Jest to tak piękne, że właśnie chciałabym go kiedyś usłyszeć, bo gdzieś mi to przemknęło właśnie u was. Chyba Janowski kiedyś tam puszczał taką. To jest tak cudowna rzecz. Pozdrawiam serdecznie, Helena.
1: Ja też pozdrawiam i bardzo dziękuję za tą prośbę. Faktycznie to była taka wyjątkowa płyta wydana po śmierci Zbyszka Wodeckiego, na którą składały się niedokończone jego piosenki, a wśród nich właśnie ta.

0: Tutaj dzień, Zbigniew Wodecki i Kaja. Państwo pytają, co to za język, więc ja może od razu wyjaśnię, bo tekst do tej piosenki Jacek Cygan napisał dopiero po śmierci Zbyszka Wodeckiego. Nie zdążył Zbyszek Wodecki wcześniej tego tekstu zaśpiewać, ale na szczęście zachowała się tak zwana rybka, czyli to takie śpiewane wymyślonym językiem. Wokaliści śpiewają melodię, do której potem właśnie powstaną słowa. No i to zostało wykorzystane w tej piosence i dlatego ona jest tak niezwykle wzruszająca.
1: Radio Pogoda 103,4.

0: George Baker Selection na antenie Radia Pogoda. Dziękuję za kolejne Państwa muzyczne prośby. One trafiają oczywiście do naszej kolejki i niebawem będę je spełniać. A teraz wracamy do Państwa telefonów o bursztynie.
1: Ja mam taki przekaz od mojego brata, który był bardzo mądrym człowiekiem i był na Litwie. Jak wrócił z tej Litwy, to przywiózł swoim kobietom, żonie i córce, bursztyny nieszlifowane, ciemne bursztyny. I dowiedziałam się od niego, chociaż nie był specjalistą w tej materii, że bursztyny właśnie ciemne pięknie działają w sposób bardzo pozytywny, jeżeli mamy jakieś problemy z tarczycą. Aha. Byłam na tej Litwie, byłam w Wilnie i kupiłam, zresztą tam jest multum sklepów, praktycznie sklep przy sklepie z bursztynami. Kupiłam nieszlifowany, ciemny bursztyn i noszę ten naszyjnik. Mhm. Bardzo polecam. Piękna audycja.
0: Dziękuję bardzo. I w ogóle no, bursztyn jest piękny, no, nie tylko litewski, ale ten nasz również, więc warto go mieć, warto go nosić. Za chwilę Klub Pogodnych Ludzi, ale także Andrzej Zaucha, myśmy byli sobie pisani i Za daleko mieszkasz miły zaśpiewa Ada Rusowicz.
2: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Została ostatnia reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Czas, proszę Państwa, na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj odzwoniłam do Pani Adrianny.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Rozumiem, że rozmawiam z Panią Adrianną.
2: Tak, zgadza się.
0: Pani Adrianno, właśnie czytam Pani zgłoszenie. Mogę zacytować, mam nadzieję.
2: Tak, oczywiście.
0: Napisała Pani tak: jestem pogodnym człowiekiem, bo wiem, że pogoda ducha nie oznacza życia bez burz. To umiejętność wypatrywania choćby małego przejaśnienia, nawet wtedy, gdy wszystko idzie nie tak. Po trudnych doświadczeniach jeszcze bardziej doceniam zwyczajne chwile, bliskość rodziny i każdy dzień, który daje mi możliwość zaczęcia od nowa. Aż mam gęsią skórkę, Pani Adrianno. Tak pięknie to jest napisane. To się nazywa mądrość życiowa.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Chociaż głos słyszę młody, chyba.
2: Młody, ale po wielu bardzo trudnych przejściach.
0: Aha. Pani Adrianno, a dlaczego Pani słucha Radia Pogoda? Bo tak mnie to zawsze interesuje, jak z Państwem rozmawiam.
2: Lubię muzykę, którą Państwo mają, bo nie jest taka nowoczesna, może tak powiem. Uprzyjemnia mi też czas spędzany w domu i po prostu lubię.
0: A co Pani robi na co dzień?
2: Zajmuję się mediami społecznościowymi, fotografią, ale bardziej to jest takie hobbystyczne, no bo niestety problemy zdrowotne dosyć mocno utrudniają, że tak powiem, funkcjonowanie, ale daję radę.
0: No na szczęście żyjemy teraz w takich czasach, kiedy no bardzo dużo osób pracuje z domu, prawda? I to tak. Jest teraz szeroki wachlarz możliwości właśnie takiej pracy, jak to mówią, zdalnej.
2: Zdecydowanie.
0: Pani Adrianno, no ja dzwonię oczywiście do Pani z, mam nadzieję, dobrą informacją dotyczącą Pani zgłoszenia. Proszę posłuchać.
1: Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
0: O, a to oznacza, że jest już Pani członkiem Klubu Pogodnych Ludzi, że dostanie Pani naszą legitymację i radiopogodową przypinkę. Także witamy w klubie.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Pozdrowienia od Radia Pogoda i wracamy do tego, co Pani lubi najbardziej, czyli do tych najpiękniejszych melodii na naszej antenie.
2: Super, dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors. Komorniki.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Szukasz nowego auta, ale bez dużego wydatku na start? Wybierz leasing Kinto One w Toyota Mikołajczak. Już od 675 zł miesięcznie, zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. W racie masz wszystko. Serwis, ubezpieczenie, asystans i auto zastępcze. Ty jeździsz, my zajmujemy się resztą. Toyota Mikołajczak. Leszno, Kalisz, Poznań, Ławica. Zapraszamy do salonów.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Markiza do Pyrgodzi rzekła:
20: ta cena dzisiaj mnie urzekła.
19: A stolik na to zachwycony.
21: Nasz leżak pięknie rozłożony.
19: Narożnik na to się odzywa:
22: w ogrodzie słońca się zażywa.
19: I tak rozmowa się dziś toczy od rana aż do samej nocy w outlecie mebli ogrodowych, gdzie wciąż promocji tyle nowych. Outlet mebli ogrodowych zaprasza po meble do ogrodu w świetnych cenach. Outlet mebli ogrodowych przy Skórzewskiej 37 w Wysogotowie.
1: Została ostatnia reklama.
23: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Voyager. Serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Wieczór z burzami na północnym zachodzie. Są ostrzeżenia. W czasie burz mocniej popada nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To może oznaczać tylko jedno. Trudne warunki do jazdy. Na szczęście przejściowo. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać trasę S2 w rejonie Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłem Aleje Jerozolimskiej a węzłem Konotopa. Po tym jak auto uderzyło w bariery, jeden pas ruchu w kierunku Poznania jest nieprzejezdny. Problemy też na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem, niedaleko miejscowości Szychowo. Osobówka zderzyła się tam z busem i po wypadku ruch w stronę Torunia odbywa się wahadłowo.
4: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No
6: Wielką wyprzedaż.
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1104 za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
0: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Zbliża się godzina 18, to znaczy, że już za chwilę zaczynamy spotkanie nasze dzisiejsze w ramach Alei Sław, Radia Pogoda, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
13: Rząd zapowiedział, pociąg dojedzie w każde miejsce w Polsce w 3 godziny. Pożary w zachodniej Europie, zwłaszcza w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Orzeł wylądował, wrócił na bramę Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd zapowiada modernizację kolei i deklaruje, że całą Polskę pociągiem będzie można przejechać w 3 godziny. Projekt zintegrowanej sieci kolejowej zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii kolejowych, połączenia dalekobieżne do każdego powiatu i budowę kolei dużych prędkości. To wszystko trochę potrwa. Każdy powiat będzie włączony w zasięg linii dalekobieżnych do 2050 roku. Mówi premier Donald Tusk.
14: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 kilometrów nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 kilometrów.
13: Obecnie roczna liczba przejazdów pociągami w Polsce wynosi około 460 milionów. Rząd celuje w 800 milionów w 2050 roku. Zachodnia Europa znowu walczy z serią poważnych pożarów. Sytuację pogarszają upały, które utrzymują się nad Hiszpanią, Włochami i Grecją. O trudnej sytuacji i stratach spowodowanych przez ogień Cezary Jaszczyk.
15: Ponad 400 osób. Służby musiały ewakuować na południu Francji, gdzie rozległy pożar strawił już ponad 2,5 tysiąca hektarów lasu. Z żywiołem walczy około 1000 strażaków. Zaangażowano dziesiątki samolotów. Jeszcze gorzej jest w Hiszpanii, w okolicach Guadalajary, na północ od Madrytu. Ogień pochłonął ponad 32 tysiące hektarów terenów zielonych. W porównaniu z ubiegłym rokiem, w tym mamy już czterokrotnie więcej pożarów, które objęły ponad 100 tysięcy hektarów. Po raz kolejny apeluję do wszystkich sił politycznych o odłożenie na bok podziałów partyjnych i skupienie się na naszym głównym wrogu, kryzysie klimatycznym. Mówił obecny na miejscu hiszpański premier Pedro Sanchez. Jak donosi dziennik El País, w Hiszpanii szaleje obecnie 21 pożarów.
13: Wołodymyr Zełenski jest z niewielką przewagą liderem sondażu prezydenckiego na Ukrainie. To badanie ośrodka Rating. Na drugim miejscu były naczelny wódz armii Walerii Załużny, a na trzecim były minister obrony Michajło Fedorow. Badanie dotyczy pierwszego pierwszej tury, nie podano wyników ewentualnej drugiej tury. Termin wyborów prezydenckich też jest nieznany, choć prezydent Zełenski kilkukrotnie sugerował, że nie wyklucza zorganizowania wyborów jeszcze w tym roku. Orzeł ponownie wylądował na bramie głównej Uniwersytetu Warszawskiego. Symbol UW od marca przechodził renowację, która przywróciła mu dawny blask. Prace konserwatorskie miały potrwać kilka tygodni, ale orzeł wymagał większej troski, mówi Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UW.
16: Upływ czasu i szkodliwe warunki atmosferyczne w naszym mieście doprowadziły do tego, że trzeba było troszeczkę dłużej o niego zadbać. Tą powłokę zewnętrzną orła po pierwsze oczyścić, potem odpowiednio spatynować, zabezpieczyć, tak, na kilka ładnych lat do przodu.
13: Uniwersytecki orzeł w koronie otoczony jest 5 gwiazdami, a w szponach trzyma gałąź wawrzynu i liść palmy. Zaczął się sezon na Perseidy, czyli spadające gwiazdy. W tym roku apogeum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będą idealne warunki do obserwacji tych meteorów. Tak naprawdę to nie są gwiazdy, tylko skalne drobiny z kosmosu przelatujące przez atmosferę.
0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Siatkarki Włoch i Brazylii awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Włoszki w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1. Jutro w ćwierćfinałach w turnieju w Makau Turcja zagra z Kanadą, a USA z Chinami. Duński kolarz Jonas Vingegaard przeszedł udaną operację złamania obojczyka po wypadku, którego doznał podczas 15 etapu Tour de France, co zmusiło go do wycofania się z wyścigu. Vingegaard, zwycięzca wielkiej pętli z 22 i 23 roku, upadł wraz z 3 innymi kolarzami na ostrym zakręcie około 20 km przed metą niedzielnego etapu, a następnie został przewieziony karetką do szpitala.
0: Pogoda.
13: Dziś od 20 do 23 stopni, niebo raczej słoneczne, chłodniej miejscami na północnym zachodzie Polski, na północy i w rejonach podgórskich, tu delikatnie poniżej 20. Jutro niebo mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale mogą być też przelotne opady, a nawet burze. A na termometrach od 18 do 22.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
18: Dzień dobry, tu Tamara Pawlik-Lipska i zaczynamy dzisiejszą Aleję Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem będzie Karolina Gruszka, aktorka. Będziemy rozmawiać o filmie, który mogą Państwo zobaczyć w kinach i w którym Karolina Gruszka zagrała. Będziemy też rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że niekoniecznie można uwierzyć, gdy dzwoni znany reżyser. Zapraszam bardzo serdecznie. Do 21.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę, ponieważ dziś ze mną gość wyjątkowy, Karolina Gruszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać, mam nadzieję, nie tylko o filmach, ale i o teatrze i o różnych innych rzeczach, na które pani znajduje czas, bo jestem pod ogromnym wrażeniem pani całej filmografii, serialografii. No i też można by tak jeszcze długo wymieniać, ale chyba zacznę też, powiedzmy, od początku, a w pewnym sensie od końca, czyli od powodu, dla którego się tutaj dzisiaj spotykamy, między innymi. Za duże na bajki 3 w kinach pojawił się.
2: Tak.
1: Ta część jest chyba taka trochę do przemyślenia dająca nam powody, no bo jednak pojawia się tutaj dość poważny temat hejtu i tego, co może się wydarzyć w internecie.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle cała ta seria Za duże na bajki, ona spodobała mi się tym, że oprócz tego, że jest dowcipnie i zabawnie, raz bardziej, raz mniej, ale jednak jakaś taka ciepła atmosfera tym filmom towarzyszy, to reżyser Christopher Rus i scenarzystka nasza Agnieszka Dąbrowska nie bali się poruszać też trudniejszych tematów. I to od pierwszej części, bo w pierwszej części była choroba matki onkologiczna, w drugiej części taka próba nawiązania relacji z nieobecnym ojcem i później okazywało się, że to nie za bardzo te relacje można odnowić i że to też się tak zdarza. A w tej części rzeczywiście tematem takim wiodącym jest temat przemocy w sieci, ale nie tylko. To się później przenosi na real. I myślę, że to jest taki temat, no, którym my wszyscy żyjemy, w sensie no, na pewno dzieci i młodzież i na pewno rodzice. I to się dzieje właściwie w każdej szkole i z rozwojem tych mediów społecznościowych trochę nam się to wszystko wymyka spod kontroli i nie do końca umiemy sobie z tym radzić i nie mamy świadomości też do końca, jak bardzo to jest no poważny problem i ile się tam dzieje, co konkretnie tam się dzieje. My tak teoretycznie wiemy, ale w praktyce często dzieci zostają z tym same.
1: A dodatkowo też pojawia się nowy, mały członek rodziny.
2: No tak. To moja bohaterka rzeczywiście ma nowe dziecko, w związku z tym jej fokus, jej uwagi trochę jest rozproszony między tą dwójką. Ale no, myślę, że w takich najważniejszych momentach, jak trzeba być i trzeba wesprzeć, to jakoś jej się udaje, pomimo całej jej neurozy, ogarnąć.
1: A do rozmowy z Karoliną Gruszką wrócimy już dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 103 i 4 FM.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: dziś w Alejsław Radia Pogoda gościem jest Karolina Gruszka. Mogą Państwo zobaczyć w kinach film Za duże na bajki 3 i to właśnie Karolina Gruszka odgrywa mamę jednego z głównych bohaterów, ale w życiu i głównego bohatera i właśnie mamy głównego bohatera pojawia się jeszcze jeden mały człowiek.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Tak sobie pomyślałam, że taki mały człowiek to chyba mocno wpływa na relacje, szczególnie jeżeli to drugie dziecko jest tak dużo starsze. I czy to też jest jakiś zaczątek problemów bohatera głównego w Za duże na bajki?
2: No pewnie tak, no bo nagle on nie jest w centrum uwagi. On ma nadopiekuńczą mamę. Ta moja Teresa mama, ona rzeczywiście była taką matką bardzo kontrolującą. Ona później zrozumiała, że może trzeba trochę odpuścić, że może trzeba trochę dać przestrzeni, ale jednak no, on był bardzo pod jej skrzydłami. A nagle się okazuje, że troszeczkę schodzi na drugi plan i że musi sobie radzić sam. Mhm. No ale mamy jeszcze ciotkę, czyli Dorotę Kolak, która zawsze może przyjechać i pomóc. I tak się dzieje.
0: Ciotka dość ekscentryczna.
2: Tak, cudowna Dorota.
0: Jak się gra z młodymi aktorami? I nie mam tu na myśli tylko tych najmłodszych na planie. Czy granie z młodzieżą jest, nie wiem, na przykład większym wyzwaniem niż granie z dorosłymi?
2: To i tak, i nie. To znaczy w ogóle ja mam takie wrażenie, że ta nasza młodzież, czyli Maciek Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek, no to to już jest profesjonalna młodzież. Oni już, to już jest trzecia część. Oni w międzyczasie, zwłaszcza Patryk i Amelka, oni tańczą, śpiewają aktorsko, tam uczestniczą w jakichś przedstawieniach warsztatowej Akademii Musicalowej. Nie tylko. Patryk komponuje swoje kawałki hip-hopowe. Więc oni mocno się artystycznie rozwijają i oni już naprawdę są profesjonalni i jeszcze nie mają takiego ogromnego doświadczenia, ale coraz większe i mają na pewno nadrabiają entuzjazmem. I poza tym są ze sobą bardzo zgrani, bo to już jest trzeci film, który robią razem. I widać, no, że to już mają pewnego rodzaju taki luz, więc tak naprawdę praca z nimi niewiele się różni od pracy z profesjonalnym aktorem, no to tylko kwestia jakiegoś tam może doświadczenia.
0: A czy zdarzały się sytuacje z najmłodszym aktorem? Niewspółpracujące sytuacje.
2: No, to zawsze tak jest. Ja to zawsze mam takie trochę myśli, że te małe dzieci jak najmniej one powinny być na planie, bo tam jest tyle się dzieje, tyle. I oczywiście wszyscy otaczają je opieką, wszyscy się starają, żeby to było jak najłagodniejsze dla nich. I wybierane też są dzieci, dla których, które lubią być wśród ludzi, bo są różne temperamenty też u małych dzieci. Ale to zawsze jest ten taki dodatkowy stres, no, że trzeba jak najszybciej to zrobić, żeby tych dzieci po prostu nie męczyć.
0: Żeby nie robić dubli z nimi.
2: Żeby one miały z tego jakąś przyjemność, a nie żeby już chciały do domu spać i jeść i nie wiem co.
0: Do tej opowieści wrócimy dosłownie za parę chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Radio Pogoda.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjacka. Licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Wielka promocja w Kia Lee Motors. Nowa Kia Sportage w wynajmie już od 1162 zł netto z ubezpieczeniem i serwisem w cenie bez wpłaty własnej. Szczegóły w salonie Kia Lee Motors komorniki.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
23: Warunki do jazdy dzisiaj całkiem niezłe. Przez Trójmiasto jedziemy bez kłopotu. Podobnie Poznań, Wrocław, Łódź, Białystok i na Śląsku, i w Krakowie, i w Lublinie. Nic specjalnego na drogach się nie dzieje niebezpiecznego. Gorzej wokół Warszawy. No, obwodnica po zachodniej stronie bardzo zatłoczona. I niebezpieczna sytuacja w województwie łódzkim na drodze Wieluń, Rudniki. Dachowanie samochodu osobowego. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy.

0: innym świecie, przeniesiona w czasie i taka otoczona ludźmi, którzy bardzo mnie wspierali i pokazywali jakieś rzeczy, do których na co dzień się tak nie ma dostępu w takim wieku.
1: No właśnie, ale jak jest się takim młodym i zaczyna się tę przygodę z aktorstwem, to jakie pani miała do tego podejście, że to jest właśnie praca, czy że to jest taka zabawa, trochę teatrzyk szkolny?
0: Ja to traktowałam poważnie, to znaczy ja też od bardzo wczesnego wieku lubiłam występować i chciałam występować i mówić wiersze i uczestniczyłam w tych wszystkich konkursach recytatorskich, apelach i rodzinę zamęczałam wierszami, piosenkami i tak dalej. Tak, no typowo, ewidentnie, no coś tam we mnie takiego, była taka potrzeba. Więc jak ja trafiłam na plan i zobaczyłam, że to może być zawód i że ci ludzie dorośli, oni tak żyją po prostu, to jest ich sposób na życie i patrzyłam, jak oni to robią, no to ja tak chciałam jak oni, a oni to traktowali no z takim powołaniem, no z takim poczuciem, że robimy coś ważnego, więc ja też miałam poczucie, że robimy coś ważnego. Te próby dla mnie i później te zdjęcia to były takie magiczne i takie właśnie istotne bardzo. Więc oczywiście był w tym duży element przygody, ale myślę, że starałam się to traktować jak najbardziej profesjonalnie. Potrafiłam, no pewnie nie potrafiłam do końca, wiadomo, ale nigdy mnie nie męczył plan. Ja mogłam siedzieć na tym planie wiele godzin i mi właściwie nigdy nie było dość. No też myślę, że dorośli nie mają tylu sił i takiego entuzjazmu jak dzieci na planie, takie dzieci, które rzeczywiście są na swoim miejscu.
1: O ludziach na swoim miejscu i nie tylko będziemy jeszcze dzisiaj z Karoliną Gruszką rozmawiać. Bardzo zapraszam na dalszą część tej rozmowy za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama. Ale Jasław, Radia Pogoda powraca już dosłownie za chwilę, bo skoro 19, to czas na wiadomości i prognozę pogody.
12: Są zarzuty dla mężczyzny w głośnej sprawie pobicia mieszkańca Poznania. Młody rowerzysta jechał przyczepiony do skutera kolegi, cudem przeżył. Ogromne upały na Sycylii, z powodu pożarów ewakuowano około 100 osób.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwóch mężczyzn zatrzymanych za pobicie 67-letniego mężczyzny w Poznaniu usłyszało zarzuty. Grozi im 5 lat więzienia. Okazuje się, że wbrew pierwszym doniesieniom oskarżeni mieli wcześniej znieważać nie nastolatka z Ukrainy, a obywateli Indii, mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak.
14: Używali sformułowań Polska tylko dla Polaków i innych wulgarnych słów. Ten mężczyzna się tym zainteresował i dlatego ta agresja podejrzanych przeniosła się na tego mężczyznę.
12: W wyniku pobicia 67-letni mężczyzna doznał lekkich obrażeń. Tuż po ataku miał cierpieć na zaniki pamięci. Kask uratował życie 15-letniego rowerzysty z miejscowości Stadła w Małopolsce. Po wypadku chłopiec trafił do szpitala dziecięcego w Krakowie. Był w ciężkim stanie. Wygląda na to, że sam przyczynił się do wypadku. Jak to się stało, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
15: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący rowerem 15-letni mieszkaniec Sądecczyzny chwycił za bagażnik jadącego przed nim motoroweru, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. 15-latek w chwili zdarzenia miał założony kask ochronny na głowie.
12: Motorowerem jechał rówieśnik poszkodowanego. Jemu nic się nie stało. Przyczepianie się do innych pojazdów jest wykroczeniem drogowym, dlatego policja po zakończeniu dochodzenia skieruje zebraną dokumentację do sądu rodzinnego. Szpital Uniwersytetu Łódzkiego cały czas realizuje onkologiczne programy lekowe i kwalifikuje do nich nowych pacjentów. Takie oświadczenie trafiło ze strony placówki do łódzkiego oddziału NFZ i do mediów. Chodzi o przypadki odsyłania nowych pacjentów onkologicznych przez szpital. Wybuchł skandal z tego powodu. Sprawę opisała Rzeczpospolita. Opowie Bartosz Kądziołka.
16: Jak mówi rzecznik łódzkiego NFZ Anna Leder, szpital przyznał, że kilku pacjentów nie przyjął.
17: Szpital twierdzi, że w ostatnich dwóch tygodniach kilku pacjentów uzyskało taką informację, że mogą rozpocząć leczenie w innych łódzkich szpitalach po uzyskaniu takiej informacji w łódzkim oddziale NFZ.
16: Przed odesłaniem szpital miał proponować pacjentom terminy na przyszły rok, komentuje onkolog Adam Miller z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.
18: Jako lekarze stoimy na stanowisku, że naszą rolą, naszym zadaniem i naszym powołaniem jest leczyć pacjentów, a nie dostawać jakieś odgórne wymogi, że z uwagi na brak finansowania to mamy tych pacjentów nie leczyć albo proponować im terminy takie, że to leczenie nie będzie już miało sensu.
16: Do łódzkiego oddziału NFZ zgłosiły się jak dotąd dwie osoby, które usłyszały, że w szpitalu nie zostaną przyjęte i mają zapytać w NFZ, gdzie się leczyć. Fundusz skierował ich już do placówek w regionie.
12: Zakończenie wojny w Ukrainie byłoby korzystne też dla Rosji. Stany Zjednoczone nadal mogą współpracować z Moskwą w niektórych obszarach. Powiedział to amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Szef dyplomacji USA ma się jutro spotkać z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Temperatura przekracza tam 40 stopni, a płomienie podsycane są podmuchami gorącego wiatru. Szczęśliwie dotąd nie zgłoszono żadnych ofiar śmiertelnych, ale ewakuowano około 100 mieszkańców.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Belg Jasper Philipsen w końcu dopiął swego i po kilku finiszach na podium tym razem wygrał etap kolarskiego Tour de France. Po sprincie we Voiron wyprzedził Szwajcara Mauro Schmida i Holendra Olava Kuja. Liderem jest wciąż Tadej Pogacar, który z całą czołówką generalki dojechał do mety 17 etapu blisko 9 minut za Philipsenem. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badozą 5-7-4-6. Mecz trwał godzinę i 50 minut. Kawa była jedyną Polką, która przez wstąpiła do rywalizacji w niemieckim turnieju.
13: Pogoda.
12: Wieczorem i w nocy nad morzem możliwe są burze. Podobnie na północy Mazur. W pozostałej części kraju raczej spokojnie. A jutro trochę słońca, ale jeszcze więcej deszczu. Na północy cały czas możliwe burze. Padać może właściwie wszędzie, a temperatura od 17 stopni nad morzem do 20 na południu Polski.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
20: Aktorka filmowa, aktorka teatralna, aktorka serialowa. No i tak jeszcze długo można by wymieniać, bo czasem też aktorka niekoniecznie w Polsce, choć ona ci nasza. Karolina Gruszka jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam już za chwilę na kolejną część tej rozmowy.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
21: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nienazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Dziś Walejsław, moim i Państwa gościem jest Karolina Gruszka. Znają ją Państwo z wielu filmów, z wielu seriali, z wielu też ról teatralnych. Ale być może pamiętają też Państwo, że Karolina Gruszka swoją przygodę z filmem zaczynała wcześniej, jeszcze w wieku dziecięcym.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Jak to było ze szkołą, to nie kolidowało za bardzo?
2: Kolidowało na pewno, ale ja zawsze się dobrze uczyłam, więc ja lubiłam się uczyć sama w domu też. Więc ja szybko nadrabiałam i nie miałam problemów z nauką. Rodzice też tego pilnowali, bo moi rodzice nie są ze świata filmowego ani teatralnego, więc patrzyli z taką rezerwą, z dystansem do tego, że ja coś robię w tę stronę. Myślę, że to było bardzo dobre, bo ja obserwuję już jako dorosła, profesjonalna aktorka, często współpracuję z dziećmi i widzę, że bardzo dużo zależy od rodziców, że najgorszy jest ten model, kiedy to rodzic bardziej chce niż dziecko.
0: Trochę swoje marzenia realizuje.
2: W moim przypadku było chyba odwrotnie, że rodzice tak, no, zanim się zgodzili, żebym ja wzięła w czymś udział, to najpierw były długie dyskusje na ten temat. Nigdy nie jeździli ze mną na plan, ja jeździłam sama. Sprawdzali, czy jest bezpiecznie, ale jak widzieli, że mogą mieć zaufanie, to ich nie było ze mną. Ja tak czułam też, że to jest taki mój świat i moja odpowiedzialność.
0: A jak pani w końcu powiedziała rodzicom, że tak, będę aktorką, to rodzice mieli pomysł na to, żeby jednak wyperswadować pani ten pomysł z głowy?
2: No, ja myślę, że oni już tak widzieli, że to trochę w tę stronę zmierza. Oczywiście mieli zupełnie inne pomysły na mnie. Zawsze
0: lekarz, prawnik?
2: No, pewnie tak, pewnie w tę stronę. Jakieś właśnie prawo, czy coś, co jest takie bardziej no, dające nadzieję na stabilność jakąś w przyszłości. Tym bardziej, że ja się dobrze uczyłam i wiedzieli, żebym sobie jakoś tam poradziła i że mogłabym coś właśnie bardziej może akademicko spróbować. Więc tak, no, próbowali mi pokazać, że są inne opcje. No, ale jak już podjęłam taką decyzję swoją i do tej szkoły, do tej Akademii Teatralnej się dostałam, to się cieszyli oczywiście. Wspierali.

0: Ja miałam dużą dozę pokory, jak przyszłam do tej szkoły i przede wszystkim marzyłam jednak o pracy w teatrze. To był taki... Ja bardzo dużo chodziłam do teatru i wiedziałam, że tego w ogóle nie umiem. To znaczy, ja byłam w jakimś teatrze takim młodzieżowym, ale rozumiałam, że jeszcze jest dużo do nauczenia się, zwłaszcza, że ja też przyszłam z takim bardzo słabym, ledwo słyszalnym głosem, jako introwertyczka, to wszystko jakieś takie było schowane w środku i to w filmie się fajnie sprawdzało, bo było naturalne, natomiast no, do teatru to ja musiałam tam przejść niezłą szkołę od tej technicznej strony i akurat za to jestem bardzo wdzięczna. Miałam cudowną panią profesor od techniki mowy, Grażynę Matyszkiewicz, już świętej pamięci niestety, która była no, mistrzynią słowa i ona rzeczywiście bardzo dużo mnie nauczyła.
1: To w ogóle dość mnie zaskoczyło, jak powiedziała pani o tym cichym głosie, bo gdybym właśnie myślała w różnych kategoriach o pani, to nie pomyślałabym, że cichy głos jest jedną z cech, której można panią opisać.
0: Teraz już nie. No ja zaraz po szkole zresztą trafiłam do Teatru Narodowego na etat, gdzie grałam na dużej scenie do ostatniego rzędu, w związku z czym...
1: Już było słychać,
0: tak. Też pierwszy spektakl, który robiłam, reżyserował Andrzej Seweryn, w związku z czym on też tam przypilnował, żeby wszystko było słychać. I nauczyłam się tego po prostu. Nauczyłam się pracy z głosem, pracy z przeponą. Do tego da się nauczyć.
1: A ten głos, który państwo słyszą, to oczywiście Karolina Gruszka. Wrócimy do tej rozmowy za kilka chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: W jaki sposób pani wybiera te role? Czy na przykład, wiem, że są tacy aktorzy, którzy mówią, że godzą się prawie na wszystko. Czy pani ma tak, że rzeczywiście ktoś przychodzi z jakąś propozycją i pani próbuje to sobie wpisać w grafik, czy jednak mocne sito na to zostaje nałożone?
2: Jakieś sito zostaje na to na pewno nałożone. Mhm. Myślę, że dużo zależy w ogóle od tych pierwszych lat w zawodzie. Mhm. Ja pamiętam, że mnie też bardzo uczulała na to Izabela Cywińska. Ona mówiła, że ja mam takie warunki, że jednak takie bardzo amanckie, delikatne i że to jest niezwykle istotne, żebym ja się nie dała władować w jakąś taką szufladkę, bo mnie na pewno zaraz będą chcieli do jakichś tam komedii romantycznych, do właśnie do grania takich delikatnych dziewczyn. I ja bardzo pilnowałam na początku swojej drogi zawodowej, żeby tego nie robić i odrzuciłam właściwie wszystkie te propozycje komedii romantycznych na przykład. Mhm. Które oczywiście były wtedy, przynosiły popularność, zaufałam i też to też nie był rodzaj filmów, który ja sama jako widz lubiłam. Mhm. Więc to wszystko się zgadzało, ale myślę, że spotkałam na swojej drodze parę mądrych osób, które mi powiedziały mądre rzeczy. Ja wiedziałam, że ja bym chciała grać różne role, w związku z czym szukałam takich, które są jak najdalej ode mnie.
1: Okay.
2: Ale wiadomo też, że żyjemy w takim kraju, gdzie tych filmów, zwłaszcza w tym czasie, kiedy ja wchodziłam do zawodu, nie było tak dużo, nie było tych platform, które są teraz. W związku z czym też to nie było tak, że ja sobie mogłam wybierać z 20 czy nawet z 10 propozycji. Wybierało się z dwóch, może z trzech. To jest ci bliższe, co ci się wydaje większym wyzwaniem. No a później tak z biegiem czasu jakoś budujesz swój jakiś, no nie wiem nawet, czy to jest wizerunek, czy raczej no jakąś taką pozycję w tym zawodzie, że środowisko, ludzie ze środowiska, my też wszyscy się znamy na co dzień. Mhm. Więc tak mniej więcej czują, co może mi być bliskie, co nie, więc pewnego rodzaju propozycje też już raczej nie dostaję, to znaczy no myślę, że już tak jakoś mniej więcej się znamy ze sobą, z reżyserami, producentami, aczkolwiek to nie znaczy, że to też jest tak, że ja idę jakąś drogą jedyną. Ja lubię wchodzić w jakieś rzeczy, których dotąd nie próbowałam, w różne gatunki. Podoba mi się bardzo kino artystyczne czy seriale artystyczne, ale jakieś komercyjne produkcje też mogą być fajne, pod warunkiem, że to jest dobry scenariusz i fajna ekipa, która to realizuje.
1: No i też okazało się, że ten rynek polski pani nie ogranicza, że pokazywała się pani w filmach niepolskich, mówiąc ogólnie bardzo. Mm-hmm. Jak to się stało, że współpracowała pani z Davidem Lynchem?
2: W ogóle ta współpraca międzynarodowa, ona się wzięła stąd, że szczęśliwie miałam możliwość nauczenia się kilku języków obcych. Mhm. W związku z czym mogłam z tego korzystać i w mojej agencji wszyscy wiedzieli, że ja w tych językach mówię, więc jak reżyserzy szukali aktorek jakiś z Polski, z którymi będą mogli się dogadać, no to ja zawsze byłam na tej dosyć krótkiej wtedy liście takich osób, z którymi można się dogadać i które mogą pracować też w innym języku. A z Davidem Lynchem, no to był kompletny taki przypadek tak naprawdę. Znaczy, nie wiem, czy ja wierzę w przypadek, no taka karmiczna jakaś sytuacja. Wspaniała, cudowna. Ale wynikająca z tego, że David Lynch zaprzyjaźnił się z festiwalem Camera Image, wtedy jeszcze w Łodzi, z Markiem Żydowiczem i któregoś razu zachwycony łódzkimi klimatami po prostu stwierdził, że chciałby coś tam nakręcić i że może jacyś polscy aktorzy mogliby w tym wziąć udział, bo ma jakieś pomysły i że potrzebuje jakiejś dziewczyny i potrzebuje dojrzałego mężczyzny i parę starszych jakichś aktorów i Marek Żydowicz, nie znając mnie wtedy prywatnie, po prostu pokazał mu, ja nie wiem do końca nawet jak to było, na jakieś zdjęcia tak naprawdę i on powiedział, okej, to z nią bym się chciał spotkać i jeszcze z Krzyśkiem Majchrzakiem i oni do mnie zadzwonił David Lynch do mnie.
1: Brzmi to rzeczywiście abstrakcyjnie.
2: No i oczywiście, że ja nie uwierzyłam w ogóle na początku, że to był David Lynch, zwłaszcza, że akurat trafiło na fankę Davida Lyncha, bo ja znałam wszystkie jego filmy. Ja w liceum byłam w takiej klasie humanistycznej ze wspaniałymi polonistami, którzy organizowali nam takie sesje humanistyczne, na których na przykład właśnie przerabialiśmy tam Junga i filmografię Davida Lyncha i tam Petera Greenawaya na przykład. I były dyskusje na temat tych filmów, więc ja to wszystko miałam przerobione i to był... Ja byłam zakochana w tych filmach i nagle dzwoni David Lynch, no i mówi do mnie hello, czy chciałabym przyjechać do Łodzi się z nim spotkać.
3: A co na hello Davida Lyncha odpowiedziała Karolina Gruszka, to do tej rozmowy za moment wrócimy. Warto zostać z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Walejsław, Radia Pogoda. Goszczę dziś aktorkę Karolinę Gruszkę. Dosłownie chwilę temu rozmawiałyśmy o tym, jak do Karoliny zadzwonił David Lynch. Tak, dokładnie ten David Lynch.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Myślała pani, że to jakaś wkręta jest?
3: Tak, ja się rozłączyłam.
2: Jak panią przekonał, że jednak jest rzeczywiście Davidem Lynchem?
3: Potem Marek zadzwonił, że Dawid mówi, wiesz, to nie, to jest prawda i poczekaj, dam ci jeszcze raz Davida. I przyjeść. No jak jechałam, to też nie byłam pewna, no ale sprawdziłam, że on rzeczywiście jest w Łodzi, no to już było jakieś, bo ja akurat nie wiedziałam. Więc to był jakiś argument, że może coś w tym jest.
2: Ale to też domyślam się, że tutaj już nie miała pani żadnych wątpliwości, że chce pani wystąpić w tej produkcji, no, pojawić się.
3: Oczywiście. Ja wtedy nie wiedziałam, że ja się pojawię w produkcji. Wtedy to miało być tak, że to miało być etiudy, taki warsztat w ramach festiwalu, co i tak było po prostu wielkim szczęściem, żeby móc się spotkać z mistrzem. A potem się okazało, że to mu się jakoś tam na tyle spodobało, że postanowił to włączyć do filmu i potem jeszcze nas zaprosił do Stanów, żeby coś tam dokręcić. Ale wszystko to było na szalonych jakichś papierach. No, ja pamiętam, że była taka sytuacja, że kiedy on zadzwonił, powiedział, że jeszcze chciałby dokręcić, a ja miałam wtedy spektakle w Teatrze Narodowym i nie mogłam przyjechać i nie dokręciłam. I tak też było.
2: I kto wie, co by było, gdyby jednak nie było tych spektakli. Czy ma pani jakąś taką rolę, którą wspomina pani najlepiej ze wszystkich, które ma pani na koncie?
3: Chyba nie mam takiej jednej. Są takie, które były jakimiś takimi kamieniami milowymi. Pewnie to są głównie role teatralne, bo ja jednak mam poczucie, że takiego warsztatu i takiego nawet chyba bardziej niż warsztatów, to w ogóle jakiejś takiej świadomości aktorskiej i takiej świadomości tego, jak ja bym chciała uprawiać ten zawód i też takie momenty dotknięcia czegoś ze sfery jakiejś takiej bardziej metafizycznej, to takie momenty, to one mi się wdarzały głównie w teatrze. Myślę, że w 90% w teatrze.
2: Okay.
3: A w filmie to ja uwielbiam film, ale to zawsze były takie jakieś pojedyncze historie, pojedyncze sceny, pojedyncze momenty, gdzie rzeczywiście to osiągało ten rodzaj gęstości, intensywności jak w teatrze. No teatr, ja myślę, że jest dla nas aktorów takim, no taką bazą mocną, takimi naszymi korzeniami.
2: Taką chyba też trochę Mekką.
3: Tak, no to jest tam, dzięki teatrowi my mamy możliwość sobie popróbować różne, posprawdzać różne rzeczy.
2: Maria Skłodowska-Curie, ta rola jakoś utkwiła w pani w pamięci?
3: No na pewno, jak się mnie pani zapytała, no to oczywiście też mi stanęła Maria Skłodowska-Curie przed oczami, oczywiście. I to było przepiękne doświadczenie i w ogóle możliwość pracy nad taką bohaterką. Ona budzi jakiś mój niezmienny zachwyt i szacunek i no myślę, że gdzieś tam dużo we mnie zostało po tej pracy i rzadko się zdarzają takie wyzwania w filmie. No niestety, a to jest trochę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jak się zagrało taką rolę, to później chciałoby się, żeby kolejne były jeszcze większymi wyzwaniami, a tutaj u nas w Polsce, no to tak, trzeba poczekać na takie role.
2: Ale wyzwanie, pod jakim kątem to było wyzwanie?
3: No, przede wszystkim było ogromne poczucie odpowiedzialności, żeby tę niezwykłą kobietę pokazać w taki sposób. Ja to miałam taką wizję tego po prostu, żeby ona, jak patrzy na to, ja rozumiem, że nie patrzy, ale jednak, żeby no to było jakieś spójne, to znaczy, żeby to miało, wiadomo, że ja nie stanę się nią, ale żeby przekazać coś, co jest jakąkolwiek prawdą na ten temat, co jest jakoś zbieżne na jakimś chociażby energetycznym poziomie, no, żeby coś było, co jest uchwycić jakiś sedno, jakiś sens. I no, szczęśliwie miałam dużo czasu, żeby się przygotowywać do tej roli, po parę miesięcy i mogłam sobie wszystko przeczytać na jej temat i filmy, i listy, i wspomnienia, i biografie, i jakieś o niej, jej zapiski, z jej korespondencji z córkami, z Einsteinem, z Paulem Langevin, który tam był jej partnerem, później z Pierre'em Curie oczywiście. Więc no, miałam poczucie, że coś tam zrozumiałam, że coś poczułam, że jak zaczynałam zdjęcia, to byłam przygotowana. Wiadomo, że zawsze jest jakiś rodzaj stresu czy adrenaliny i niepewności, jak to będzie, ale wiedziałam, na czym mi zależy, jak, co bym chciała przekazać. Zresztą wspólnie z reżyserką Marie Noël. Myślę, że tam praca została uczciwie wykonana przed zdjęciami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Marzysz o domu, który zachwyca designem i technologią? Odwiedź salon Miele w Poznaniu. Przetestuj niezawodne pralki i suszarki podczas warsztatów pielęgnacji tkanin. Odkryj niezwykłe możliwości urządzeń kuchennych podczas pokazów kulinarnych z najlepszymi szefami kuchni. Miele Experience Center Poznań. Ulica Matyi 8. Czekamy na Ciebie. Once a Miele, always a Miele.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
16: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup 2 dowolne farby, a 3 najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy zawsze pani tak skrupulatnie przygotowuje się do roli?
2: No, to różnie role różnego przygotowania wymagają. No, tutaj, mając do czynienia z postacią, która była i jeszcze, która ma takie znaczenie, mając tyle materiałów, no to siłą rzeczy te przygotowania są bardziej szczegółowe. W przypadku postaci, które są fikcyjne, to się bardziej opiera nie na takim researchu, że przepraszam, użyję angielskiego słowa, tylko w przypadku tych fikcyjnych, no to jest praca z wyobraźnią bardziej, więc ona jest taka bardziej... jakaś moja indywidualna w środku i też jest bardzo ciekawa.
1: Będzie za duży na bajki 4?
2: No, myślę, że nie, że już chyba zamknęliśmy ten cykl. Nie wiem, co tam planuje oczywiście producent, ale realizując trójkę już tak rozmawialiśmy ze sobą, że to jest takie domknięcie tego cyklu.
1: Myślałam też ostatnio o tym, że pojawiła się pani w wielu serialach i te postacie rzeczywiście były od siebie takie mocno różne i zazwyczaj bardzo barwne. Lubi pani grać się w ogóle w serialach? Czy to jest inna praca niż z filmem?
2: To jest inna praca niż z filmem i lubię. Ja jak wchodziłam w ten zawód, to granie w serialach było trochę obciachem. Znaczy, bo nie było tak dużo dobrych seriali. Ta Boża Podszewka była jakimś wyjątkiem, żeby to był taki serial artystyczny. No wiadomo, że były tam wcześniej też Nocy i Dnie, Lalka, czy tam te takie wielkie seriale, ale większość seriali kojarzyła się tak bardzo komercyjnie i z jakimś rodzajem takiej byle jakości, szybkiej pracy. No, ale na przestrzeni ostatnich lat, to z wejściem platform streamingowych, no to się bardzo zmieniło. I jednak mamy coraz więcej także w Polsce już nie mówię o tym, co się dzieje na świecie. No są seriale, które są na niezwykle wysokim poziomie i różni się to dla aktora o tyle, że dostajemy szansę stworzenia bardziej takiego szczegółowego tworzenia roli, bo to już nie jest 10, 20, 30 scen, w których można pokazać różne odsłony z bohatera czy bohaterki, no tylko nagle to jest rozpisane na czasami 120 dni zdjęciowych, no. I tych scen jest mnóstwo, więc można pokazać bohatera w bardzo różne barwy tych postaci znaleźć. I to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Aczkolwiek też jest trudne, no bo trzeba zbudować dramaturgię i trzeba się dobrze skupić, zwłaszcza, że jednak właściwie prawie zawsze jest tak, zawsze, że te seriale, one nie są realizowane chronologicznie, więc utrzymanie w głowie całości i przypilnowanie tego, żeby to miało dobrą konstrukcję wszystko, żeby się później to wszystko ze sobą zgadzało, no to jest, to jest jakaś trudność, na pewno większa niż przy filmie.
1: Nie rozumiem, że wtedy na przykład obciąć włosów w trakcie serialu nie można.
2: No nie można, chyba że się dogada z charakteryzatorką, która powie, dobrze, to ja jakoś tam zrobię perukę.
1: Dokleję tutaj, gdzie trzeba.
2: Tak.
1: Jak pani znajduje na to czas? Bo naprawdę, tak jak pani na przykład mówi, że tu jest tyle dni zdjęciowych w serialu. Tu widzimy panią w jakimś filmie, tam jeszcze teatr, no i rodzina. I kiedy to wszystko połączyć?
2: I fundacja. To też tak jest, że często te premiery, one się ze sobą zbiegają w czasie i tak się wydaje właśnie, że tu serial, tu spektakl, tu film, a tu właśnie jakieś jeszcze fundacyjne wydarzenia, a tak naprawdę to jest tak, że to się rozkłada w czasie na cały rok i tych dni zdjęciowych to nie jest tak, no ja nie grałam już dawno takiej roli, żeby mieć naprawdę tam 100 dni zdjęciowych, raczej to jest tak, że w tym serialu jest dużo wątków, duże postaci. I jak się nie gra takiej, która jest w każdej scenie, no to się przechodzi na swój wątek i to tam jest tych dni mniej. I to wszystko jakoś tak można połączyć. Ja się staram higienicznie pracować w tym sensie, że ja sama już wiem o sobie, że ja nie mogę robić za dużo projektów naraz, bo wtedy moja praca traci na jakości. To znaczy ja nie mam szansy, nie mam możliwości, żeby się tak... poświęcić jednej roli, bo jeszcze mam jakąś drugą, która mi tam zajmuje uwagę. W związku z czym ja staram się robić tak, żeby jednak te projekty się nie zazębiały. No, no maksymalnie dwa, jeżeli się tam zazębiają, no to, bo czasami się nie da tego uniknąć, bo coś się przesunie, coś tam, ale albo już coś tak bardzo na czymś zależy, bo coś się nagle pojawiło i to jest, ale jednak dbam o to, żeby no, żeby zadbać też o jakość tego, co się robi, no to jest super ważne.
1: Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Karolina Gruszka. Do tej rozmowy wrócimy za parę chwil. Zapraszam bardzo serdecznie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. We'll be right back.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Panie Piotrze, 5 sekund.
3: Fenomenalny Andrzej Rosiewicz.
2: No, tak, koniec wieńczy dzieło, panie Piotrze. Dostaje pan 2000 zł wsparcia wakacyjnego. Hura?
3: Super.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz w czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: poranka. Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Została ostatnia reklama.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Reklama.
13: Aleja Sław. Radia Pogoda.
14: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Czas jeszcze na nasze kolejne spotkania z dzisiejszym gościem, a gościem Alei Sław jest dzisiaj aktorka Karolina Gruszka. Rozmawiamy nie tylko o filmie Za duży na bajki 3, który teraz mogą Państwo zobaczyć w kinach, ale rozmawiamy też między innymi i o pozaaktorskiej aktywności naszej dzisiejszej gościni. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo z nami zostali.
13: Aleja Sław, Radia Pogoda.
15: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: 103 i 4 FM.
1: Aktorka Karolina Gruszka jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Chwilę temu rozmawiałyśmy już o fundacji, którą razem z mężem prowadzi Karolina. Wróćmy na chwilę do tego tematu.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Wspomniała tutaj pani fundację. Początkowo pomagaliście artystom ze wschodu, potem trochę też jakby rola tej fundacji się zmieniła. Jak jest teraz?
2: To jest tak, że ta fundacja się nazywa Teal House i rzeczywiście takim głównym naszym, główną działalnością jest wspieranie artystów z doświadczeniem uchodźczym, emigranckim, po to, żeby oni mogli tutaj realizować się w swoich zawodach. Bo wierzymy bardzo w to, że po pierwsze mają bardzo dużo do zaproponowania, bo to są bardzo utalentowani młodzi ludzie, a po drugie, no to, że to jest też szansa na budowanie dialogu takiego międzykulturowego. No i tutaj wchodzimy w drugą sferę działalności naszej fundacji, która się łączy, to jakby jest spójne. Czyli to jest taka praca w ogóle nad tym procesem integracyjnym, bo on tak przebiega kulawo dosyć i on nie tylko w Polsce zresztą, mało jest takich programów, które wspierają te integracje, a jednak przekonaliśmy się bardzo mocno o tym, że teatr jest genialnym narzędziem do takiej integracji, bo on daje możliwość tym artystom, którzy przyjechali, opowiedzieć o sobie ze sceny, opowiedzieć o tym, co ich boli ze sceny, a teatr też jest taką przestrzenią szczerości, gdzie można to zrobić w sposób niekoniecznie taki utytłany w tej politycznej poprawności. Więc oni ze sceny mogą być usłyszani, przychodzi polska publiczność, która może na nich popatrzeć i trochę bardziej ich zrozumieć. Przychodzą też ludzie, którzy są z tych środowisk uchodźczych, nie są artystami, ale też mają możliwość pobyć trochę ze swoją kulturą, usłyszeć coś w swoim języku. Poza tym jest możliwość pomieszania trochę tych artystów, którzy przyjechali z polskimi artystami. I to wszystko razem buduje jakiś taką atmosferę zaufania i nagle taką atmosferę, w której jesteśmy razem, że to nie jest tak, że jesteśmy w tych bańkach swoich i jedni drugich się boimy i trochę jesteśmy sobą nawzajem rozczarowani czy zmęczeni, tylko po prostu możemy trochę bardziej z większą uważnością się po prostu sobie przyjrzeć i się na siebie otworzyć.
1: No tak, ale na przykład teatr kojarzy się jednak z taką piękną polszczyzną. Osoby z zagranicy chyba w takim stopniu w języku polskim nigdy nie będą mówić.
2: Nie, ale to też nie jest zadaniem takiego teatru, jak oni robią. Zadaniem ich teatru, ta piękna polszczyzna jest na scenie Teatru Narodowego, jest na scenie Teatru Polskiego. Natomiast ja bardzo wierzę w to, że jest potrzebny taki teatr narodów w Warszawie, bo mamy ich coraz więcej, gdzie na pierwszym miejscu to nie jest piękna polszczyzna, ale jest komunikacja. A ta komunikacja, ona może przebiegać nawet na łamanym języku. Ona może przebiegać w innym języku z tłumaczeniem. I to też jest okej. Żyjemy w międzykulturowej rzeczywistości coraz bardziej w Polsce. My nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo Polska jednak przez wiele lat była przed tą pełnoskalową wojną, czy nawet przed przyjazdem tej pierwszej fali z Białorusi migrantów. To jednak słyszało się na ulicy tylko język polski, a teraz już tak nie jest. I tak już nie będzie. I będą przyjeżdżać ludzie nie tylko z tych najbliższych krajów ze wschodu, ale też jeszcze z dalszych, bo są zmiany klimatyczne, bo są kryzysy gospodarcze i tak dalej. W związku z czym jest już czas chyba na to, żeby też się oswoić z tym, że można ze sobą rozmawiać na różne sposoby.
1: Ale czy takiemu artyście z innego kraju udaje się rzeczywiście tutaj w Polsce tak zasymilować i wyrażać artystycznie w pełni?
2: Jest to bardzo trudne. Jest to super trudne. Ale oni próbują. My im staramy się też w tym pomagać. To nawet nie tylko artyści, którzy przyjeżdżają przyjechali teraz na przykład po wybuchu wojny. To nawet są osoby czasami, które urodziły się w Polsce, mówią po polsku perfekt, ale na przykład mają inny kolor skóry. I też dzielą się z nami, grają też w naszych spektaklach i dzielą się z nami takim doświadczeniem, że ponieważ Polska nie jest tak różnorodna kulturowo i etnicznie, to oni, mimo tego, że mają ten polski paszport, tu się urodzili, to jest ich język, nie czują się tutaj do końca jak u siebie. To ciągle czują ten element obcości taki. I ja jakoś tak optymistycznie patrzę na to i wierzę w to, że dzięki temu, że tej różnorodności mamy coraz więcej, to będziemy się do tego przyzwyczajać i będziemy potrafili właśnie też wspomóc ten proces integracji takich osób tutaj, żeby oni się czuli dobrze tutaj, żeby się czuli, że jest dla nich przestrzeń, gdzie naprawdę mogą powiedzieć coś wartościowego i się podzielić tym. I dla nas, dla polskiej publiczności, to jest super wzbogacające.
3: Gdy mieszkała pani za granicą, to czuła pani, czuła się pani spełniona artystycznie tam? Czy jednak była potrzeba powrotu do kraju swojego?
2: Ja mieszkałam przez parę lat w Moskwie. Tam w latach 2008-2014 z przerwami tam jeździłam i czasami mieszkałam tam przez wiele miesięcy. Ja się czułam tam wtedy bardzo spełniona, ale dlatego

0: czas, który się skończył, no, który się skończył i myśmy zaczęli to czuć już w tym 2014 roku z aneksją Krymu, z tym, że nagle wprowadzono jakąś cenzurę, zaczęli wprowadzać krok po kroku cenzurę. No i wtedy zdecydowaliśmy się, że wrócimy, zwłaszcza, że mieliśmy już wtedy małą naszą córkę i, no i chcieliśmy, żeby jednak się wychowywała w kraju, gdzie tej wolności jest więcej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: A dziś gościem Alei Sław jest Karolina Gruszka, aktorka, którą znają Państwo zapewne z wielu polskich produkcji, ale był taki czas, kiedy pani Karolina pracowała także za granicą.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Wyjechała pani do Moskwy z powodu miłości, czy z powodu zawodowych pragnień?
2: Nie, no wyjechałam z powodu miłości, ale w ogóle na początku zaczęłam wyjeżdżać, jeszcze nie znając mojego męża, do pracy tam. I zafascynowałam się, tylko że do filmu. Ale też dobrze trafiłam, bo robiliśmy Puszkina, ekranizację z wybitnym reżyserem Aleksandrem Pruszkinem, z najlepszymi aktorami rosyjskimi w obsadzie. Więc ja się zachłysnęłam tą kulturą. I później, jak spotkałam swojego męża, to on mnie nie musiał namawiać, bo ja pochodziłam tam do teatru i ja po prostu chciałam tego spróbować. Ja chciałam stać na deskach tych teatrów. Chciałam być tego częścią.
0: Ten teatr rosyjski jest inny niż polski?
2: No teatr rosyjski też to w ogóle nie można uogólniać, bo nawet w Polsce teatr jest różny w zależności

0: do reżyserów i tak samo jest w Rosji. Natomiast no, tam był ten... Ta metoda takiej pracy na kontakcie z widzem bardzo mocnym i to dla mnie było takie ciekawe i takie nowe i takie no, ja nie trafiłam na nikogo, kto by mi w Polsce o tym opowiedział. Ja nie mówię, że tego tutaj nie ma, tylko po prostu tak się ułożyła moja droga zawodowa i na takie spektakle chodziłam, takie widziałam, a wydawało mi się, że chodzę na większość, na wszystkie, które są głośne, ale i podobał mi się Lupa bardzo, ale to jednak wszystko było trochę co innego. A tam poznałam po prostu jakąś inną teatralną odsłonę, która mi się okazała dla mnie bardzo bliska po prostu.
1: Tak sobie myślę czasami, czy praca właśnie chociażby w Rosji, a praca potem w Polsce, to są, tutaj pani mówi o innej metodzie, o pracy też jakby blisko widza i tak dalej, ale czy bardzo w ogóle czuć różnicę, że jest się w innym kraju, w innym kręgu kulturowym?
0: Trochę czuć, bo oczywiście my przyjechaliśmy do Polski i chcieliśmy bardzo przenieść nasze doświadczenie teatralne z Moskwy, które było takie żywe i takie naprawdę doświadczenie duchowe, żeby to przenieść na grunt polski. I robiliśmy spektakle i bardzo różnie to nam wychodziło. Zdarzyły się spektakle, które się udały, ale teatr to jest żywa materia i teatr to jest oczywiście tekst, autor, to są aktorzy, to jest reżyser, ale to też jest widz. Mhm. A widz w Polsce jest inny niż widz w Rosji i jest do czego innego przyzwyczajony i czym innym żyje. W związku z tym trzeba do niego znaleźć inny klucz i nam się czasami udawało, czasami nam się nie udawało. Mhm. I do tej pory tak jest. Ale na przykład teraz zrobiliśmy spektakl, który miał swoją premierę pod koniec lutego i gościnnie zrobiliśmy to, produkuje to nasza fundacja Till House, ale gościnnie w Teatrze Garnizon Sztuki. Sztukę mojego męża, jedyne najwyższe drzewa na ziemi. No i tu mam takie poczucie, że to jest spektakl, który dotyka trochę tego, co ja najbardziej lubię w teatrze. I mam nadzieję, że on jeszcze się będzie rozwijał i jeszcze więcej będzie tego kontaktu z widzem. On jest trudny, on jest... o takich sprawach, które chyba są najbardziej aktualne, jakie są, ale jednocześnie wiążą się z jakimś takim największym bólem, cierpieniem, rozczarowaniem tą cywilizacją. I język, którego my używamy w tym spektaklu, jest takim językiem ostrym i takim chropowatym i czarny humor i trochę niecenzuralnych słów. I to może wydawać się takie prowokujące, czy szokujące nawet dla widza, który nie ma tego tak dużo w teatrze w Warszawie na przykład. Mhm. Ale jednak to jest spektakl głęboko humanistyczny, to znaczy tam jednak chodzi o to, jak sobie radzić z tym rozczarowaniem, czy jest jakieś wyjście w ogóle z tego wszystkiego, jeżeli jest to jakie, gdzie go szukać i gramy to z Magdą Górską i z Bartkiem Topą i ta postać Bartka Topy wynosi jakiś taki rodzaj, ja nie wiem czy nadziei, ale czegoś, co może jest jakąś odpowiedzią, ale z drugiej strony on gra takiego freaka, on gra jakiegoś szaleńca, więc trudno uwierzyć też w słowa szaleńca. I mam takie poczucie, że jak opowiadamy o tym wszystkim, to jest bardzo intensywne pod względem literatury, literackim, w ogóle teksty mojego męża Iwana Wyrypajewa, one są bardzo gęste. Mhm. Ale mam poczucie, że jak poruszamy te wszystkie wątki, których czasami jest strasznie dużo i widz nawet nie zawsze może wszystko ogarnąć, ale ja też czuję, że to jest tak pisane, że to nie chodzi o to, żeby to intelektualnie wszystko zrozumieć, tylko czasami po prostu otworzyć serce i dać sobie poczuć, to że jest jakiś rodzaj takiego porozumienia, że wytwarza się pewnie z częścią widowni, pewnie to nie jest dla każdego spektaklu, ale że takiego wspólnego doświadczenia, jak być w tym świecie. Mhm. Bo chyba wszyscy sobie trochę zadajemy teraz to pytanie, obserwując, co się dzieje. Mhm. Na wszystkich frontach, od wojny w Ukrainie, przez Izrael, Palestynę, teraz Iran, to w tych Stanach. I to przecież ma na nas jakiś taki bezpośredni wpływ, ta sztuczna inteligencja, że właściwie nie wiadomo, czemu wierzyć, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Katastrofa klimatyczna, tego wszystkiego jest za dużo.
1: Tak jak słucham pani, jak o tym pani opowiada z taką dużą pasją i zaangażowaniem, to uważa pani, że teatr rzeczywiście powinien jakby opowiadać o tych problemach współczesności, czy może jednak właśnie powinien pomóc nam się oderwać od tego wszystkiego?
0: Taki teatr, który mnie interesuje, to jest teatr, który jest bardzo mocno osadzony we współczesności. On może nie musi bezpośrednio mówić o tym, co jest dzisiaj, się dzieje w polityce. Nie musi być zaangażowany społecznie. On może, to można sięgać i po klasykę i być mocno osadzonym we współczesności poprzez to, o czym się chce opowiedzieć. Ale no, teatr musi wchodzić z widzem w jakąś interakcję i ta interakcja, ona zawsze będzie powstawała taka, która jest ważna, która jest dotkliwa, ona zawsze będzie powstawała na styku właśnie tego jakiegoś konfliktu, który jest dzisiaj głęboko nas obchodzi.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież, że...

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas.
1: Radio Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.

0: Expert.pl.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Została ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Moim gościem jest dzisiaj aktorka Karolina Gruszka.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zapytam o to, bo czasami słyszę od aktorów bardzo różne odpowiedzi na to pytanie i tak mnie to zastanawia mocno. Czy pani lubi oglądać filmy albo seriale z sobą, siebie na ekranie?
2: No tak, to ja myślę, że większość z nas ma z tym problem.
1: Ale dlaczego? Nie mogę tego do końca zrozumieć.
2: No, dlaczego tak jest? No chyba dlatego, że my tworząc ten film czy serial jesteśmy tak głęboko w procesie i mamy taki wewnętrzny, bogaty świat, że później jak to się ogląda na ekranie, to jakoś nie przystaje. Ja nie wiem, nie umiem tego, nie... Ja oglądam, ale zazwyczaj oglądam raz i oglądam po to, żeby sprawdzić, czy właśnie ten mój wewnętrzny świat, który ja chciałam, żeby się przeniósł na ekran, to co się przeniosło, co się udało, co się nie udało. No bo to jest jakiś rodzaj pracy też mojej warsztatowej, że ja sobie sprawdzam i widzę, aha, to chciałam, ale to jest w ogóle nieczytelne. Czyli następnym razem, jeżeli będę chciała, to muszę jednak znaleźć trochę inne środki. No to pod tym względem ja to oglądam. Natomiast oczywiście, że to też jest żywa materia. Ja te sceny gram danego dnia i to jest koniec, a później oglądam to po roku i po roku ja bym to pewnie już zrobiła inaczej, zazwyczaj. W związku z czym no, jest to takie... nie przynosi to satysfakcji żadnej. Raczej to jest taka warsztatowa męka, żeby tak no, podejść do tego profesjonalnie, też z szacunkiem do wszystkich twórców, żeby obejrzeć, co tutaj żeśmy zrobili razem, ale tak, żeby siedzieć i się zachwycać, no to jest to trudne.
1: Ale nie ma na przykład pani takiego momentu w kinie, że patrzy sobie pani na samą siebie i myśli, to mi wyszło super, tak właśnie chciałam, tak wyszło, podoba mi się.
2: Tak w całości raczej nie, ale mam takie momenty, że o, to tutaj to fajnie zadziałało. Okay. No to mi się zdarza tak pomyśleć, że tu, że to jest, to dobrze wyszło, to, że to nam się jakoś udało zrealizować to, co chcieliśmy, a może nawet bardziej niż chcieliśmy, może coś tam się pojawiło takiego nieoczekiwanego, to najfajniejsze.
1: No ale potem przychodzą nagrody i co, jest takie trochę zdziwienie, że ktoś docenił pani rolę?
2: No... Też to jest różnie, bo my mamy mamy też świadomość, jak już film wchodzi na ekrany, jakoś tam jest odbierany, jakoś się o nim pisze i tak dalej, no to mamy świadomość tego, czy on jakoś tam później będzie brany pod uwagę przy tych nagrodach, które jakoś tam są u nas przyznawane, czy nie będzie. Więc pewnie jakichś takich wielkich zaskoczeń przy tych nominacjach zwłaszcza, no to To raczej ja jakoś chyba to jest jakoś tam w miarę jasne. To znaczy, że zawsze to jest przyjemne, jeżeli się coś takiego zdarza, ale ja też mam poczucie jakiejś ogromnej przypadkowości tych nagród wszystkich i tych nominacji, że to jest bardzo często to jest wyraz jakiejś sympatii środowiska, na przykład. To jest super miłe i super takie, no też ważne, że ale nie zawsze, ja na przykład ze swojego doświadczenia mam takie poczucie, że czasami zagrałam role, które bardziej zasługiwały na nominację czy na nagrodę, w moim przekonaniu, w tym, co ja uważam, że zrobiłam, niż na przykład role, za które dostałam nominację. Za tamte nie dostałam, a za te dostałam i się zdziwiłam, no, że akurat za tą dostałam, no, że to jest zawsze bardzo miłe, ale wydaje mi się, że my mamy jakiś w miarę trzeźwy ogląd naszej pracy, nie wiem.
1: Okej. No ale to nie jest też tak, że na przykład marzy sobie pani o tym, że Oscara by pani chciała dostać?
2: No marzę sobie, żeby dostać Oscara, oczywiście, no ale bardziej chyba nawet niż żeby dostać Oscara, to żeby zagrać w takim filmie, który byłby takim dziełem w 100% spełnionym i takim dziełem, i to mówię od strony artystycznej, od takiej mojej strony aktorskiej, od strony filmu jako całości, jeszcze od strony później dystrybucyjnej, w tym sensie, że on jeszcze by trafił do jakiegoś szerszego grona odbiorców, może właśnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. No myślę, że takim przykładem z naszego podwórka, no to jest pewnie Zimna wojna, która tak się udała rzeczywiście na wszystkich frontach. No to tak, takie marzenia oczywiście mam. Nie są to marzenia, które mnie jakoś frustrują, że jak się nie spełnią, to będę jakoś głęboko nieszczęśliwa, ale no fajnie jest mieć jakieś takie marzenia.
1: Nobla to już pani dostała.
2: A nawet dwa.
1: Więc tutaj jest pani spełniona. Jeśli chodzi o seriale, czy w ostatnich produkcjach miała pani jakąś taką przygodę aktorską, która była dla pani bardzo przyjemna? Bo na przykład trochę mam na myśli to, że ja oglądając Breslau pomyślałam sobie, że super to jest rola i że w ogóle bardzo ciekawa postać zagrana przez panią.
2: Tak, ja bardzo polubiłam tę postać, aczkolwiek miałam trochę niedosyt, jak już tak mam być całkiem szczera, to miałam trochę niedosyt jej wątku w ogóle na poziomie scenariusza, w tym sensie, że no, miałam poczucie, że tam jest potencjał na opowiedzenie też jakiejś jej prywatnej historii, która jest tam tylko tak delikatnie zasygnalizowana. A właściwie poznajemy ją głównie od tej strony psychoanalityczki, która współpracuje z pomaga przy śledztwie, więc to jest takie bardzo konkretne zawodowe. No a można byłoby tam się zagłębić w to, w jej życie bardziej prywatne. Ale no, nie da się w serialu opowiedzieć o wszystkim i to jednak była postać drugoplanowa i w którymś momencie po prostu też chyba jakaś część, nawet zanim dotarł scenariusz do mnie, to coś już wypadło z jej historii. Więc ja nie mam poczucia, że na co innego się pisałam, a co innego jest w ostatecznej wersji.
1: A my tutaj jeszcze nie stawiamy ostatecznej kropki. Na razie stawiamy przecinek do tej rozmowy. Za chwilę wrócimy. Karolina Gruszka jest dzisiaj gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo. Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic z tą. A jak

Posiwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w

0: Alei Sław wracamy do rozmowy z aktorką Karoliną Gruszką.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Muszę o to zapytać się, bo i pewnie nasi słuchacze się nad tym zastanawiają. Czy to jest pani naturalny kolor włosów?
2: Och,
0: chyba pani słyszy to pytanie.
2: Tak, zwłaszcza w taksówkach słyszę często to pytanie. No, prawda jest taka, że ja jako aktorka, ja już miałam tyle kolorów włosów w ogóle w swoim życiu, że ten mój naturalny kolor, ja w którymś momencie już przestałam wiedzieć, jaki jest mój naturalny kolor. No, on jest taki podkręcony trochę. I on się też zmienia, i ten rudy się zmienia trochę w zależności od projektu. To jest tak, że przy filmach kostiumowych trzeba go zrobić bardziej naturalnym, a czasami można bardziej zaszaleć i trochę go nasycić, a czasami w ogóle trzeba zmienić na jakiś zupełnie inny, żeby nie zawsze było tak samo. Także ten kolor na mojej głowie trochę ewoluuje.
0: Teraz w Za duże na bajki 3 możemy panią zobaczyć. To taka najnowsza produkcja. Co w najbliższych planach? Coś może pani nam zdradzić?
2: W planach, zaraz się zastanowię, co mogę zdradzić. Na pewno będzie serial na Netflixie Znieczulenie z Leszkiem Lichotą w roli głównej. Ja gram jego żonę. Jeszcze w obsadzie jest Ola Popławska, jest Dorota Kolak. No, mnóstwo bardzo fajnych aktorów. Już teraz wszystkich, przepraszam, nie wymienię. I to taki serial, no taki o genialnym lekarzu, którego gra Leszek. Myślę, że taki bardzo medyczny serial, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy z charakterem. No na pewno 30 września, bo to już wiadomo, będzie premiera lalki filmowej, bo zaznaczę, w której biorę udział. W tej filmowej z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską w reżyserii Maćka Kowalskiego. No i to piękne było doświadczenie, praca nad tym filmem. Ja zagrałam Florentynę. Taką postać, nie każdy ją pamięta, ale ona mieszkała z Łęckimi i trochę tak zastępowała Izabeli matkę i sama była taką zubożałą arystokratką, która chyba straciła swoją szansę w jakimś momencie i tak obserwuje Izabelę i chyba nie chciałaby, żeby ona też ją strąciła na jakieś szczęście w tym życiu. Piękna przygoda, no wspaniała. W takiej obsadzie, taka przyjemność spotykać się razem i móc razem grać w takim zespole i z jednej strony aktorskim, a z drugiej strony no i scenografia i kostiumy Kasi Lewińskiej i zdjęcia Piotrka Sobocińskiego. No takie poczucie, że się pracuje naprawdę z najlepszymi, że nad wspaniałym materiałem. No bardzo trzymam kciuki za ten projekt, żeby to wyszło.
0: Przeczytała pani lalkę?
2: No oczywiście, nie raz w swoim życiu przeczytałam lalkę. Uważam, że to jest naprawdę świetna powieść. No moja ulubiona polska powieść.
0: Gdy gra się w takich kostiumach, to miała pani takie poczucie trochę jakby wehikułu czasu, przeniesienia się w tamte czasy? Czy jednak postrzegała to pani cały czas jako pracę?
2: No jest ten wehikuł czasu, dlatego że wszystko, co jest wykreowane przez właśnie scenografów, przez kostiumografów, to jest tak szczegółowo przygotowane, to jest tak piękne, to jest tak spektakularne, to jest tak duże też, że no, wchodzi się w ten świat i po prostu wydaje się, że się tam... Że się jest w tamtych czasach. I nagle zaczynasz się inaczej zachowywać, inaczej jakoś rozmawiać i to wchodzi w ciało, wchodzi w wyobraźnię. No piękne to jest doświadczenie. Ja miałam w swoim życiu możliwość wielokrotnie pracowania przy filmach kostiumowych. Ostatnio przy Chopinie, ale to też był taki duży projekt, ale wcześniej wielokrotnie. No pierwsza moja nawet praca była przecież przy tej Bożej Podszewce, która to też były lata 30-40.
0: Tak.
2: Ale faktycznie rzadko sięgamy tak daleko w przeszłość po tej polskiej kinematografii ostatnich lat. To zazwyczaj gdzieś tam się kończy na tej II wojnie światowej. A tutaj Chopin i lalka to dla nas to jest jakaś ogromna radość, że możemy trochę jeszcze głębiej do historii sięgnąć.
0: Są jakieś takie zaskakujące na przykład momenty właśnie przy charakteryzacji w takim filmie, że coś trzeba założyć, dopudrować?
2: No na pewno wyzwaniem dla kobiet to są te gorsety. To jest masakra. To jest koszmar. Ja tego bardziej doświadczyłam przy Chopinie tak naprawdę niż przy lalce, bo miałam tam jeszcze bardziej byłam pościskana tymi sukniami. I jeszcze miałam tam dużo dni takich... chyba najgorsze są nocne zdjęcia, bo już w nocy wytrzymać w tym gorsecie, jak jest jeszcze gorąco na przykład, to naprawdę to nie bez powodu te kobiety mdlały, bo to się nie da wytrzymać w tym gorsecie. Nie da się jeść w ogóle nic. Nie da się w ogóle na dłuższą metę... Jeszcze pierwsze 3 godziny jest fajnie. Trzeba tak się prosto trzymać, ale potem... No, a tu jeszcze trzeba coś zagrać i to jeszcze jakoś trzeba się w tym wszystkim wyluzować. Więc to jest na pewno taka rzecz, którą oczywiście oswajamy, ale to jest wyzwanie.
0: Jak długo na przykład trwa właśnie przygotowanie? Przychodzi pani na plan lalki i od momentu, kiedy pani wchodzi, do momentu grania, jak długo trzeba się przygotowywać z tym kostiumem całym?
2: No to nie jest tak bardzo długo, ale no charakteryzacja zazwyczaj trwa 1,5 godziny, godzina półtorej.
0: Okay.
2: Chyba głównie chodzi o te fryzury, bo make-upu to tam nie ma za dużo, bo my graliśmy tak bardzo, chcieliśmy, żeby to było zbliżone do tego, co było wtedy. No, wtedy się tak nie malowały kobiety. więc tu jakieś takie minimalne te make-upy, ale fryzury, no to jest trudne. No i później zawiązanie się w te suknie. No to, ale to tak... No w zależności, myślę, że Kamila miała najgorzej. Ona to miała już tak bardzo dopracowane te kostiumy i te haftki i te wszystkie rzeczy, to ona tam siedziała trochę dłużej. A my w 20 minut żeśmy się jakoś udawało. No ale 20 minut się ubierać to też nie jest wcale tak krótko.
0: Czyli jednak może się okazać, że film też może być trochę teatralny.
2: No, ale kostiumy przepiękne stworzyła Kasia Lewińska wraz z Tomkiem Osolińskim. Na pewno będzie jakaś wystawa z tych kostiumów, bo to są dzieła sztuki.
0: No dobrze, to w takim razie czekamy na premierę. Trzymamy kciuki, żeby ten czas szybko minął. Karolina Gruszka, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: A po więcej odsyłam Państwa na radiopogoda.pl. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
5: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.

Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm. Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przed pałacem bankiera stał faeton pana Cavalcantiego. W drzwiach czekał jego służący. Do diabła, nieźle się składa, rzekł ponuro Albert. Jeśli Danglars nie zechce się ze mną pojedynkować, to zabiję mu zięcia. O tak, Cavalcanti musi się bić. Zaanonsowano Alberta bankierowi. Danglars, wiedząc, co wydarzyło się w przeddzień, zabronił go wpuszczać. Było już jednak za późno. Albert szedł za lokajem. Słysząc rozkaz Danglara, pchnął drzwi i wpadł do gabinetu bankiera, a za nim Beauchamp. Mój panie, zawołał bankier, chyba u siebie w domu mam prawo przyjmować albo nie przyjmować, kogo mi się spodoba, pan się zapomina. O nie, proszę pana, rzekł lodowato Morcerf. Istnieją okoliczności, kiedy jesteśmy zmuszeni być dla pewnych osób w domu. Chyba, że woli pan stchórzyć. Zostawiam panu tę furtkę. Czegoż pan ode mnie chce? Chcę, rzekł Morcerf, nie zwracając uwagi na Cavalcantiego, który stał oparty o kominek, zaproponować panu spotkanie w ustronnym miejscu, gdzie nikt nam nie przeszkodzi. Potrwa to nie dłużej niż 10 minut i jeden z nas już tam zostanie, aż go liście pokryją. Nic więcej nie chcę. Danglars zbladł. Cavalcanti wzdrygnął się. Albert zwrócił się ku niemu. Ależ doprawdy, pan też może się z nami wybrać, zapraszam. Należy pan już prawie do rodziny, a ja gotów jestem spotkać się tam ze wszystkimi, którzy tylko zechcą przyjąć moje zaproszenie. Cavalcanti spojrzał osłupiały na Danglara, który dźwignął się z fotela, stając między Albertem a Cavalcantim. Atak Morcerfa na André sprowadzał sprawę na inny grunt. Danglars pomyślał z nadzieją, że odwiedziny Alberta zawdzięczał czemuś innemu niż sądził z początku. Aha, no, jeśli przyszedł pan tutaj szukać zaczepki z panem Cavalcantim, rzekł do Alberta, bo przedłożyłem go nad pana, uprzedzam, że gotów jestem skierować tę sprawę do prokuratora królewskiego. Mylisz się pan bardzo, odparł Albert, uśmiechając się ponuro. Nie mówię tu wcale o mariażu. Zwróciłem się do pana Cavalcantiego tylko dlatego, że zdawało mi się, iż miał zamiar wtrącić się do naszej rozmowy. Ale patrz pan, poza tym masz pan rację. Szukam dziś zaczepki z całym światem, ale proszę się nie obawiać, panie baronie, ma pan pierwszeństwo. Mój panie, odparł Danglars, pobladły z gniewu i ze strachu, uprzedzam pana, że kiedy spotykam na swojej drodze wściekłego psa, zabijam go, nie czując się wcale winnym, a przeciwnie, uważam, że wyświadczyłem społeczeństwu przysługę. Jeśli dotknęła pana wścieklizna i chce mnie pan ugryźć, ostrzegam, że zabiję bez litości. Czyż to moja wina, że pański ojciec został zniesławiony? Tak, kanalio, krzyknął Albert, twoja! Danglars cofnął się. Moja? Moja? Ależ pan oszalał! Czy ja znam historię Grecji? Czy to ja włóczyłem się po tych wszystkich kraikach? Czy to ja doradziłem pańskiemu ojcu, żeby sprzedał twierdzę Janiny? Żeby zdradził? Milcz! Rzekł głucho Albert. To nie pan ściągnął to całe nieszczęście i nie pan wywołał skandal, ale pan go podstępnie sprowokował. Ja? Tak, pan. Skąd się wzięły te rewelacje? No, chyba wyczytałeś pan w gazecie wyraźnie, z Janiny do stu diabłów. Kto napisał do Janiny z prośbą o przysłanie wiadomości na temat mojego ojca? Zdaje mi się, że wszystkim wolno pisywać do Janiny, a jednak napisała tylko jedna osoba. Jedna? Tak, i tą osobą jest pan. Owszem, napisałem. Wydaje mi się, że kiedy ma się wydać własną córkę za mąż, ojciec ma prawo zasięgnąć informacji na temat jego rodziny, więcej nawet, ma nie prawo, a obowiązek. Napisałeś pan, wiedząc doskonale, jaka przyjdzie odpowiedź. Ja? Mogę panu przysiąc, zawołał Danglars ze szczerością i przekonaniem, które wynikały nie tyle ze strachu, ile z sympatii, jaką w głębi duszy żywił dla nieszczęśliwego młodzieńca. Przysięgam panu, że nigdy nawet mi przez myśl nie przyszło, żeby pisać do Janiny. Przecież ja nie wiedziałem nic o tragedii Ali Paszy. Czyżby ktoś to panu podszepnął? Właśnie tak. Kto? Niech pan mówi. Do licha, odbyło się to bardzo prosto. Gdy mówiłem o przeszłości pańskiego ojca, wspomniałem również, że nie wiadomo, jak się dorobił takiej fortuny. Osoba, z którą rozmawiałem, zapytała mnie, gdzie wobec tego pański ojciec zbił ten majątek. Odpowiedziałem, w Grecji. I powiedziano mi, więc niech pan napisze do Janiny. I kto to panu doradził? Do diabła, no kto, jak nie hrabia Monte Cristo, pański przyjaciel. Hrabia Monte Cristo? Namówił pana, żeby napisał pan do Janiny? No tak, i napisałem. Jeżeli chce pan zobaczyć tę korespondencję, mogę ją panu pokazać. Albert i Beauchamp spojrzeli po sobie. Mój panie, Beauchamp zabrał głos po raz pierwszy, oskarża pan hrabiego w chwili, kiedy nie ma go w Paryżu i nie może się wytłumaczyć. Panie kochany, rzekł Danglars, ja nikogo nie oskarżam. Ja po prostu to mówię i mogę to samo powtórzyć w obecności hrabiego. Czy hrabia wie, jaką pan otrzymał odpowiedź? Pokazałem mu ją. A wiedział przedtem, że Fernand to imię chrzestne mojego ojca, a Mondego to jego nazwisko rodowe? Wiedział to ode mnie już od dawna. Nie zrobiłem nic, czego kto inny nie zrobiłby na moim miejscu. Gdy nazajutrz, po otrzymaniu tej odpowiedzi, za namową hrabiego Monte Cristo przyszedł do mnie pański ojciec, aby oficjalnie, jak każe obyczaj, poprosić o rękę Eugenii, odmówiłem. Odmówiłem po prawdzie jasno i krótko, ale bez żadnych wyjaśnień i nie robiąc skandalu. Bo dlaczego miałbym go robić? Co mnie obchodzi honor albo niesława pana de Morcerfa? Od tego kursy akcji ani nie rosną, ani nie spadają. Albert poczuł, że twarz mu płonie. Nie było wątpliwości. Danglars bronił się tchórzliwie, ale stanowczo, z pewnością siebie, jak człowiek, który, jeśli nie mówi nawet całej prawdy, to przynajmniej jej część, a dyktuje mu to nie tyle sumienie, ile strach. A zresztą czego chciał Albert? Przecież nie chodziło mu o winę Danglara czy Monte Cristo. Szukał po prostu kogoś, kto mógł mu odpowiedzieć za zniewagę i stanąć z nim do pojedynku. Tu zaś było oczywiste, że Danglars bić się nie będzie. Teraz wszystkie zapomniane lub niedostrzegane dawniej szczegóły stawały mu przed oczyma i ożywały w jego pamięci. Monte Cristo wiedział wszystko. Przecież to on kupił córkę Ali Paszy. A wiedząc o wszystkim, doradził Danglarowi, by napisał do Janiny. Znając odpowiedź, uległ prośbie Alberta i przedstawił go Hajdę. I tak pokierował rozmową, by Hajdę wspomniała o śmierci ojca. Pozwolił jej opowiedzieć o tym wszystkim, ale przecież wyrzekł też do niej coś po grecku. Były to na pewno jakieś instrukcje, a wcześniej jeszcze zabronił Albertowi wymawiać w obecności Hajdę nazwisko jego ojca. Na koniec wywiózł Alberta do Normandii w momencie, kiedy miał wybuchnąć skandal. Nie było wątpliwości. Wszystko to zostało dokładnie obmyślone, a Monte Cristo działał w porozumieniu z nieprzyjaciółmi ojca Alberta. Albert wziął Beauchampa na stronę i przedstawił mu swoje domysły. Racja, odpowiedział Beauchamp, pan Danglars wykonał tutaj tylko najbardziej mokrą robotę. To od hrabiego Monte Cristo powinieneś żądać wyjaśnień. Albert odwrócił się do Danglara i rzekł, rozumie pan, że nie uważam naszej rozmowy za definitywnie zakończoną. Muszę najpierw dowiedzieć się, czy pańskie oświadczenia są zgodne z prawdą. Udaję się natychmiast do pana de Monte Cristo. Skłonił się bankierowi i wyszedł, nie spojrzawszy nawet na Cavalcantiego. Beauchamp podążył za nim. Danglars odprowadził ich aż do drzwi i przy drzwiach jeszcze raz

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Za drzwiami Beauchamp zatrzymał Morcerfa. Zaczekaj, rzekł mu. Przed chwilą powiedziałem ci, że powinieneś żądać wyjaśnień od hrabiego de Monte Cristo. Tak? Tak, idziemy do niego. Chwileczkę, najpierw się zastanówmy. Nad czym chcesz się zastanawiać? No tak, pan Danglars to finansista, a jak wiesz, tacy ludzie przywiązani są do swoich kapitałów i trudno jest skłonić ich do pojedynku. A hrabia to zupełnie coś innego. Jest szlachcicem, na to przynajmniej wygląda, ale nie lękasz się, że pod suknią szlachcica znajdziesz bandytę? Ja się lękam jednego, że nie zechce się ze mną bić. No to możesz być spokojny. Na pewno będzie się bił. Obawiam się tylko, czy nie będzie się bił aż zbyt dobrze. Przemyśl to. Przyjacielu, rzekł Albert z dumnym uśmiechem, tego właśnie teraz pragnę. Największym szczęściem, o jakim teraz marzę, to zginąć za ojca. Ta śmierć ocaliłaby nas wszystkich. Twoja biedna matka nie przeżyłaby tego. Biedaczka, szepnął Albert, przeciągając ręką po oczach. Wiem o tym, ale lepiej by umarła z bólu niż ze wstydu. To znaczy, że już postanowiłeś? Tak. Wsiedli do powozu i kazali się zawieźć na pola elizejskie. Beauchamp chciał sam pójść do hrabiego. Albert jednak wytłumaczył mu, że w tak ważnej sprawie można odstąpić od kodeksu rządzącego pojedynkami. Młodzieniec działał w tak świętej sprawie, że Beauchamp nie miał wyjścia i posłusznie podporządkowywał się jego woli. Teraz również mu ustąpił i poszedł za nim. Albert minął domek portiera i wpadł na ganek. Powitał go Baptysta. Hrabia rzeczywiście wrócił do Paryża, ale brał akurat kąpiel i nie pozwolił wpuszczać do siebie nikogo, nawet gdyby to był papież. A po kąpieli? Zapytał Morcerf. Jaśnie pan zje obiad. Potem godzinę będzie spał, a później idzie do opery. Jesteś tego pewien? Zapytał Albert. Pewien, absolutnie. Pan hrabia kazał przygotować konie punktualnie na 8. Bardzo dobrze, powiedział Albert. To wszystko, czego chciałem się dowiedzieć. I zwrócił się do Beauchampa. Jeśli masz coś teraz do załatwienia, załatw to natychmiast. Jeśli masz jakieś spotkanie dziś wieczorem, odłóż je na jutro. Jak się domyślasz, liczę, że pójdziesz ze mną do opery. Jeżeli możesz, przyprowadź ze sobą Chateau Renauda. Beauchamp rozstał się z Albertem, ale przyrzekł, że przyjdzie po niego za kwadrans 8. Albert wrócił do domu i natychmiast napisał do Franca, Debraya i Morela, że chciałby się z nimi tego wieczoru zobaczyć w operze. Potem poszedł do swojej matki, która od wczoraj nikogo u siebie nie przyjmowała i nie wychodziła z pokoju. Zastał ją w łóżku, była zrozpaczona tym publicznym upokorzeniem. Widok Alberta wywarł na Mercedes skutek, jakiego można się było spodziewać. Ścisnęła syna za rękę i zaniosła się płaczem. Łzy te jednak przyniosły jej ulgę. Albert stał przez chwilę, milcząc i wpatrując się w matkę. Z jej bladej twarzy i zmarszczonych brwi można było poznać, że pragnienie zemsty powoli w niej wygasało. Matko, zaczął Albert, czy pan de Morcerf ma jakichś wrogów? Mercedes wzdrygnęła się, słysząc, że młodzieniec nie powiedział mój ojciec. Dziecko, odpowiedziała, ludzie opozycji twojego ojca mają wielu nieprzyjaciół, o których nie wiedzą. Zresztą sam wiesz najlepiej, że jawni nieprzyjaciele nie należą do najbardziej niebezpiecznych. Tak, wiem o tym. I dlatego odwołuję się do twojej wielkiej przenikliwości. Jesteś mamo, kobietą tak czujną, że nic nie ujdzie twojemu oku. Dlaczego mówisz mi to wszystko? Bo zauważyłaś na przykład, że na balu, który wydaliśmy, pan de Monte Cristo nic nie wypił ani nie zjadł. Mercedes podniosła się nagle i oparła na ręce rozpalona gorączką. Hrabia? Monte Cristo? Zawołała. A jakiż on może mieć związek z pytaniem, które mi zadałeś? Wszak wiesz, mamo, że pan de Monte Cristo może się prawie uważać za człowieka wschodu, a według wschodnich obyczajów, by nie utracić prawa do zemsty, nie jada się nigdy ani nie pije w domu nieprzyjaciela. Twierdzisz, że pan de Monte Cristo jest naszym nieprzyjacielem? Zapytała Mercedes, bledsza od pościeli, w której spoczywała. Kto ci naopowiadał takich rzeczy? Dlaczego? Oszalałeś chyba. Od pana de Monte Cristo spotykały nas zawsze tylko uprzejmości. Ocalił ci życie i to ty sam nam go przedstawiłeś. Błagam cię, dziecko, wybij sobie z głowy tę myśl. Porzuć ją i jeśli mogę ci cokolwiek poradzić, a nawet nie radzić, a prosić, to pozostań z nim w jak najlepszych stosunkach. Mamo, odparł młodzieniec, patrząc ponuro. Z pewnością masz swoje powody, że każesz mi oszczędzać tego człowieka. Mercedes znowu zadrżała i spojrzała badawczo na Alberta. Dziwne rzeczy mi mówisz. Zdaje mi się, że powziąłeś do niego jakieś dziwne uprzedzenie. Co takiego ci zrobił hrabia? Jeszcze 3 dni temu byłeś z nim w Normandii. 3 dni temu i ty, i ja uważaliśmy go za naszego najlepszego przyjaciela. Usta Alberta wygięły się w szyderczym uśmiechu. Mercedes spostrzegła ten uśmiech, a kierując się podwójnym instynktem kobiety i matki, odgadła wszystko. Roztropność nakazała jej jednak ukryć niepokój. Albert nie odzywał się, więc po chwili hrabina sama podjęła rozmowę. Pytałeś mnie niedawno, jak się czuję. Odpowiem ci szczerze, nie najlepiej. Powinieneś dotrzymywać mi towarzystwa, nie chcę być teraz sama. Byłbym do dyspozycji, a wie mama, jak lubię z mamą przebywać, gdybym tylko nie miał dziś zajętego całego wieczoru. Muszę wyjść w pewnej bardzo ważnej sprawie. Dobrze, westchnęła Mercedes. Nie chciałabym robić z ciebie niewolnika synowskich uczuć. Albert udał, że nie słyszy, ukłonił się i wyszedł. Ledwie zamknęły się za nim drzwi, Mercedes zawołała zaufanego sługę i kazała mu śledzić Alberta przez cały wieczór, a potem zdać jej z tego relację. Następnie zadzwoniła na pokojówkę i chociaż była jeszcze bardzo słaba, ubrała się, aby być na wszelki wypadek gotową. Misja zlecona służącemu nie była zbyt trudna. Albert poszedł do siebie i ubrał się ze skromną elegancją. Za 7:50 przyszedł do niego Beauchamp. Spotkał się z Chateau Renaudem, który przyrzekł, że będzie na parterze opery przed podniesieniem kurtyny. Wsiedli obaj do powozu Alberta, a że nie zamierzali się ukrywać, młodzieniec krzyknął – do opery! Tak się niecierpliwił, że wszedł na salę przed podniesieniem kurtyny. Chateau Renaud już na nich czekał. Albert nie musiał udzielać mu żadnych wyjaśnień, gdyż Beauchamp wszystko mu już naświetlił. Syn chciał zemścić się za ojca. Było to dla Chateau Renauda rzeczą tak naturalną, że nie próbował nawet odwodzić Alberta od tego zamiaru. Oświadczył tylko jeszcze raz, że jest w zupełności do dyspozycji Alberta. Dzwonek wezwał wszystkich do zajęcia swoich miejsc i Albert usiadł na parterze pomiędzy Chateau Renaudem i Beauchampem. Ani na chwilę nie spuszczał z oka loży pomiędzy kolumnami, która jak na złość przez cały pierwszy akt była zamknięta. Wreszcie, gdy Albert po raz setny spojrzał na zegarek i rozpoczynał się już drugi akt, drzwi loży otwarły się i wszedł Monte Cristo, cały w czerni. Oparł się dłońmi o parapet i rozejrzał po sali. Tuż za nim wszedł Morel i także jął się rozglądać, poszukując siostry i szwagra. Spostrzegł ich w loży na drugim piętrze i pomachał im ręką.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ogarniając salę spojrzeniem, hrabia natknął się na bladą twarz i gorejące oczy, które wyraźnie usiłowały przyciągnąć jego uwagę. Poznał Alberta, ale wzburzenie widniejące na jego twarzy skłoniło hrabiego, aby udać, że go nie dostrzegł. Nie zdradził się, nawet nie drgnął. Siadł tylko spokojnie, wyjął lornetkę i jął spoglądać w przeciwną stronę. Choć jednak udawał, że go nie widzi, nie spuszczał Alberta z oka i gdy kurtyna opadła na koniec aktu, dostrzegł, że młodzieniec w towarzystwie dwóch swoich przyjaciół opuszcza widownię. Po chwili też dojrzał jego twarz w loży naprzeciw. Hrabia czuł nadciągającą burzę i gdy usłyszał zgrzyt klucza w drzwiach loży, nie przerwał wesołej pogawędki z Morelem, ale rozumiał już wszystko i na wszystko był już przygotowany. Drzwi się otwarły. Monte Cristo odwrócił się dopiero teraz. Albert stał, blady i rozdygotany. Za nim weszli Beauchamp i Chateau Renaud. No proszę, zawołał ze swoją zwykłą życzliwością, która tak odróżniała jego powitania od banalnych grzeczności cywilizowanego świata. Widzę, że mój jeździec dotarł szczęśliwie do celu. Dobry wieczór, panie Albercie. I w twarzy hrabiego, który jak nikt inny potrafił nad sobą panować, można było wyczytać niekłamaną serdeczność. Morel dopiero teraz przypomniał sobie, że dostał od wicehrabiego list, w którym Albert prosił go bez żadnych wyjaśnień, aby stawił się w operze. Domyślił się teraz, że za chwilę wydarzy się tu coś okropnego. Nie przychodzimy tu, aby bawić się w obłudną grzeczność i zapewniać się o fałszywej przyjaźni, odezwał się Albert. Przyszliśmy, by żądać od pana pewnych wyjaśnień. Drżący głos młodzieńca z trudem przeciskał mu się przez zaciśnięte zęby. Wyjaśnienia? W operze? Rzekł hrabia tak spokojnym tonem i patrząc tak przenikliwie, jak zwykłby mówić człowiek o niezachwianej pewności siebie. Jakkolwiek mało jestem jeszcze oswojony z paryskimi zwyczajami, nie sądzę, mój panie, aby to było odpowiednie miejsce do wyjaśnień. Ale kiedy ktoś się ukrywa, odparł Albert, kiedy w żaden sposób nie można się do kogoś dostać pod pretekstem, że jest w kąpieli, przy obiedzie albo w łóżku, trzeba niepokoić go tam, gdzie można go spotkać. Nie jest mnie trudno spotkać, przecież jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze wczoraj byłeś pan u mnie. Wczoraj, odparł młodzieniec, tracąc panowanie nad sobą, byłem u pana, bo nie wiedziałem jeszcze, z kim mam do czynienia. Mówiąc to, tak podniósł głos, że dosłyszano go w sąsiednich lożach i na korytarzu. Tak więc widzowie siedzący w lożach odwrócili się w ich kierunku, a osoby spacerujące po korytarzu zatrzymały się na odgłos kłótni tuż za Beauchampem i Chateau Renaudem. Co się z panem dzieje? Spytał Monte Cristo, nie okazując jakiegokolwiek zdenerwowania. Zdaje mi się, żeś pan postradał zmysły. Jestem na tyle przy zdrowych zmysłach, aby pojąć pańską przewrotność i aby oświadczyć panu, że mam zamiar się zemścić. Na to wystarczy mi rozumu, krzyknął rozwścieczony Albert. Wcale pana nie rozumiem, odparł Monte Cristo, a gdybym nawet pana rozumiał, i tak nie uprawniałoby to pana do tego, by tak wysoko podnosić głos. Jestem tu u siebie i tylko ja jeden mam tu do tego prawo. Proszę wyjść. I wskazał Albertowi drzwi imponującym, rozkazującym gestem. O, ja już stąd pana wypłoszę, zawołał Albert, mnąc kurczowo w dłoniach rękawiczkę, której Monte Cristo nie spuszczał z oka. Dobrze, dobrze, rzekł flegmatycznie Monte Cristo. Widzę wyraźnie, że szuka pan ze mną zwady, ale dam panu radę i weź ją pod uwagę. To zły nawyk rzucać komuś tak głośno wyzwanie. Rozgłos nie każdemu wychodzi na zdrowie, panie de Morcerf. Na dźwięk tego nazwiska dał się słyszeć głuchy szmer zdziwienia. Od wczoraj nazwisko Morcerfów było na ustach wszystkich. Albert zrozumiał tę aluzję błyskawicznie i lepiej niż ktokolwiek. Uczynił więc gwałtowny ruch, jakby chciał rzucić hrabiemu w twarz rękawiczkę, ale Morel złapał go za rękę, a Beauchamp i Chateau Renaud, w obawie, żeby scena nie wykroczyła zbyt daleko, przytrzymali go z tyłu. Hrabia nie podniósł się nawet z fotela, pochylił się tylko, wyciągnął rękę i wyjął z zaciśniętych palców młodzieńca wilgotną i zgniecioną rękawiczkę. Uważam, żeś mi pan rzucił tę rękawiczkę, powiedział, a głos zabrzmiał mu złowrogo. Odeślę ją panu, owinąwszy w nią kulę. A teraz wynoś się pan, bo zawołam służbę i każę pana wyrzucić za drzwi. Półprzytomny, oszołomiony, z oczyma nabiegłymi krwią, Albert cofnął się w tył. Morel skorzystał z tego, aby zamknąć drzwi. Monte Cristo wziął znowu lornetkę i zaczął rozglądać się po sali, jakby nie zaszło nic nadzwyczajnego. Człowiek ten miał żelazne serce i twarz z marmuru. Morel nachylił mu się do ucha i rzekł: co mu pan zrobił? Ja? Nic, a przynajmniej nie osobiście. Ale przecież to szczególne zajście musi mieć jakiś powód. Cała ta awantura z hrabią de Morcerfem doprowadziła Alberta do rozpaczy. Jest pan w nią zamieszany? To Hajde opowiedziała izbie o zdradzie Morcerfa. Albert napisał dziś do mnie, prosząc o przybycie do opery. Oczywiście chciał mnie uczynić świadkiem zniewagi, jaką panu zadał. Bardzo możliwe, odparł Monte Cristo z niezachwianym spokojem. I co pan z nim zrobi? Z Albertem? Odpowiedział Monte Cristo równie spokojnie. Co z nim zrobię? Zabiję go jutro przed 10 rano. To pewne, jak to, że siedzisz tu ze mną. Morel ujął dłoń Monte Cristo i zadrżał, czując, jaka jest spokojna i zimna. O, hrabio, ojciec tak bardzo go kocha. Proszę nie mówić mi takich rzeczy, zawołał Monte Cristo po raz pierwszy unosząc się gniewem. Będzie cierpiał, chcę tego. Morel osłupiał i wypuścił rękę hrabiego. Ależ hrabio, hrabio, rzekł. Drogi panie Maksymilianie, przerwał hrabia, posłuchaj tylko, jak przecudownie Dupré śpiewa tę frazę. O Matyldo, bóstwo mojej duszy. Czy wiesz, że to ja, jako pierwszy odkryłem w Neapolu ten wielki talent i jako pierwszy go oklaskiwałem? Brawo, brawo! Morel zrozumiał, że na tym rozmowa skończona i postanowił zaczekać. Kurtyna opadła. Ktoś zapukał do drzwi. Proszę wejść, rzekł Monte Cristo. Jego głos nie zdradzał najmniejszego wzruszenia. Wszedł Beauchamp. Dobry wieczór, rzekł Monte Cristo, jakby go zobaczył pierwszy raz tego wieczora. Proszę, niech pan siada. Beauchamp skłonił się, wszedł i usiadł. Jak pan zapewne zauważył, odezwał się, przed chwilą towarzyszyłem panu de Morcerfowi. Co znaczy, odpowiedział śmiejąc się Monte Cristo, że byliście zapewne razem na obiedzie. Cieszy mnie bardzo, panie Beauchamp, że jest pan po nim trzeźwiejszy niż pan Albert. Panie hrabio, rzekł Beauchamp, przyznaję, że Albert nie miał prawa tak się unosić, przychodzę więc przeprosić pana za to, ale tylko w swoim imieniu. Pan hrabia rozumie. To tyle, jeśli chodzi o mnie. A teraz chciałem pana prosić o pewne wyjaśnienia w kwestii pańskich stosunków z mieszkańcami Janiny i nie wątpię, że jako człowiek honorowy nie odmówi mi ich pan. Na koniec dodam parę słów na temat tej młodej Greczynki.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz.

0: promocję.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja.
5: Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co z

zakręta i czar i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenka

chodziłeś za mną tak jak kot, przez płot skakałeś tak jak kot, łasić lubiłeś się jak kot, słodko mruczałeś tak jak kot, fałszywy byłeś tak jak kot.

0: postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,
1: a jak się postaram,
0: się postaram,

Jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram, jak się postaram

0: Ela już zakłada suknię cienką.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
1: Dla kochanka.

parterku. Babcia w oficynce drepce żąda informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Izabela Kuna.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

mało lata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Założyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwą zaś popieś się łasą na pieszczotlet.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Jakże się.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: O! Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Marzena Trybała.

chodźmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził miłość w serce.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.